wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

0: SK2 Szczecin.
1: Z forsą, oni czują samotność, a ja

0: club au vent. On ne sait pas trop mon stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

wiesz, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze

0: Mamy już środę, 9 dzień września, a ja się kłaniam po raz pierwszy. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz i od razu informuję, że dziś nad Szczecinem dużo ciemnych chmur, ale jak mówią nasi radiowi synoptycy, padać nie powinno. Na termometrach w tym najcieplejszym momencie zobaczymy dziś 21 stopni Celsjusza, ciśnienie na stabilnym poziomie. Na ulicach Szczecina spokojnie, jednak uważamy przy Emilii Plater i na Krygiera.
1: Jest szósta, Paulina Chorwatowska, to są newsy, Eski 2. Decyzja w sprawie prezesa PKOL już w poniedziałek. Zarząd zdecyduje o przyszłości Radosława Piesiewicza. To efekt ponad 3-godzinnego posiedzenia Prezydium Związku. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
2: Wszystko wskazuje na to, że nie będzie próby odwołania prezesa Piesiewicza ze stanowiska. Jeśli zarząd poprze rekomendację Prezydium, obowiązki prezesa do końca kadencji będzie pełnić jeden z wiceprezesów. A w kwietniu odbędą się wybory, bo mandat Radosława Piesiewicza wygasa dokładnie wtedy. Kto kieruje komitetem do wiosny? Tu zostało tylko 8 nazwisk. Jak przekazano po prezydium, sytuacja finansowa komitetu jest trudna, ale wyjazd naszych sportowców na 4. letnie młodzieżowe igrzyska olimpijskie w Dakarze jest niezagrożony. To najbliższa impreza sportowców pod skrzydłami PKOL, która rozpocznie się już 31 października.
1: Dziękujemy, to był Mateusz Gołębiewski. Nie wiadomo, kiedy Maciej Barek złoży ślubowanie w Trybunale Konstytucyjnym. Pałac Prezydencki mówi o wątpliwościach dotyczących jego kandydatury. Chodzi o wymagany staż pracy jako radca prawny.
3: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady o tym, że był wpisany na listę radców prawnych. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
1: A koalicja rządowa twierdzi, że prezydent nie ma prawa do weryfikowania wyboru dokonanego przez Sejm.
4: Sędziów do Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. Rząd nie ma tutaj roli do odegrania. Pewną niewielką ceremonialną rolę ma do odegrania prezydent.
1: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Maciej Barek czeka na decyzję prezydenta w sprawie ślubowania. Jego kadencja w Trybunale Konstytucyjnym ma rozpocząć się 16 września. Upały wróciły do Polski. Na Śląsku temperatura może sięgnąć dziś 32 stopni. To może być szczególnie trudne dla uczniów, którzy po wakacjach wrócili już do szkolnych ławek.
5: Najlepiej by było jeszcze, jakby ten wrzesień cały były wakacje. Czy gdzieś pojeździć sobie.
6: To gdzie jesteśmy ślami?
5: Na przykład Hiszpania.
7: No jest tak trochę bardzo gorąco i trudno jednak się skupić.
6: A o czym się wtedy myśli zamiast o matematyce?
8: O czymś chłodnym, o lodach.
1: Z uczniami w Sosnowcu rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
9: SK2 Sport.
1: Real Madrid lepszy od Interu w Lidze Mistrzów. Hiszpanie wygrali 2-1. Piotr Zieliński wszedł na boisko w drugiej połowie. Manchester City pokonał FC Porto 2-0. Dwa gole strzelił Erling Haaland, a cały mecz w Porto rozegrał Jakub Kiwior. A w piłkarskiej ekstraklasie transfer najlepszego strzelca tego sezonu. Jordi Sanchez przenosi się z Wisły Kraków do Pogoni Szczecin. Hiszpan w tym sezonie strzelił dla Białej Gwiazdy 6 goli.
10: No dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: To nie Wajda, aleś pan dzisiaj niebinarny.
11: Nie, mam dzisiaj taki głos bardziej kobiecy.
10: Tak, właśnie, żeś się umalował w końcu.
11: I włosy zapuściłem
10: i
11: znowu.
10: I w końcu wyglądasz jak człowiek, no.
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
10: Nie no, Tośka, przedstaw się wszystkim.
11: Antonina Wandesel, dzień dobry!
10: Widzicie jak pięknie, 5:53. Jarząbek, kłaniam się nisko na tyle, na ile mi fizyczność moja pozwala. Gramy najlepsze polskie hity, lecimy! Dziś chcę...

0: No i co robiłaś w nocy?
1: No właśnie, za bardzo nie spałam, ta pora no jest nieludzka. Nie wiem, jak wy wstajecie, nie
0: normalnie.
1: Wiem.
0: Najpierw normalnie. Lewa noga, później prawa noga, później doczołgujesz się w końcu do łazienki.
1: I?
0: Dalej nie powiem co, bo to jest zastrzeżone, moja droga, ale no właśnie, bo ty jesteś świeżakiem w tej całej materii tutaj.
1: Nie da się ukryć.
0: Nie da się ukryć. Pierwszy raz będziesz widziała wschód słońca pewnie.
1: To prawda, u mnie jeszcze ta lewa noga nie wstała, także ja jeszcze jestem.
0: Trzeba ją trochę rozmasować, prawda?
1: No, tak.
0: Zaraz zawołam kolegę. Natomiast, moja droga, chcę ci pomóc. Ja, nie jest tak, że jarząbek jest zły i wrzuca cię...
1: Najlepszy.
0: Oczywiście, że najlepszy. I wrzuca cię w ogóle tak, wiesz, na głęboką wodę. Nie, absolutnie, że nie. Mamy super słuchaczy i zaraz ci to udowodnię. Moi drodzy, przygotowujemy taki poranny poradnik dla takiego porannego świeżaka. O. My wszyscy od lat wiemy, jak się wstaje z rana.
1: A ja nie, więc
0: a ty
1: proszę,
0: nie.
1: Proszę.
0: No to w takim razie co trzeba zrobić? Jak się rano pobudzić? Dajcie znać, bo mój świeżak tutaj, który siedzi z drugiej strony, Tośka nie ma pojęcia, co ma zrobić. 7268 26 826 albo Messenger. Zapraszam do kontaktu.
1: A ja małą drzemkę mogę?
0: Nie, nie wolno drzemki. Jak włączysz jedną drzemkę, to będziesz musiała włączyć i drugą, a później i trzecią. Tego się nie robi, moja droga. Nie,
1: będzie. Nie
0: po, po łapach będę bił. No, mam taką lagę i będę bił po łapach.
1: Zabicie to wiesz co? Co?
0: A proszę, już mnie niebieską kartą straszy. 7268 26 826 albo Messenger. Zapraszam, linia odblokowana, można dzwonić. Robimy dzisiaj poradnik dla świeżaka, dla Antoniny. Co zrobić, żeby się rano obudzić i pobudzić się?

0: ona dzisiaj ładnie pachnie i wszystko jest w ogóle ładne, jakieś takie
1: Jezu,
0: inne, prawda?
1: Jezu, normalnie weź, bo ja zamilknę, zawstydziłam się.
0: Nie zamilknaj, bo...
1: Bo na to mam nadzieję, że to za moją sprawą, a nie, że...
0: Oczywiście, że tak, no i za sprawą też dezodorantu marki nie powiem jakiego. Moi drodzy, dzwonicie do nas w sprawie tego porannego poradnika. Co to Antonina musi zrobić, żeby się pobudzić z samego rana? Propozycje są, jest z nami Kacper, dzień dobry!
2: Dzień dobry.
1: Cześć.
0: No to wal, chłopaku. Twoja rada dla Antoniny to?
2: Kawa z dwoma łyżkami kawy, cukier i mleko.
0: Kawa z kawą, widzisz?
1: Kawa z kawą.
0: Kawa z dwoma łyżkami kawy.
1: Boże, co jest poranek? Ja jeszcze śpię.
0: Ale spokojnie, jesteśmy przed siódmą, prawda? Dzieci jeszcze śpią, mój drogi. No dobra, a jak ktoś nie lubi kawy, to co?
2: A no to może być nawet, nie wiem, coś, cukier z mlekiem, o, albo
1: cukier
2: ciepłe mleko.
1: Cukier, dobra, idę po cukier z mlekiem, nawet siada
0: cukier
1: tutaj to
0: cukier z mlekiem, mleko teraz...
1: To ja idę.
0: No ale mleko coraz droższe, nie stać nas. Dobrze, okej, Kacper, mamy to, odnotowane. Kawa z kawą i mleko z cukrem na poranne pobudzenie. Do ciebie w takim razie na poranne pobudzenie lecą prezenty od Radia SK2. Co tam u ciebie w ogóle z samego rana?
2: A bardzo dobrze w sumie.
0: Wypiłeś już kawę z kawą?
2: Jeszcze nie.
1: A mleko z cukrem?
0: Też nie?
2: Też jeszcze nie.
0: No, to ci wyślę kubek w takim razie, żebyś miał w czym pić tą kawę z kawą i mleko z cukrem. W takim razie 7268268826. Zapinam naszą sekretarkę i czekamy na telefony w sprawie porannego poradnika dla świeżego prezentera Radia SK2, takiego wiecie porankowego. Co zrobić, żeby się z rana pobudzić? Czekam na waszej propozycje. Messenger też do waszej dyspozycji. O, widzę, że ktoś się nagrywa na Messengerze. To za chwilę do tego tematu wrócimy. SK2. Nie stresuj się.
1: Co się stresuje? Ja zaraz tutaj na kolan wszystkich, ale rzucę na kolana.
0: A rzucisz, no dobrze, że wyjaśniłeś. 18 po 6, co tu się dzieje?

0: My absolutnie nie znikamy, jesteśmy z wami 26 minut po godzinie 6 Radio SK2, 100% polskich hitów. Widzę, że już się dorwałaś do gazety. A jak? Oczywiście jak kolorowa, to musi być przejrzana, nie? Co tam piszą ciekawego dzisiaj?
1: No słuchaj, tematy jesienne. Tusk obsypał żonę jabłkami.
0: Tusk obsypał żonę jabłkami? Proszę bardzo,
1: taki
0: jaki cwaniak. No, żonie jabłka, a wyborcom gruszki na wierzbie.
2: SK2.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: I po reklamie.
8: Dziś nad Szczecinem przewaga chmur, ale spokojnie, jest szansa, że promienie słoneczne też się pojawią, za co oczywiście mocno trzymamy kciuki. Na termometrach aktualnie 17 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa. Parasolki zostają w domu, bo dziś padać nie powinno. Nieco większy ruch na ulicach Szczecina, zwalniamy już w rejonie Bramy Portowej. Uważajcie też na Kolumba, zderzak w zderzak postoicie przy trasie zamkowej.
9: Jest 6.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Rośnie napięcie między USA a Iranem. Amerykanie zaatakowali irańskie tankowce w Zatoce Perskiej. Iran odpowiedział uderzeniem na amerykańską bazę w Jordanii. W centrum konfliktu pozostaje cieśnina Ormus. Są wyroki za śmiertelne postrzelenie żołnierza. Myśliwy dostał 2 lata i 10 miesięcy więzienia, a jego pomocnik rok i 3 miesiące. Do tragedii doszło w 2023 roku na wojskowym poligonie w Krzekowie. Myśliwy pomylił żołnierza ze zwierzęciem. Wojskowy zginął na miejscu. Wyrok nie jest prawomocny. Kasztany mogą zasilić domowy budżet. Właśnie ruszył sezon na ich skup, który potrwa do listopada. Kilogram kosztuje od kilkudziesięciu groszy do około 2 zł, a cena zależy m.in. od jakości, regionu i wielkości dostawy.

0: Jest i wkupne, ja dostałem wkupne, proszę bardzo, cukiereczka dostałem.
1: No. Dzisiaj skromny, ale obiecuję, że będzie lepszy.
0: No, elegancki, fajny, różowy. Dobrze, to ty mi cukiereczka, to ja ci szmatę daję, proszę bardzo, bo teraz będziemy sprzątać.
1: Ale ja wczoraj zrobiłam świeże paznokcie, nie sprzątam, bo kotuję.
0: Nie, moja droga, trzeba, bo to jest kącik odkurzający. Ty nie wiesz, ale ja ci wytłumaczę. Kącik odkurzający to jest takie miejsce, w którym wracamy w czasie do starych newsów. I je odkurzamy. I sprzedajemy je na nowo.
1: Ua!
0: Tak, bo najlepsze są te kawałki, które już znamy, prawda?
1: A
0: no
1: jak?
0: To wracamy dzisiaj do roku 2023. No niedawno to było, moi drodzy. 2023 rok. Kukiz musiał uciszać salę. Proszę mi tutaj nie buczeć. Paweł Kukiz wystąpił na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Końskich. Cicho, chwileczkę, proszę mi tu nie buczeć. Tak w pewnym momencie zareagował polityk na okrzyki i głosy z sali, a pisała o tym Wirtualna Polska 9 września 2023 roku. No i nie ma co się dziwić, moi drodzy. Było buczenie, bo był sam Kukiz. Pewnie byłyby oklaski, jak było obok Kukiza, były też i piersi.

0: bo wy to takie jesteście.
1: Kto jest jaki?
0: Wy.
1: Ale kto my?
0: Wy kobity. Wy pamiętacie wszystko. 12 łez ona będzie pamiętała. No, nieprawdopodobne.
1: Tobie też będę pamiętała,
0: no, ja
1: to
0: wiem,
1: że musiałam tak rano wstać.
0: No oczywiście, że będziesz mi pamiętała. Do końca życia zapomnisz ten poranek. Już ja się o to postaram. 10 minut zostało do godziny, której?
1: 7:00.
0: Dobrze, ładnie. Pierwszy test zdany. Dobra, Antonino, moja droga, no to jako, że jesteś po raz pierwszy na poranku, więc przygotowujemy dla ciebie razem ze słuchaczami poranny poradnik pobudzeniowy. Poranny poradnik pobudzeniowy. PPP. Bardzo ładnie to brzmi. 726-826-826. Co proponujecie na rano, żeby się obudzić dla takiego świeżaka jak Antośka? Proszę bardzo, odbieramy telefon. Halo, halo.
2: Hej, ja mam sposób na poranne wstawanie. Po prostu kawa i odrobina zimnej wody. Cześć, pozdrawiam.
0: Kawa i zimna woda, czyli kawa na zimnej wodzie. Nie wiem,
1: Jerzy?
0: Czy kiedy... Tak.
1: A jak ja kawę nie piję?
0: No to sama zimna woda wystarczy. Znaczy, okej, nie wchodźmy w to dalej, bo to jeszcze za wcześnie jest na takie dywagacje. Następny telefon poprosimy.
3: Hej, hej. Jak to nie wiecie, co zrobić?
0: No nie wiemy.
3: Pobudzić. Kawa w ręku, kawa. Radio SK2 nastawione, cała petarda w samochód i ruszamy do pracy. To jest najlepsza pobudka.
0: O, proszę bardzo, no to jak kawy nie pijesz, to wystarczy, że ruszysz do pracy.
1: Petarda pójdziesz... będzie.
0: Tak, pójdziesz do szefa, poprosisz, daj mi więcej. Ciśnienie gwarantuje, że ci szef podniesie.
4: SK2.
0: 726-826-826 albo Messenger. Zapraszamy. PPP, czyli poranny poradnik pobudzeniowy dla Antoniny. Co ładnie trzeba zrobić, żeby później przez cały dzień funkcjonować jako tako? Jak się pobudzić? Dajcie znać. Tak?
1: A teraz też na P, Lady Punk.
0: Ładnie, pięknie to powiedziałaś, no. Prezenter radiowy pełną gębą.

0: Mała zagadka z rana. Ile procent polskich hitów jest w Radiu SK2?
1: 100%!
0: Bardzo dobrze! No i kolejny punkcik na twoje konto leci. Za chwilę siódma, dokładnie za 3,5 minuty, punktualnie o 7 newsy w Radiu SK2. Co prawda łabędzia wam w tych newsach nie pokażemy, ale pokażemy wam 1000 koni mechanicznych i borsuka.
2: SK2!

0: Reklama.
1: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
0: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
4: Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na Biedronka.pl. Biedronka.
0: I po reklamie.
7: Coraz większy ruch na szczecińskich ulicach. Teraz kierowcy musicie uważać na batalionów chłopskich na Struga i na Gryfińskiej. Zwalniamy na Gdańskiej. Uważajcie przy dojeździe do Nabrzeża Wieleckiego. Ciasno robi się na Santockiej na 26 kwietnia. Noga z gazu na Cukrowej i na Krakowskiej przy dojeździe do Ronda Uniwersyteckiego. Kłaniam się po raz kolejny. Witajcie z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Poranek ciepły na termometrach 19 stopni Celsjusza. Dziś przewaga chmur, ale bez opadów w Szczecinie.
8: Jest siódma, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Znów dwa projekty ustawy o kryptowalutach. Swoją propozycję złożył wczoraj w Sejmie prezydent. Szef jego kancelarii, Zbigniew Bogucki, mówi, że to próba zakończenia sporu. Nad własnym projektem pracuje też rząd. Więcej o tym Jakub Krzyżak.
9: Donald Tusk ocenił, że kolejny projekt to znak paniki w Pałacu Prezydenckim. Premier ujawnił, że już do pierwszej zawetowanej rządowej ustawy poprawkę korzystną dla zonda krypto podpisał szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Chodziło o usunięcie z projektu możliwości blokowania stron, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli.
10: Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie.
9: Zaznaczał premier. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że fundamentem nowego prezydenckiego projektu ma być zawetowana rządowa ustawa.
11: Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna dobra wola po stronie rządzących.
9: Ale jak słyszymy od rzecznika rządu, trwają już prace nad kolejnym rządowym projektem.
8: Będzie to w zasadzie rozwiązanie podobne do tego, które zostało złożone wcześniej, zapowiada Adam Szłapka. Operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych. Wstępne wyniki sekcji wskazują na ostrą niewydolność oddechowo-krążeniową. Mężczyzna nie miał żadnych obrażeń zewnętrznych ani wewnętrznych. Śledczy czekają teraz na wyniki kolejnych badań.
12: Coś się musiało zadziać w organizmie. Jakiś proces chorobowy. W trakcie sekcji zostały pobrane wycinki tkankowe, które będą przesłane do badań mikroskopowych.
8: Mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury. 56-latek był poszukiwany przez 4 dni. Jego ciało znaleziono w lesie w Lubniewicach. Nowy ciężki wóz bojowy piechoty pokazany w Kielcach. Maszyna pomieści 10 osób i ma 1000 koni mechanicznych. Jest też znacznie cięższy od znanego Borsuka. Wóz zaprezentowano podczas targów przemysłu obronnego.
13: To jest pojazd, który ma towarzyszyć czołgom, zabezpieczać piechotę przed ogniem przeciwnika, no i zapewniać jej dużą siłę ognia. I ten pojazd, który został zaprojektowany w Polsce w Hucie Stalowa Wola. To jest pojazd, myślę, na takim światowym poziomie.
8: Ocenia dziennikarz Juliusz Sabak z portalu obronnego.
0: SK2 Sport.
8: Ruszyła Liga Mistrzów. Manchester City wygrał z Porto 2-0. Real Madrid 2-1 pokonał Inter, a Borussia 3-2 Villarreal. Dziś kolejne mecze o 18:45. Barcelona podejmie Feyenoord. Drugi świetny występ polskich piłkarek. W drugim meczu Mistrzostw Świata do lat 20 pokonały w Katowicach Meksyk 2-1. Dzięki temu zapewniły sobie awans do 1/8 finału.
14: Specjalnie wybrałeś ten dzień, żeby przyjść tutaj na poranek do studia, no bo dzisiaj 9 dzień września. Wiesz, co to za dzień?
15: No nie.
14: No kalendarz pokazuje. No proszę, przeczytaj sobie na samej górze. Co tam jest napisane?
15: Międzynarodowy Dzień Urody.
14: No i dlaczego jeszcze nie dostałam żadnego komplementu?
15: Arturze Jarząbku, tak? Jesteś najprzystojniejszy w całym tutaj radiu.
14: Nawet kłamać nie umiesz.
16: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
14: Ale Międzynarodowy Dzień Urody to jest też taki dzień, w którym można spokojnie zaspać do pracy, bo jak zaśpicie do pracy, to przynajmniej z czystym sumieniem możecie powiedzieć: no pięknie, znowu się spóźnię.

0: No to Dawid ma konkurencję. I to dość mocną. On mi mówi czasami, że umie grać na gitarze.
1: Ja też.
0: No właśnie, ty też umiesz grać na gitarze. Natomiast on ma brodę kłującą.
1: Jeszcze nie mam.
0: No właśnie, i to jeszcze jest też twój plus. I do tego, powiem wam, to jest taka nasza radiowa kuchnia. Jak leci te 100% najlepszych polskich hitów, to Antonina niemal przy każdym tańczy. Niemal przy każdym. A Dawid siedzi i słucha. On jest raczej taki meloman, ty jesteś impreziara, rozumiem. No dobra, ale to w takim razie mam dla ciebie propozycję. Nie wiem, czy moja droga, kiedykolwiek to zrobiłaś.
1: Oj, no
0: robiłaś to kiedykolwiek?
1: Zależy co. Poranek pierwszy raz, ale no dawaj.
0: Nie. Jest taka strona w internecie, sk2.pl się nazywa.
1: Coś kojarzę, no.
0: No właśnie, jak tam sobie wejdziesz, to tam jest taka gorąca polska dwudziestka.
1: I Łukasz Zduńczyk, co piątek, po 18:00 kojarzę.
0: O, jak ty żeś to powiedziała. Te by się te w oczach zatliły, te nie powiem co. Iskierki się pojawiły, jak mówiłaś, Łukasz Zduńczyk. Tak, rzeczywiście, w piątek po 18:00 Łukasz Zduńczyk prowadzi polską gorącą dwudziestkę, ale żeby ta polska gorąca dwudziestka miała sens, to potrzebne są głosy. Czyje?
1: Słuchaczy, więc no wbijacie na stronę i klik, klik, klik na ulubione
0: trzeci
1: hity.
0: Trzeci punkt do twojego koszyczka leci. Polska gorąca dwudziestka po 18:00 na razie prowadzi Oskar Cyms. Drugie miejsce, mój ulubiony na razie kawałek, Tańcz od męskiego grania.
1: Też lubię.
0: I trzecie, Zalia. Natomiast dzisiaj, bo ja zawsze, jak mówimy o polskiej gorącej dwudziestce, to daję słuchaczom taki przekaz podprogowy. Nie mówię, żeby głosowali na ten utwór, który za chwilę poleci.
1: Ale
0: jednak, jak wam się chce, to zagłosujcie na ten utwór, który za chwilę poleci, a ten utwór to Sarsa.
1: Dobre będzie.
0: Czy będziemy się pamiętać?

0: ja też tak się zastanawiam. Wierzyć czy nie wierzyć, że ten, że przystojny jestem. Najprzystojniejszym mężczyzną w tym studiu jestem.
1: Już nie bądź taki skromny, daj spokój.
0: No dobra, to w tym studiu dzisiaj jestem najprzystojniejszym mężczyzną, moi drodzy. Lecimy z tematami, bo się dzieje na świecie i chciałem powiedzieć, że w Czernichowie, w powiecie krakowskim, nastała taka ciekawa sytuacja. Otóż ojciec, był tam ojciec i ten ojciec doniósł na policję, że jego synowie trzymają w domu słoik z marihuaną.
1: Oj.
0: Na co to komu, nie marihuanen. Na miejsce przyjechała policja, słoik znalazła, ale uwaga, bo to jest ciekawe, dzieci nie pozostały dłużne tatusiowi i zrewanżowały się donosem na niego. Jak już policjanci przyjechali, to powiedzieli policji, że tata też święty nie jest, bo ma ukrytą w domu nielegalną broń.
1: Jezus,
0: finał całej akcji jest taki, że wszyscy trzej, tatuś i synkowie, trafili za kratki, no.
1: Czyli prawdą jest, Rafał, że to, co mówią, jaki ojciec, taki syn.
0: Tak, tak, prawdą, Rafał.
2: Dam Rafał. SK2.
0: Zaraz ci napiszę, jak ja się nazywam.

0: Coś o tym wiem. Czwórka jest w domu, zaraz sobie pójdzie do szkoły. Tylko apel do mojej żony, żeby była w takim razie grzeczna. O, 25 minut po godzinie 7. Dzisiaj PPP, poranny poradnik pobudkowy. Czy tak. pobudzeniowy. Dla ciebie specjalnie robimy, tak. Słuchacze proponują, co zrobić, żebyś, moja droga, przyzwyczaiła się do wstawania z samego rana, bo kto wie, może jutro też cię
1: Ja nie wiem, ty już chyba nie będziesz chciał.
0: No, zobaczymy, moja droga. Dobra, mamy kolejny telefon na 726-826-826. Historia nie z tej ziemi, proszę bardzo.
2: No cześć. No cześć. Wczoraj mówię do swojego męża. Wiesz co, kochanie, bardzo bym chciała, żebyś tak rano, jak ja się budzę budzikiem, to żebyś przed budzikiem wszedł do sypialni i podał mi kawę. I co? Dzisiaj 6:00, budzik jeszcze nie zadzwonił. Otwiera drzwi do sypialni i mówi: proszę, kochanie, prosiłaś kawę. A ja mało co nie narobiłam sportki. Tak się wystraszyłam.
0: Proszę bardzo, czyli trzeba się z rana wystraszyć i od razu jesteś pobudzona. Masz numer do Kasi, zaraz ci przekażę. Możesz sobie wynająć jej męża. Jej mąż jest dobry w straszeniu, jak słyszałaś.
1: No to Kasia, udostępnij proszę męża.
0: Oczywiście, że tak. Na pewno ci udostępni. Natomiast ta historia też coś pokazuje, prawda? Jest to pierwszy przypadek w historii, kiedy ktoś prawie narobił w portki przed wypiciem kawy. Eska.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
5: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
4: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
5: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
4: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
6: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
7: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: I po reklamie.
11: Korki, korki i jeszcze raz utrudnienia. Płynnie przejedziemy na Mieszka Pierwszego w kierunku Alei Piastów. Zwalniamy też na Poniatowskiego na wysokości Mickiewicza. Noga z gazu na Kraśnickiego i Niemierzyńskiej. Dłużej postoicie na Strzenieckiej, na Wilczej, na Bandurskiego i na Warcisława. Dziś na termometrach w Szczecinie w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 22 stopnie Celsjusza. Przewaga chmur, promienie słoneczne też się pojawią. Parasolki zostają w domu, bo w naszym mieście padać dziś nie będzie.
12: Jest 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Rosyjski atak na przejście graniczne Ukrainy z Mołdawią. Drony uderzyły w infrastrukturę przejścia Starokozacze. Zginęły 2 osoby, 3 zostały ranne, 16 osób ewakuowano. Na miejscu wybuchł pożar, a przejście jest czasowo zamknięte. Dziś kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Ekonomiści spodziewają się, że główna stopa NBP pozostanie na poziomie 3,75%. Mediolan najdroższym miastem we Włoszech. Ceny mieszkań i noclegów mocno różnią się w zależności od dzielnicy. W centrum jest najdrożej, na obrzeżach zdecydowanie taniej. To jeden z największych rozstrzałów cenowych w kraju.

0: Niektórzy się szczycą tym, że u nich zawsze najświeższe informacje, a w Radiu SK2 są też informacje nieświeże. I do takich teraz będziemy wracali. Proszę bardzo, kolejna najświeższa informacja. To jest kącik odkurzający, a więc wracamy do tego, co działo się tego dnia, ale nie tego roku. To co? Cofniemy się. Ile? 2001 rok to ile to jest?
1: Nie.
0: Co nie?
1: Nie policzę tego tak rano.
0: 25, moja droga. No, na palcach ci kiedyś pokażę. Dobra. 25 lat temu. Co się działo?
1: W niedzielę w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się uroczysta polska premiera filmu Quo Vadis. Wśród gości byli prezydent Aleksander Kwaśniewski i prymas Polski kardynał Józef Głęb. Przed głównym wejściem do Teatru Wielkiego rozstawiono rzymski namiot, a foyer widzów witały hostessy ubrane w stroje rzymianek. Pisała Polska Agencja Prasowa 9 września 2001 roku.
0: Proszę bardzo, prymas i prezydent to mieli szczęście, nie? Gdyby moja żona dowiedziała się, że będą mnie witać hostessy w strojach rzymianek, to chyba wiem, co by powiedziała. Quo vadis, a ty quo vadis, siadaj tu, kartofle obieraj.

0: To była Natalia Kukulska. Wierność jest nudna. Na kilka chwil przed godziną 8 i ja mam newsa, że wcale nie jest taka nudna.
1: Tak?
0: Słuchaj.
1: No.
0: Czekał na to aż 134 lata.
1: No to bardzo cierpliwy. Kto?
0: Goliat, czyli gigantyczny żółw słoniowy z Galapagos, po raz pierwszy w życiu, po 134 latach został ojcem.
1: Proszę bardzo, lepiej później niż wcale. Ja w ogóle, wiecie co, ja tak sobie teraz wyobrażam, nie? Wyobraźcie sobie też. Wraca taki Goliat, taki żółw z Galapagos do domu, jak co dzień, od 137 lat, wraca jak co dzień, niczego się nie spodziewa, patrzy, a tam kołyska, a w kołysce...
2: Ale jaja, ale jaja.
3: SK2.

0: U nas też jest kategoria kolor. Jeżeli ktoś dobrze odpowie, to ma szansę zgarnąć prezent marzenia o wartości 500 zł. Nie wiem, czy wiedziałaś. Zabawa nazywa się Państwa Miasta i zagramy w nią po 8. Słyszałaś?
1: Słyszałam. A kolor różowy może być?
0: No, zależy na jaką literę, prawda? Tak czy inaczej, moja droga, jeżeli słyszałaś, no to za chwilę też zobaczysz na własne oczy, jak to się wszystko odbywa. Po godzinie 8 gramy w Państwa Miasta i to jest ten czas, kiedy już można się do naszej zabawy zgłaszać. Tak więc przygotujcie smartfony, telefony, czy co tam macie pod ręką i zapraszam. 726-826-826 albo można też zgłosić się poprzez Messengera. Tylko pamiętajcie, żeby Messengerem przesłać jakiś numer do siebie, żebyśmy mogli do Was oddzwonić. A dzisiaj zgłaszamy się kolejnym zadaniem. Mam zadanie dla Was, moi drodzy. Jako, że Tośka tutaj siedzi, jest cały czas zdenerwowana i zestresowana. I no, taka prawda. Nie będę tutaj mówił i pokazywał palcem, prawda, przez kogo. Natomiast dodajcie jej otuchy. Może jakieś miłe słowo dla Antośki?
2: Proszę, no, jak kot ze Szreka.
0: Najlepsze dwa miłe słowa zagrają po 8 w Państwa Miasta.
3: SK2 100% po.

0: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
1: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
13: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
14: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
15: I po reklamie.
16: Z minuty na minutę rośnie liczba samochodów na szczecińskich ulicach, a ja się kłaniam po raz kolejny. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Mamy środę, 9 dzień września. Wracając do ruchu na ulicach Szczecina, to teraz warto zwolnić w Alei Niepodległości. Więcej samochodów jest też w Alei Wyzwolenia. Ciasno robi się na Klonowica i na Żołnierskiej. Na termometrach mamy 20 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna nieco niższa. Dziś bez opadów w Szczecinie.
17: Jest 8, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. PKOL ma problemy finansowe i szuka nowego szefa. W poniedziałek zarząd zdecyduje, który z 8 wiceprezesów pokieruje komitetem do końca kadencji Radosława Piesiewicza. Prezydium nie chce wcześniejszych wyborów.
18: A ta nie jest zbyt optymistyczna. Wiceprezes PKOL Adam Korol poinformował, że komitet ma zabezpieczone pieniądze na działalność tylko do końca września.
19: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy. To mogę powiedzieć do końca, że do końca miesiąca są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a na później już gorzej.
18: Niezagrożony jest natomiast wyjazd polskiej reprezentacji na młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze. Sekretarz generalny PKOL przekazał też, że aresztowany Radosław Piesiewicz nie świadczy obecnie pracy, dlatego nie otrzymuje wynagrodzenia.
17: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Patomorfolożka z Lutoryża zostaje w areszcie. Sąd przedłużył jej areszt o 3 miesiące. 57-latka jest podejrzana o zbezczeszczenie zwłok i porzucenie odpadów medycznych. Sprawa wyszła na jaw po znalezieniu na działce szczątków ludzkich płodów. Aktualnie.

0: terenu całego kraju.
1: Mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie, a Magdalenie H. grozi 12 lat więzienia. Kolizja bez papierów, wystarczy aplikacja. Od roku kierowcy mogą spisać oświadczenie po stłuczce w M-Obywatelu. Nie wszyscy jednak wiedzą, że taka możliwość już istnieje.
2: Nie miałem o tym pojęcia nawet.
3: Słyszałam, ale na szczęście nie musiałam używać.
4: Czy słyszał pan o usłudze M-Stłuczka w M-Obywatelu?
5: Tak, korzystałem nawet.
4: Jak wrażenia?
5: Załatwiłem sprawę w ciągu chyba 10 do 15 minut. Rzadko chwalę administrację rządową, ale w tym wypadku to był naprawdę świetny krok.
1: Mówili naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi kierowcy, a do zgłoszenia od razu można załączyć zdjęcia. W ciągu roku w M-Stłuczce wypełniono ponad 25,5 tysiąca oświadczeń.
6: SK2 Sport.
1: Kolejne emocje w Lidze Mistrzów. Dziś Liverpool zagra z Atletico Madrid, a Napoli z Arsenalem. Obrońca trofeum Paris Saint-Germain zmierzy się ze Slovanem Bratysława. Ruszają Mistrzostwa Europy siatkarzy. Turniej organizują Finlandia, Rumunia, Bułgaria i Włochy. Polacy zagrają w Sofii i będą bronić tytułu. Pierwszy mecz już jutro, a rywalem biało-czerwonych będzie Portugalia.
7: No i zobacz, dobrnęliśmy już do godziny 8. 8:02 na zegarach.
8: Jupi-a-jej.
7: Patrzę sobie jeszcze w kalendarz, co to dzisiaj obchodzimy, jakie święta. No i mamy, oprócz dnia urody, o którym mówiliśmy, prawda? Dzisiaj dzień testera oprogramowania. Nie mylić z tosterem oprogramowania. Dzień testera oprogramowania. Tak więc dzisiaj jest ten dzień, w którym wiem, co będę robił po powrocie do domu.
9: Będę

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ale urwał, ale to było dobre. Drugie miejsce naszej polskiej gorącej dwudziestki. Męskie granie tańcze. No i mamy już 10 dokładnie minut po godzinie 8.
2: A ja przeczytałam, że opublikowano wyniki badania, które mierzy umiejętności uczniów w rozumieniu czytanego tekstu.
1: Tak.
2: I jak się okazało, polscy uczniowie osiągnęli jedne z najlepszych wyników w całej Unii Europejskiej.
1: Czyli rozumieją, co się do nich pisze, prawda? Ja osobiście chciałbym poznać wyniki badań, na przykład, nie wiem, umiejętności rozumienia, co się do nich mówi, a nie pisze. Bo za każdym razem, i każdy z nas rodziców to ma chyba, za każdym razem, jak mówię do swoich, żeby posprzątali pokój, to mam wrażenie, że pod tym względem jesteśmy daleko poza czołówką Unii Europejskiej.

0: To się dobrze składa, bo my też mamy coś, co zaraz wam oddamy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Mamy prezenty, mamy prezent marzeń, mamy prezenty od Radia SK2, więc tych prezentów jest pod dostatkiem. Każdy coś od nas dostanie, ale to od was zależy, co do kogo poleci. Dzisiaj za sobą zagrają Mateusz i Ania. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Mamy dwa razy dzień dobry, wszyscy jesteśmy w komplecie. W takim razie przypominam zasady naszej zabawy, bo być może ktoś po raz pierwszy nas słucha, tak jak Antonina, która do tej pory spała pewnie o tej porze.
5: No jak?
0: No, oczywiście, że tak. Zasady są takie. Mamy koło i Tośka zaraz wylosuje dla każdego z was po literze z tego koła, a później wy podajecie hasła na daną literę w danej kategorii. Ważne! Nie można pominąć żadnej kategorii, nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło nie istnieje albo jest niepoprawne, to nie zaliczamy tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne. Są też jokery, jeżeli któryś z was wylosuje sobie jokera, to samo dla siebie wybierze sobie literkę. Osoba, która w 20 sekund odpowie poprawnie na więcej kategorii, wygrywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Osoba, która odpowie na mniej kategorii, wygrywa prezenty od Radia SK2. Czy wszystko jasne?
4: Tak.
0: Dobra, panowie przodem dzisiaj. Panowie przodem, więc Mateusz jako pierwszy. Mateusz, w prawo czy w lewo ci kręcimy kołem? To jest bardzo ważne, wbrew pozorom.
4: W prawo.
0: W prawo.
5: O Jezu, stresuję
0: się. Prawa. Ale żeś... Ojej! Śniadanie nie jadła. No dobra. Wykręciła. No dobrze. Mateusz, dla ciebie litera L. L. Jak la la la la la la la. Czasami się podśpiewuje, jak się przez las idzie z koszyczkiem do babci. Wszystko jasne?
4: Tak.
0: Dobrze. To literka L dla ciebie. Mateusz, poproszę na literkę L. Państwo.
4: Litwa.
0: Miasto.
4: Limanowa.
0: Znana postać.
4: Linda, Bogusław Linda.
0: Roślina. Jak?
4: Liczy.
0: Liczy. Kolor. No nie, no to nie ma takiego koloru. Chyba, że jest.
4: Szukam.
0: Czekaj. Kolor. Kolor o nazwie L. O nazwie L.
5: Ja wiem.
0: No ale poczekaj, czy jest taki kolor o nazwie L?
4: Kurczę.
0: No, a jaki jest kolor na ly?
5: Liliowy.
0: Liliowy.
4: Właśnie, nie powiem.
0: My jesteśmy mężczyźni, jesteśmy ograniczeni, jeżeli chodzi o kolory. No to musimy z tym żyć. Jeszcze sprawdzę, tak. Czy Limanowa to miasto. Limanowa oczywiście jest miastem. Mateusz, no to w takim razie, jakby nie patrzeć, 4 punkty dla ciebie. Aniu, 4 punkty do pobicia.
6: Myślę, że... Są szanse.
0: O, jaka pewna. Zobaczymy w
5: Girls
0: takim razie. No dobra, to w prawo czy w lewo?
6: Niech będzie w prawo.
0: Niech będzie mocniej.
5: Dobra.
0: Nie bój się tego koła. Ono cię nie zje. O, widzisz? O. I co? Wypadło?
5: O.
0: O. No właśnie. O, wypadło. O. Aniu, dla ciebie literka O. No to co, zaczynamy?
6: Zaczynamy.
0: To poproszę na O państwo.
6: O.
0: Miasto.
6: Olsztyn.
0: Tytuł filmu, serialu.
6: Olsztyn, Dudusia, Wehaka.
0: Jeszcze raz.
6: Olsztyn, Dudusia, Wehaka.
0: Nie słyszę, przerywa.
6: Olsztyn,
0: dobra. Imię.
6: Oliwier.
0: No, widzicie, co się dzieje. Dobrze. Aniu, daję ci jeszcze jedną szansę, żebyś mi powtórzyła jeszcze raz tytuł filmu.
6: Olsztyn.
0: No.
6: Psoty,
0: Dudusia, Wesołka. Czy ty też słyszałaś?
5: Wesołka. Orety, psoty, Dudusia, Wesołka.
0: Dobra, orety. Ojej, ciężko, powiem wam szczerze. No i widzicie, co robi brak zasięgu? Dobra, moi drodzy, no to w takim razie, skoro Orety, Dudusia jakiegoś tam, jest taki film i Tośka stwierdziła, że jest.
5: Tak, jest.
0: No to mamy 4-4. A to oznacza, że mamy dogrywę. Dogrywa jest bardzo prosta. Tośka zaraz wylosuje kolejną literę dla was z naszego koła, a ja wymyślę kategorię. Osoba, która będzie chciała jako pierwsza odpowiedzieć na tę kategorię, zgłasza się swoim imieniem. Kto pierwszy, ten lepszy. Macie później tak ze 3 sekundy na odpowiedź. Jeżeli odpowiedź poprawna nie padnie, wygrywa przeciwnik. Czy wszystko jasne?
4: Tak.
6: Jasne.
0: Dobra. Ojku, Anka, ten twój zasięg. Dobra. Kręć kołem.
5: Czym to mocno i ja mocno kręcę.
0: No. O, poszło mocno. Dobra, literka T. Literka T. Literka T jak tata. No to proszę mi powiedzieć na przykład kategoria na polu.
4: Mateusz.
0: Mateusz pierwszy, proszę.
4: Traktor.
0: Traktor! Mateusz powiedział traktor. Na polu, czy na polu są traktory? No jasne, że są.
5: Brawo.
0: Brawo, prezent marzeń. Do ciebie, Mateusz, leci. A prezenty od Radia SK2 lecą do Ani. Mam nadzieję, że poleci też troszkę więcej zasięgu.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Państwa miasta wracają jutro po 8.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: I jak się podobały państwa miasta?
1: Bardzo, ja się tak zestresowałam chyba jeszcze bardziej niż ci, co grali.
0: Tak naprawdę, nie widać po tobie, nie widać
1: ręce
0: po tobie.
1: Patrz, aż mi drżą, ale to może z innego powodu. Nie
0: pamiętajcie, żeby poprawiać swoje zasięgi, jeżeli chcecie brać udział w naszej zabawie. No Ania dzisiaj miała problemy z zasięgiem. Ania mniej więcej miała taki zasięg, jak moje dzieci, jak im mówię, żeby wyrzuciły śmieci.
2: SK2.
0: Co?
1: Nie słyszę.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: I po reklamie.
10: Utrudnienia o tej porze mogą być przede wszystkim w rejonie Placu Szarych Szeregów, gdzie kilkadziesiąt minut temu zepsuła się ciężarówka i blokuje przejazdy. Zwalniamy też przy Bramie Portowej i na Krygiera. Noga z gazu także na Strzanieckiej. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 22 stopnie Celsjusza. Dzisiaj promienie słoneczne się pojawią, ale dosłownie na chwilę. Przewaga chmur, z których padać jednak nie powinno.
11: Jest 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczny wypadek w Hechle w powiecie gliwickim. 45-letni kierowca osobówki uderzył w wiadukt w pobliżu autostrady A4. Mężczyzna zginął na miejscu, droga jest zablokowana w obu kierunkach. Rekordowa kradzież kryptowalut w USA. 22-latek z Singapuru miał ze znajomymi ukraść bitcoiny warte 245 milionów dolarów. To największa taka kradzież w historii Stanów Zjednoczonych. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia. Lewandowski kontra Messi. Wielki hit MLS tej nocy. Chicago Fire podejmie Inter Miami. Polak i Argentyńczyk po raz pierwszy od mundialu w Katarze staną po przeciwnych stronach. Mecz rozpocznie się o 2.30 czasu polskiego.

0: No co?
1: Się zmęczyłem troszkę przy tym sprzątaniu. A przecież przed nami jeszcze jeden kącik odkurzający. Człowiek ledwo co odłożył ścierkę, a już musi mopa brać w rękę, no bo świat nie zaczął się wczoraj, nie zaczął się przedwczoraj, zaczął się w 2001 roku dla niektórych. Który ty jesteś rocznik, moja droga?
0: Kobiet człowiek, nie pytaj. Lecimy z newsem, coś ty. Weekend Centrum Warszawy.
1: Poczekaj, czy ty pamiętasz, bo ja chciałam, zanim ty przeczytasz, bo ja chciałam się ciebie zapytać, czy ty pamiętasz, co robiłaś w 2001 roku?
0: Nie pamiętam.
1: Aha, czyli już wiemy, że jesteś młodsza. No dobra,
0: Trzymajmy się tego.
1: Dobra, co się działo w 2001 roku, proszę bardzo.
0: Weekend Centrum Warszawy należał do miłośników internetu, czyli uczestników pierwszej parady internautów. Pisała o tym Wirtualna Polska 9 września 2001 roku.
1: 2001 rok, zobaczcie, ile to czasu, 25 lat temu, widzisz?
0: Fiu, fiu.
1: Kiedyś takie czasy były. Takie czasy, kiedy internet był tak wolny, że internauci woleli pójść na paradę zamiast siedzieć przed komputerem. Eska.

0: To jest za bardzo podatne na sugestie.
1: Why?
0: No why, why? No why tak, że one śpiewają moje mi, a tańczę, ty od razu tutaj wygibasy jakieś uskuteczniasz.
1: Ja cały czas tutaj
0: szkoda,
1: tańczę.
0: Że państwo tego nie widzieli, tak się mówi na meczach piłkarskich. No właśnie. Szkoda, że państwo tego nie widzieli, no ale mogą coś usłyszeć, bo wiem, że Antonina powiedziała, że nie lubi, jak się mówi do niej Tośka.
1: No,
0: dobra. Antośka przygotowała dla państwa, jakże to eksperyment, przygotowała newsika. Proszę bardzo, zaprezentuj swojego newsika, którego wygrzebałaś samoręcznie.
1: Ale ja myślę, że to też jest wyzwanie dla ciebie.
0: No,
1: bo słuchajcie, dietetyczka codziennie jadła jednego kiszonego ogórka.
0: Aha.
1: No i ten eksperyment podobno przyniósł no, zaskakujące efekty. I to jest taki challenge. Może od jutra zaczniemy?
0: Tak? Jakie efekty? Co? Organizm pewnie jakąś zmianę zauważył, prawda?
1: No, zauważył, no, zauważył.
0: Pewnie popijała mlekiem.
1: No, z rana.
0: Organizm od razu zauważył. Kreska 2. Popijesz kiszonego mlekiem i kwas z tego wychodzi.

0: 5,5 minuty zostało do godziny 9. No i jak ci minął czas ten?
1: Bardzo dobrze.
0: Bo... Jaka wygadana!
1: Miałam inne słowo, ale się powstrzymałam.
0: Tak, już ono padło dzisiaj na antenie, tak więc bardzo fajnie. Kasia Grodzka za chwilę zaprezentuje wam dziesiątkę hitów, jeden
2: dzień
0: po drugim.
2: Dzień dobry.
0: Co, w składzie, jakim
1: ciekawy,
0: składzie?
1: Bardzo. Dobry, bo jest kobieta, jesteśmy dwie na jednego i no, tak jest.
2: Bardziej
1: dobrze.
2: To się zastanawiam, jak Jerzy się dzisiaj czuję.
0: Ja się czuję dzisiaj bardzo dobrze, powiem wam.
2: Sfeminizowany.
1: A co ma
0: powiem
1: powiedzieć?
0: Wam tak. No, nie, no jest wszystko w porządku. Dostałem nawet cukiereczka. Kiedyś takie rzeczy puszczali w telewizji po 23, a teraz proszę państwa, to jest pierwszy raz w polskiej przestrzeni medialnej. To jest pierwszy raz w polskiej przestrzeni medialnej, kiedy przed godziną 9 będę ssał różową landrynkę.
2: Tak. Kto no pamięta, właśnie. Kto wie, ten wie.
0: A oglądałaś?
2: No. Zawodna byłam, co ty.

0: Reklama.
1: Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
0: I po reklamie.
7: Są jeszcze ulice w Szczecinie, gdzie niestety, drodzy kierowcy, ale płynnie nie przejedziemy. Mowa tu między innymi o Emilii Plater. Zwalniamy też w rejonie Strzanieckiej, Wilczej i Przyjaciół Żołnierza. Dłużej postoicie na Ku Słońcu i na Okulickiego przy dojeździe do ronda Gierosa. Na termometrach mamy 20 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna nieco niższa. Dziś na promienie słoneczne bym nie liczył. Przewaga chmur, ale w Szczecinie nie powinno padać.
8: Jest 9, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Ciężkie obrażenia po przygnieceniu i zmiażdżeniu. Takie są wyniki sekcji ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Śledczy próbują teraz ustalić, gdzie dokładnie w autobusie siedziały osoby, które zginęły. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłystun. Dlaczego to jest istotne dla sprawy?
9: No dlatego, że może to pomóc w ustaleniu, co wydarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Biegli potwierdzili, że obrażenia ofiar mają charakter typowy dla bardzo ciężkich wypadków komunikacyjnych, szczególnie w środkach transportu zbiorowego. Teraz muszą odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie, mianowicie w jaki sposób powstały poszczególne obrażenia i czy część pasażerów mogła zostać przygnieciona elementami konstrukcji autobusu po jego przewróceniu. Śledczy próbują teraz odtworzyć też, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
8: A przypomnijmy, w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób. Spór o wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Szef Kancelarii Prezydenta mówi o gigantycznych wątpliwościach. Sejm wybrał Berka w piątek, ale jego ślubowanie wciąż stoi pod znakiem zapytania. Sprawie przygląda się Jakub Krzyżak. Powiedz, o jakie wątpliwości chodzi Kancelarii Głowy Państwa.
10: Przede wszystkim chodzi o staż pracy na stanowisku radcy prawnego. Zdaniem szefa Kancelarii Prezydenta w przypadku kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego ten powinien wynosić 10 lat.
11: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie realnie ten zawód.
10: Mówił Zbigniew Bogucki. Jednocześnie odrzucił oskarżenia, że prezydent nie ma prawa weryfikować spełnienia tych wymogów.
11: Jeżeli Sejm wzorem jednego z rzymskich cesarzy postanowił wybrać na sędziego konia, to też powinniśmy podejść do tego ze zrozumieniem, bo prezydent nie ma instrumentów do tego, żeby to badać.
10: Pytany przeze mnie, czy po przedstawieniu dowodów o stażu pracy Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od Macieja Berka, stwierdził, że wątpliwości jest więcej. Kandydat na sędziego powinien mieć nieskazitelny charakter, ale wszystko ostatecznie zależy od prezydenta.
8: Dziękujemy, to był Jakub Krzyżak. Polscy uczniowie w unijnej czołówce. Wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty. Tak wynika z badania PISA.
12: Polska należy do jednego z niewielu krajów na świecie, w którym rozwiniętych, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas.
8: Podkreśla Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych. Przebadano ponad 700 tysięcy uczniów, a najwyższe wyniki, jak i w poprzednich edycjach, osiągnęli uczniowie z Azji.
0: SK2 News, Szczecin.
7: Mateusz Tomaszewicz, 2 lata i 10 miesięcy więzienia dla myśliwego oraz rok i 3 miesiące dla jego pomocnika. To wyrok sądu rejonowego w Szczecinie za śmiertelne postrzelenie żołnierza. Do tragedii doszło w listopadzie 2023 roku na terenie wojskowego pasa ćwiczeń w Krzekowie podczas nielegalnego odłowu dzików. Myśliwy oddał strzał, tłumacząc później, że pomylił człowieka ze zwierzęciem. Lider klasyfikacji strzelców ekstraklasy już w Szczecinie. Jordi Sanchez opuścił Wisłę Kraków i został nowym piłkarzem Pogoni. Klub aktywował zawartą w kontrakcie zawodnika klauzulę odstępnego.
13: Mamy 9:03. W tej godzinie przepraszam Was bardzo, ale powiem Wam o pewnym wielkim spisku, które związały nasze smartwatche czy inne inteligentne gadżety mierzące ruch. Kasia Grodzka, dzień dobry, tu Radio SK2, 100% polskich hitów Wam gramy. Piękny dzień przed nami, o tym też BRO. Na początek gramy. No to...

0: Aż się romantycznie zrobiło. W imię deszczu od Mafii, czyli piękne lata 90. Tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. A teraz słuchajcie, będzie o szczerości, bo jak się okazuje, tej szczerości brakuje naszym inteligentnym zegarkom. Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda wybadali, że popularne smartwatche i też opaski fitness bezczelnie nas oszukują w kwestii spalanych kalorii. Przetestowano 7 wiodących urządzeń i chociaż świetnie mierzą nam tętno, to margines błędu przy szacowaniu właśnie spalonych kalorii sięga nawet 93%. No wychodzi na to, że te nasze smartwatche to są tacy bardzo, bardzo wyrozumiali przyjaciele, którzy nieco inaczej patrzą na nasze aktywności. Patrzą, jak robicie 3 kroki, na przykład do lodówki, i mówią: gratulacje, skończyłeś maraton.
1: SK.

Wyobrażacie sobie stworzyć przebój, który w latach 80. śpiewała cała Polska i ani razu nie zaśpiewać go na żywo? Tak właśnie było w przypadku Franka Kimono, czyli postaci, którą dla żartów stworzył Piotr Frączewski. Po tym jak w 1983 roku nagrał hit King Bruce Lee Karate Mistrz, a później też i całą płytę, no to jednak publiczność Franka Kimono nie zobaczyła nigdy na koncercie na żywo. Przed nami więc wersja studyjna. King Bruce Lee Karate Mistrz w Radiu SK2.

0: duet Kuba i Kuba serwuje nam nowość, czyli chłopaki. W Radiu SK2 gramy wam 100% polskich hitów, a z tego co wiem, chłopaki potrafią się całkiem nieźle wspinać, ale pomoc by im się na pewno przydała. Ten kawałek już czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Wchodzicie na sk2.pl i zostawiacie swoje głosy. Czy panowie wejdą do głównego notowania, to okaże się w piątek po godzinie 18.
1: SK2. Reklama. Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
1: I po reklamie.

0: A to już piosenka filmowa, bo ktoś może nie wiedział. Bilet do nieba Gabriela Fleszara pojawił się w filmie Sezon na Leszcza w reżyserii Bogusława Lindy. To film z roku 2000. Takie to ciekawostki serwujemy Wam w Radiu SK2. To ja teraz robię cięcie sceny i też robimy eleganckie przejście do newsów punktualnie o 10.
1: Reklama.
2: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
4: I po reklamie.
7: Wybierając się na spacer, warto pamiętać o tym, aby parasolki zostały w domu, bo dziś w Szczecinie, pomimo tych ciemnych chmur, które są nad naszymi głowami, padać nie powinno. Okulary też przeciwsłoneczne się nie przydadzą, bo promieni słonecznych będzie dziś jak na lekarstwo. Przypominam, że na termometrach mamy 20 stopni Celsjusza. Ruch na ulicach Szczecina spokojny, płynnie przejeżdżamy z punktu A do punktu B, jednak warto uważać przy Emilii Plater.
8: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Polska dostanie od USA 4 miliardy dolarów pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu. Umowę w sprawie finansowego wsparcia podpisano dziś w Warszawie. To pieniądze na wzmocnienie polskich sił zbrojnych.
9: Ta umowa potwierdza partnerski sojusz polsko-amerykański. Potwierdza nasze przyjacielskie relacje, potwierdza ogromne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w budowę bezpieczeństwa europejskiego, ale też wywiązywanie się przez Polskę z postawionych zadań dla sojuszu, żeby brał większą odpowiedzialność.
8: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. To nie pierwsza pożyczka Polski w ramach amerykańskiego programu. Łączna wartość udzielonego wsparcia sięga już prawie 20 miliardów dolarów. Dzięki tym pieniądzom Polska kupiła m.in. myśliwce F-35 i śmigłowce Apache. To będzie ostatni tak ciepły dzień tego lata. Na południu i wschodzie Polski termometry pokażą ponad 30 stopni. W Krakowie synoptycy prognozują nawet 33 stopnie. Będą też burze. W kilku województwach obowiązują alerty pogodowe, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
10: Najcieplej będzie dzisiaj w Małopolsce, Opolskim i na Podkarpaciu, ale przeszło 30 stopni Celsjusza. Będzie też na Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskim i na Mazowszu. Za to zupełnie inny pogodowy obraz na północy i zachodzie. Tam dużo deszczu, a w okolicach Szczecina poniżej 20 stopni. Z kolei burze możliwe są w pasie od Opola przez Łódź, Toruń, aż po Warmię i Mazury. Najsilniejszych nawałnic synoptycy spodziewają się jednak w Kotlinie Kłodzkiej, w okolicach Ząbkowic Śląskich oraz Nysy i Prudnika w Opolskim. Tam obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.
8: A jutro temperatura w całym kraju ma spaść do około 20 stopni. Będzie też dużo deszczu. Brytyjski badacz odszedł z firmy tworzącej sztuczną inteligencję. 27-latek zarzuca branży nieodpowiedzialne dążenie do superinteligencji. Oskarżają tym samym o igranie z życiem ludzi. Jego zdaniem rozwój AI może w przyszłości zagrozić ludzkości.
4: SK2 News, Szczecin.
7: Mateusz Tomaszewicz, nie tydzień, a aż 3 miesiące. Tyle czasu będą mieli kierowcy na zapłacenie niższej kwoty za nieopłacony postój w Szczecinie. Taką decyzję podjęli rajcy. Zmiana ma przede wszystkim pomóc kierowcom, którzy chcą wyjaśnić sprawę wystawionego zawiadomienia. Chodzi m.in. o rozpatrzenie reklamacji czy umorzenie. Zabytkowy ogród przy sali ślubów szczecińskiego magistratu przejdzie metamorfozę.
11: Powstanie tu m.in. altana ślubna, nowy taras i fontanna, a przestrzeń zyska zieleń i funkcję reprezentacyjną.
7: Mówi Dariusz Sadowski ze szczecińskiego magistratu. Prace potrwają rok.
0: Ostatni ciepły dzień lata. No to trzeba wystawić buzię na słońce. Ten, kto może, jakiś spacer. Od jutra tylko koc, kakao i kanapa. 3 razy K. Taką sobie wymyśliłam formułkę. Kasia Grodzka, dzień dobry. Tu Radio SK2. Gramy wam 100% polskich hitów. Zespół Kombi o dobrym spaniu na początek tej godziny.
2: Bez reklam. Jeden po drugim.
4: Teraz gra.

Rytuał oczyszczenia, Doeda i jej katarzis w Radiu SK2. A jak ktoś z Was przeżywa katarzis finansowe, bo wyczyścił sobie swój portfel, swoje konto, a do wypłaty daleko, to ja mam, słuchajcie, idealne rozwiązanie. Kasztany mianowicie. Okazuje się, że od września do listopada trwa skup tych właśnie orzechów w Polsce, no bo przydają się między innymi do kosmetyków, proszę bardzo. Za kilogram kasztanów możemy dostać nawet 2 złote, a jak przy okazji tego zbierania kasztanów do wora wrzucicie jeszcze butelki kaucyjne, no to powiem Wam, niezła premia z tego wychodzi. Czyli faktycznie pieniądze dosłownie i w przenośni leżą na ziemi.

0: Graci na falochronie, gramy wam w Radiu SK2. Właśnie, niczym taki solidny, wielki falochron, o którego obijali się kolejni piłkarze. Właśnie tak zaprezentował się wczoraj Erling Haaland, który na start Ligi Mistrzów w Portugalii strzelił 2 gole i w pojedynkę zagwarantował Manchesterowi City wygraną 2-0 na TFC Porto. Ja dodam, że sędzią tego pojedynku był Szymon Marciniak, a pełne 90 minut w barwach pokonanego FC Porto rozegrał Jakub Kiwior. I ja myślę, że obaj Polacy podsumowali ten występ Haalanda jednym słowem, tylko każdy z nich zaintonował je pod nosem nieco inaczej.
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych.

0: 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
1: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
2: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
3: Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21:00. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
12: I po reklamie.

0: czy środa to jest tuż po poniedziałku, jeden z najcięższych dni tygodnia? No Sorry Boys znają na to odpowiedź, na to pytanie. Absolutnie, absolutnie gramy wam na antenie Radia SK2, a dzieje się tak dlatego, ponieważ gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Powoli zbliża się godzina 11, co oznacza, że będziemy o godzinę bliżej weekendu. Fajna perspektywa. Za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii dobry plan wystarczy,
2: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światło Wood od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Bricomarché zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie! Gdzie moja kasa?
5: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
13: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
12: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
13: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
12: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
14: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
15: Changan Group. Pabemo zaprasza. Struga 2.
16: I po reklamie.
17: Pogoda w Szczecinie bardzo szybko się zmienia i przynosi nam teraz mocniejszy wiatr, ale spokojnie, chmury też są nad nami i z nich dzisiaj padać nie powinno, przynajmniej tak twierdzą nasi radiowi synoptycy. Chłodniej też się zrobiło, bo na termometrach 17-18 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna jest jeszcze niższa. Po południu możliwe, że pojawią się promienie słoneczne. Kierowcy, wy uważajcie przy Emilii Plater i na Wyszyńskiego.
18: Jest 11. Paulina Horbatowska, to są newsy. Eski 2. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. Taki wyrok zapadł dziś w sądzie w Sosnowcu. Duchowny odpowiadał za 9 przestępstw seksualnych wobec dzieci i posiadanie materiałów pedofilskich. Ma też zapłacić zadośćuczynienie i dożywotnio nie może pracować z dziećmi. Stała amerykańska baza w Polsce coraz bliżej. Jutro i w piątek odbędą się rozmowy w tej sprawie. Amerykańska delegacja odwiedzi miejsca wskazane przez polski rząd jako możliwe lokalizacje bazy.
19: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia. I to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. Te najbliższe 48 godzin w tych relacjach polsko-amerykańskich jest kluczowe.
18: Podkreślała wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy ma zostać podjęta na jesieni. To będzie rowerowy weekend w Nowym Targu. Przed nami Małopolska Tour. W programie rodzinne rajdy, zawody MTB i SK Kids Race. Impreza odbędzie się przy Alei Tysiąclecia, mówi Iwona Giwas, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.
20: Zarówno zapraszamy tych Państwa, którzy rower traktują relaksacyjnie, ale też tych Państwa, którzy lubią jednak dreszczyk emocji i takiego większego wysiłku, czyli zapraszamy bardziej profesjonalistów na MTB Festiwal, który będzie miał miejsce w pierwszym dniu, w sobotę.
18: Szczegóły znajdziecie na stronie małopolskatour.pl.
1: SK2 News, Szczecin.
17: Mateusz Tomaszewicz, turystyka dostępna, czyli w Szczecinie rusza nowy projekt. Ma on ułatwić zwiedzanie miasta osobom z niepełnosprawnościami, seniorom i rodzinom z dziećmi.
16: Wytyczyliśmy na razie 6 ścieżek zwiedzania miasta. Wzięliśmy pod uwagę oczywiście bezpieczeństwo, atrakcyjność tych ścieżek.
17: Mówi Olga Łozińska, koordynatorka projektu. Bazę miejsc znajdziecie na Wizyt Szczecin. Pomocnik Pogoni Szczecin powołany do narodowej kadry U18. Nathan Ława stanie przed szansą gry w towarzyskich meczach ze Szwecją i Urugwajem.
21: Skoro dzisiaj w kalendarzu mamy Międzynarodowy Dzień Urody, to na bank wszystko wyjdzie Wam pięknie. 100% najlepszych polskich hitów. Do tego piękna też dorzuci swoje 3 grosze. Warius Manx, Kłego na Fide, Darka Zawiałów. Ich usłyszycie jeszcze w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Biało grozą. Tak brzmią lata 90. Zawij mnie, Iwarys Manks w Radiu SK 2. Pora obiadowa się zbliża, więc o jedzeniu teraz będzie. W polskich szkołach od września obowiązują nowe wytyczne Ministerstwa Zdrowia dotyczące tego, co dzieci jedzą na stołówkach. W skrócie, mniej mięsa, więcej kaszy i też więcej roślin. No i wywołało to, słuchajcie, ostrą polityczną burzę, bo były premier Mateusz Morawiecki skrytykował te właśnie zmiany, twierdząc, że dzieciom zabiera się schabowego. Naszego polskiego schabowego. Całe szczęście, że o wszystkim decydują dietetycy, bo gdyby politycy mieli układać nam jadłospisy, to na talerzach dostawalibyśmy albo mocno odgrzewane kotlety, albo, co gorsza, kiełbasy wyborcze.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: wehikuł czasu.
1: Naszym wehikułem lądujemy w roku 1979. Słowa do pewnego słynnego przeboju Maryli Rodowicz napisała Agnieszka Osiecka, a muzykę skomponowała Katarzyna Gartner. Poetka napisała tekst pod wpływem refleksji nad przemijaniem i też upływem czasu, a poruszająca melodia idealnie oddała klimat tej nostalgii. Już pewnie domyślacie się, o jaki przebój Maryli Rodowicz chodzi. Wielka woda już teraz w Radiu SK2.

0: To nowość od BRO, wychowany w Polsce, tu Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów, a jak ktoś jest wychowany w Polsce, to co najmniej od kilku lat już jest przyzwyczajony do tego, że pogoda u nas po prostu się nie może zdecydować. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed deszczem i burzami dla południa Polski, z kolei 8 regionów, w tym centrum, wschód i południe kraju, ma ostrzeżenia przed upałami. Ja myślę, że żadna pogoda nie jest w stanie popsuć nam humoru, szczególnie jeśli gdzieś tam na horyzoncie majaczy nam ponury liściopad.
1: SK2. Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Mierzynie. Zapraszamy 10 września od godziny 10 do Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
8: I po reklamie.

0: sprawdziłam, jaka temperatura na archipelagu Cyklady, greckim pięknym, skąpanym w słońcu. I dzisiaj ponoć tylko 24 stopnie, a u nas w Polsce 30. Pięknie się żegna z nami lato. A tutaj zespół Manam, Cykady na Cykladach. Gramy wam tuż przed godziną 12, a gramy wam oczywiście 100% najlepszych polskich hitów.
1: Reklama.
2: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.

0: Bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Mierzynie. Zapraszamy 10 września od godziny 10 do Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
4: Dzień dobry. I co? Czangan już kupione?
5: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
4: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
5: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
4: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
6: Czangan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Czangan. Dostępny u najbliższego dealera.
7: Czangan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Jest szansa, że w drugiej części dnia pojawią się promienie słoneczne, za co oczywiście mocno trzymamy kciuki. 17 stopni Celsjusza, tyle pokazują termometry w Szczecinie, a to wszystko dlatego, że zaczęło wiać. Chmury nadal są ciemne nad naszymi głowami, ale padać nie powinno, więc parasolki zostają w domu. Nieco większy ruch na szczecińskich ulicach, uważamy na matejki, zwalniamy na bałki, noga z gazu także przy trasie zamkowej.
13: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. Taki wyrok zapadł dziś w sądzie w Sosnowcu. Duchowny odpowiadał za 9 przestępstw seksualnych wobec dzieci i posiadanie materiałów pedofilskich. Ma też zapłacić zadośćuczynienie i dożywotnio nie może pracować z dziećmi. Sąd uznał za trafne wszystkie ustalenia poczynione w trakcie śledztwa, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
14: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia i tak wielu lat skrywanego bólu ofiar. Natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona.
13: Wyrok jest nieprawomocny. Cena nie przekroczy magicznej granicy 10 zł. To deklaracja ministra energii, ale kierowcy zadowoleni z niej nie są. A choć cena baryłki ropy osiągnęła niemal 100 dolarów, to dalszych podwyżek na razie nie widać. Jak wygląda sytuacja na rynku paliw, sprawdził Jakub Krzyżak.
15: Ceny paliw są wysokie, ale jak zapewnia minister energii Miłosz Motyka, w najbliższej przyszłości nie powinny przekroczyć 10 zł za litr. Takie są też nasze przewidywania, mówi mi Urszula Cieślak z biura Reflex.
16: Nie ma powodu, żeby olej napędowy kosztował 10 zł.
15: Ekspertka dodaje, że ceny, które widzimy teraz, zostaną z nami na dłużej.
17: Ja nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
18: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
15: Mówili mi kierowcy, za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8,90.
13: Wojsko apeluje o rozsądek. Oślepianie pilotów laserem to nie zabawa. W rejonie bazy lotniczej w Łasku odnotowano kilka incydentów, w których nieznane osoby kierowały wiązki światła w stronę myśliwców.
19: Zależy nam na tym, aby osoby obserwujące podobne zdarzenia udaremniały takie niewinnie wyglądające zabawy, które mogą mieć bardzo niebezpieczne skutki.
13: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Za takie zachowania grozi nawet do 5 lat więzienia.
11: SK2 News, Szczecin.
12: Mateusz Tomaszewicz, dziś na Gumieńcach odbędą się bezpłatne zajęcia z ochrony ludności. To dobra okazja, aby poznać praktyczną wiedzę, która może się przydać w sytuacji zagrożenia.
20: Będzie można dowiedzieć się m.in. co oznaczają poszczególne sygnały alarmowe i komunikaty, jak przygotować się do ewakuacji.
12: Mówi Dariusz Sadowski ze szczecińskiego magistratu. Start o 17 w 4 LO. Internauci wybiorą imię dla młodego żubra z Narodowego Parku Wolińskiego. Wśród nich znalazły się Pomorzek, Pomponek czy Pocieszynek. Głosowanie trwa do najbliższego poniedziałku.
0: kalendarzu mamy dzisiaj dwie dziewiątki, tak nam się jakoś gwiazdy ułożyły i cyferki. Na tej karteczce, czyli 9.9, koniec i początek dziewiątka oznacza, sprawdziłem to tak szybciutko w numerologii, czyli zamknięcie starego rozdziału, aby zrobić miejsce na nowe. I akurat dzisiaj wszystko się zgadza, bo jest środa, czyli sam środek tygodnia pracującego, sam środek zapracowanego też dnia.

0: Dokładnie, jeżeli chodzi o radio, to które teraz słuchacie, nie zmieniajcie fal, bo trafiliście w sam środek, w samą dziesiątkę. Kowalskie, przed nami najlepsze polskie hity. Wiktor Dyduła, Gips, Edyta Górniak, a to Grzegorz Chyży. 3 po 12, witajcie w SC2.
1: Zanika gwar, zbliża się noc, tylko pies szczeka wciąż, może już wie...

0: Nie zapominajcie, gramy tylko najlepsze polskie hity. Deszczowa opowieść na upalny koniec lata od Edyty Bartosiewicz w SC2. To teraz Kamil Nosel, który rozrabia jak dziecko.
1: Nosel wkręca.
2: Słucham.
3: Czy ja do pani Małgorzaty się dotelefonowałam?
2: Tak.
3: Moje uszanowanie, intendentka z przedszkola telefonuje Imbryk Irena. Tak. Proszę pani, dyrektorowa mi podała, że państwo będziecie na jutrzejszym spotkaniu rodzicielskim. To pani?
2: Będzie córka, ta starsza, bo ja jestem w pracy, ale córka przyjdzie.
3: Dobrze. Dla Milenki będę szukała teraz, proszę pani, miejsca i się okazuje, że ja mam, proszę pani, dwa, ale jedno jest po pani kucharce, to jest na stałe zamknięte, tam bym mogła dać szafkę, ale to jest zamknięte, więc tutaj nie dam, ale jest też szafka z panem palaczem dzielona. Mogłabym tak, proszę pani, Milenkę dać do przedszkola naszego.
2: No dobrze.
3: Tylko trzeba rozmawiać, proszę pani, z dzieckiem, bo jak jest sezon palaczowy, to wtedy palacz, proszę pani, korzysta częściej ze swojej szafki. I tak, no. Zdarzyło nam się, że miał przyklejone, proszę pani, gołe panie, a jeszcze wcześniej, zwracaliśmy mu na to uwagę, podkradał drugie śniadanie, proszę pani. Dlatego też trzeba porozmawiać o tym z dzieckiem.
2: Nie ma problemu. Wytłumaczymy jej to, że tak musi być i koniec.
3: Bo na mnie wypada zwracać uwagi, żeby to sobie palacz ściągnął, bo to jest jego szafka. A jak nie mamy innych, to dzielimy.
2: Dobrze, dobrze, porozmawiam i przekażę jej.
3: Z łaski swojej, gdyby pani mogła mi powtórzyć, ja będę wiedziała, że pani wie i przekazuję papiery pani dyrektorowej.
2: Powtarzam to, co zostało ustalone, że może mieć szafkę razem z palaczem na pół.
3: Tak.
2: Porozmawiam z nią na temat gołych pań.
3: Tak.
2: I do ubrań też nie mam pretensji, jeżeli będą przesiąknięte piecem.
3: Jeżeli pani będzie dawała drugie śniadanie dziecku, no to uwaga, bo niekiedy też palacz może, proszę pani, to wiadomo, skubnąć.
2: Jestem świadoma tego i przekażę dziecku.
3: To co? Widzimy się, proszę pani, jutro?
2: Tak, przyjdzie córka i przyjdzie, przyprowadzi tą małą.
3: Dobrze, ale wcześniej pani posłucha Michała.
4: Gosiu, zostałaś skręcona w Radiu Eska.

0: się kierowcy cieszą, że zielona fala.
1: Sanach i marcepan, to co, wyrzucamy cały ten stres, robimy miejsce na relaks, rozkładamy sobie siedzenie w takim włoskim fiaciku Mirafiori, kojarzycie? Szyby w dół, obok Artur Rojek specjalnie dla was ze swoją nowością w SC2. Nie.

0: Tak sobie można chodzić po lesie, jak Andrzej Krzywy z Demono sobie podśpiewywać i zbierać grzyby, bo właśnie ruszył sezon grzybowy, ale Snapit podkreśla, w czym nosić grzybki w koszach. Nie w reklamówkach, bo co?
1: Po prostu grzyby w foliowej torbie szybko się zaparzają.
0: Zaparzają się, no właśnie, czyli robią się maślaki. SK2. Wy jesteście
2: reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Osiedle Królewicza Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
7: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra, Polscy terroryści i zamachowcy, od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność, a bezwzględnym terrorem.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
10: I po reklamie.

dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Jeszcze tylko godzinka i zabiorę was z tej pracy. Oskar Cymes w SC2, już teraz 13, to znaczy za chwilę i punktualnie o tej porze najważniejsze newsy, między innymi o wykolejonym pociągu. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: I po reklamie.
11: Szczecińscy kierowcy, jeszcze przed szczytem komunikacyjnym zwolnijcie w okolicy Kołłątaja, na Parkowej, w Alei Wyzwolenia, na Szpitalnej oraz na Chopina. Miejcie oczy dookoła głowy w rejonie Trasy Zamkowej, na Moście Długim oraz na Wyszyńskiego. Prawy brzeg, noga z gazu niezmiennie na Wiosennej, Struga, Zwierzynieckiej, Hangarowej i Gryfińskiej. Promienie słoneczne dzisiaj przepychają się z chmurami. Wieczorem może popadać. Termometry wskazują aktualnie 20 stopni Celsjusza. Jedźcie ostrożnie i miłego popołudnia.
12: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek na torach na Mazowszu. W miejscowości Sokolniki Suche pod Radomiem pociąg Intercity wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką. Z informacji lotniczego pogotowia ratunkowego wynika, że 4 osoby są ciężko ranne. Śmigłowcami zostaną przetransportowane do szpitali. Na miejscu trwa akcja służb, a o szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
13: Tak jest, dzień dobry. Pociąg PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin wykoleił się po wypadku na przejeździe kolejowym. Skład uderzył w ciężarówkę, która wjechała na ten przejazd. Nie było tam rogatek, jedynie sygnalizacja świetlna. To właśnie to uderzenie spowodowało wykolejenie się lokomotywy oraz 2 z 6 wagonów.
14: Wstrzymany jest ruch pociągów na linii kolejowej numer 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą.
13: Przekazała nam Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK. Pasażerowie na trasie Wieniawa-Przysucha będą mogli skorzystać z zastępczych autobusów. Na miejscu wypadku wciąż trwa akcja ratunkowa.
12: Do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. Pijany prokurator prowadził motocykl. Są zarzuty dla Dominika M. To zastępca prokuratora rejonowego Bydgoszcz Południe. W trakcie interwencji odmówił badania alkomatem. Teraz prokuratura podała wyniki badań z krwi.
15: Kolejne badania wykonywane co pół godziny wykazały, iż w jego krwi znajdował się alkohol etylowy. Stężenie przy pierwszym badaniu przekraczało promil.
12: Mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej. Sąd Najwyższy zgodził się na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej. Został już tymczasowo zawieszony w czynnościach służbowych. Nowe ognisko afrykańskiego pomoru świń na Podkarpaciu zostało potwierdzone z końcem sierpnia. Znajduje się w gminie Trzebownisko, niedaleko Rzeszowa. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul wydała szereg zaleceń, w tym zabezpieczenia przepustów dla zwierząt.
16: Naturalną barierą do rozprzestrzeniania ASF-u była autostrada 4S19. Przez to, że te ogrodzenia były niszczone, wirus przedostał się nam.
12: Przypomnę, ASF w Polsce pojawiło się w 2014 roku.
3: SK2 News, Szczecin.
11: Krzysztof Baziuniak. Śmiertelnie postrzelili żołnierza i nie udzielili mu pomocy. Kilka lat spędzą za kratami. Tak zdecydował Sąd Rejonowy w Szczecinie. Mowa o myśliwych, którzy podczas zeznań tłumaczyli, że pomylili człowieka ze zwierzęciem.
6: Stanisław H. został uznany za winnego nieumyślnego spowodowania śmierci żołnierza i nieudzielenia mu pomocy. Otrzymał karę łączną 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności.
11: Mówi sędzia Konrad Kujawa z Sądu Okręgowego w Szczecinie. Tomasz F. za nieudzielenie pomocy został skazany na 1 rok i 3 miesiące. Wyrok nie jest prawomocny.
0: W kalendarzu Międzynarodowy Dzień Urody 9 września, zdecydowanie chyba nie nasze święto.
10: Dlatego w radiu jesteśmy.
0: W kolejce po urodę, jak widać, nie stałem, ale jest taki szlagier, nie wiem czy kojarzysz, czerwone jagody spadają do wody.
10: Aż oczywiście.
0: Powiadają ludzie, że... No, że...
10: Aż tak dobrze to nie znam.
0: Że nie mam urody.
3: 10 najlepszych polskich hitów.
17: Jeden po drugim. SK2.
0: Choć urody nie mam, ale czyste serce. Za pana, panie Kuba, to ja nie pójdę. Byle kogo nie chcę. Tylko najlepsze hity w SC2. Kowalski, witajcie.
18: Nie

0: Kij czerwonego Corale, 16,5 minuty po 13. W SC2 tylko 100% najlepszych polskich hitów i również wy, drodzy słuchacze, którzy dajecie znać z różnymi sprawami, ale także i problemami, kłopotami i bardzo dziwnymi sytuacjami, które naprawdę mają miejsce, bo nikt by się nie spodziewał, że tak mogłoby się wydarzyć. Dzwonicie i opowiadacie. Halo, halo.
1: Dzień dobry, dzwonię z OSP Żabce. OSP Żabce zorganizowały biurkę Operacja 4 miliony butelek i puszek kaucyjnych na Nowy Wóz Strażacki. Niestety, mimo szczytnego celu, ktoś postanowił okraść 3 kontenery z butelkami, puszkami. Dziękuję bardzo.
0: Ja mam apel do tych złodziejaszków, hochsztaplerków jednych.
2: SK2.
0: Proszę te wszystkie butelki i te wszystkie puszki oddać i to z automatu.

0: Dzień dobry, zapraszam do Wehikułu Czasu.
1: SK2, Wehikuł Czasu.
0: Rozsiądźcie się wygodnie, a ja już zaraz to się puszczę. O, bardzo proszę, może ten hit, jeden z pierwszych singli grupy Jam, co by na to? Taki singiel, który sprawił, że zespół stawał się coraz bardziej rozpoznawalny i popularny. No przecież zresztą inaczej być nie może, bo w tytule tej piosenki jest złoto, a dokładnie Złoty Puff, który lata w niejednej radiostacji od ponad 40 lat. Tekst piosenki, tak wam powiem, opowiada baśniową historię o człowieku, który stracił wielki dom, przyjaciół i złote jaja. A w pustym ogrodzie odwiedza go jedynie krzykliwy paw. O, i tutaj trzeba zwrócić uwagę na tego pawia krzykliwego, bo to jest akurat symbol nałogu narkotykowego, z którym walczył Rysiek Riddell.
1: SK2, Wehikuł Czasu.
0: Jam i Złoty Paw.

0: Cały czas jest w gorącej polskiej 20 Eski 2, ale chyba nie. Chyba nie ostatni raz. Gramy dla was 100% najlepszej polskiej muzy. Jeszcze kolorowe tutaj nagłówki z dzisiejszej gazety. Tutaj widzę. O! Premier. Tusk obsypał żonę jabłkami. Wrócił do domu i przywiózł żonie siatki pełne owoców, pewne jabłek. Ma zapewne co robić jego małżonka z tyloma jabłkami od premiera. Może jakiś jabłecznik, ale taki wiecie, jaki premier bardziej, najbardziej lubi. Taki jabłecznik Premier League.
1: Eska 2. Eska 2. Reklama. Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: I po reklamie.

0: Perfekt bez C2 i każdy oddech twój, a zimą będziemy sobie chuchać w rączki, żeby nam cieplej było, bo w newsach punktualnie o godzinie 14 między innymi o podwyżkach za ogrzewanie domów. O szczegółach już za chwilę w SC2.
1: Reklama.
2: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play.
2: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
9: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma, przepis na sukces.
10: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
11: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
14: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.
19: Szczyt komunikacyjny w Szczecinie widać gołym okiem. Kierowcy, zwolnijcie teraz w rejonie Bramy Portowej, na Wyszyńskiego, Gdańskiej, Energetyków, na Piastów i na Jagiellońskiej. Gęściej jest też na Bołuki 26 kwietnia, na Rutowicza i Południowej. Prawy brzeg, noga z gazu na Wiosennej, Struga, Hangarowej oraz na Zwierzynieckiej w kierunku Stargardu. Termometry wskazują aktualnie 21 stopni. Z nieba znikają chmury, więc deszczu nie musimy się teraz obawiać. Jeżeli popada, to dopiero wieczorem.
0: Jest 14. News Eskid 2, Jakub Konieczkowicz. 20 osób poszkodowanych, 8 trafiło do szpitali, w tym kierowca i maszynista, 4 są w ciężkim stanie. To najnowsze informacje w sprawie katastrofy kolejowej na Mazowszu. W miejscowości Sokolniki Suche, niedaleko Radomia, pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką. Informacje zbiera Jakub Krzyżak. Powiedz, co ustaliłeś.
20: Ciężarówka wjechała na niestrzeżony przejazd kolejowy, na którym znajdowała się sygnalizacja świetlna. Wtedy uderzył w nią pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin. Lokomotywa i trzy wagony wykoleiły się, a ciężarówka stanęła w płomieniach i doszczętnie spłonęła. Uratowała się jedynie kabina kierowcy. Policja już bada przyczyny wypadku, mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
1: Teraz kluczowe dla całej sprawy będą oględziny tego składu pociągu.
20: Wszyscy pasażerowie zostali już zabrani z miejsca zdarzenia. Ruszają pierwsze przesłuchania.
0: Ruch pociągów na linii Tomaszów Mazowiecki Radom Główny wciąż jest wstrzymany. Obowiązują zastępcze autobusy. Recydywista ze Śródmieścia zatrzymany. Odpowie za brutalny atak na młodego Ukraińca w Warszawie. 33-latek bez powodu uderzył pięścią w głowę przechodnia na pasach. Poszkodowany stracił przytomność i upadł. W pościg za nim ruszyli patrolujący centrum funkcjonariusze, a całe zajście zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu.
18: W połowie przejścia doszło właśnie do tego brutalnego ataku. Pokrzywdzony upadł na jezdnię, a napastnik uciekł.
0: Tłumaczy Jakub Pacyniak ze stołecznej policji. Zatrzymany usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu. Wcześniej był skazany za podobne przestępstwo. Ceny peletu, gazu i węgla mocno poszybowały w górę. Sezon grzewczy jeszcze nie ruszył, a już jest problem z dostępem do węgla, mówi szef Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej Rafał Jedwabny.
21: W sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej ludzie kupują ten węgiel, no ale te dostawy już są za miesiąc, półtora do dwóch miesięcy nawet. Kłopot może być ogromny. No i zacznie nam brakować węgla, to te ceny drastycznie skoczą.
0: A średnia cena peletu dziś to około 2000 zł. Ceny węgla przekroczyły natomiast bariery 1500 zł za tonę.
22: SK2 News, Szczecin.
19: Krzysztof Baziuniak. Szczecin ułatwia zwiedzanie turystom ze szczególnymi potrzebami. Miasto wprowadza specjalne karty z piktogramami, które ułatwią porozumiewanie się osobom głuchym oraz obcokrajowcom.
23: Ma na sobie kilkanaście piktogramów i pokazując nasze potrzeby, z drugiej strony je dorysowując, możemy się porozumieć.
19: Mówi Olga Łozińska, koordynatorka projektu. Z kart można korzystać w Centrum Informacji Turystycznej oraz hotelach. Jeszcze w tym tygodniu powinna rozpocząć się przebudowa zatoki autobusowej w ciągu ulicy Staszica w Szczecinie. Zmieni się lokalizacja przystanku oraz organizacja ruchu.
24: Pracę zaczynamy, pracę również i kończymy w SC2 2 minuty po godzinie 14, czyli po godzinie 2 i w tej godzinie męskie granie. Tak tutaj rozkręcę na parkiecie sprawę Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia, że będzie och jak od Sylwii Grzeszczak. Oraz nowość od Margaret i Dawida Kwiatkowskiego, ale o tym później wam opowiem.
25: 10 hitów.
26: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
24: Na dzień dobry. Tilaf i Irish, czyli numer dla tych, którzy dzisiaj będą oglądać mistrzowską Ligę Mistrzów, czyli piłeczka. Kowalski, witajcie.

0: 22 fruwają tylko najlepsze polskie hity. 100% takiej muzy dla was mamy. Kasia Popowska, przyjdzie taki dzień, przyjdzie taka noc i to ta noc właśnie. Noc takiego starcia, którego już dawno nie było. Robert Lewandowski na murawie spotka się z Lionelem Messi. Po przeciwnych stronach barykady panowie ze sobą staną i to tej nocy. Ze środy na czwartek Chicago Fire zagra z Interem Miami mecz o 2:30 w nocy. No to o tej porze to tak. Lewy będzie liczył bramki za oceanem z Messim, on asysty, a my o tej porze będziemy liczyć barany.
1: Mam tak samo jak ty.
0: Sceny w Warszawie i Wilki w SC2.

0: Szczecin. I lecą również nowości tegorocznego lata. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci opowiem w SC2.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto

0: Ryszard Rynkowski i... Wypijmy za błędy, tylko pytanie, kto stawia? W SC2 stawiamy tylko 100% i to polskiej muzyki oraz hity jeszcze z drugich stron gazet. Tutaj mi wyskoczyły Pijany prokurator na motocyklu. O, prokurator lubi stawiać, nie tylko zarzuty.
1: SK2. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Osiedle Królewicza Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na Alior.

0: sportach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21:00. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
1: I po reklamie.

twarzy nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Wiktoria Kida w ST2 kawałki, które potrafią dodać energii. A propos, minister energii zapewnia tutaj nagłówki na pierwszych stronach gazet internetowych. Piszą, że ceny paliw w Polsce w najbliższej przyszłości nie przekroczą dyszki za litr. Najbliższa przyszłość dla mnie to nie tylko najbliższy tydzień, ale już te minuty, które się zbliżają do godziny 15, ponieważ o tej porze punktualnie najważniejsze newsy, a potem już stary przejmuje Kinga Baryga, z którą na pewno będziecie bawić się wyśmienicie. Kowalskim do miłego.
1: Reklama.
2: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Duszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Uwaga, szczecińscy kierowcy, utrudnienia możecie napotkać przy ulicy Irydowej. Doszło tam do kolizji z udziałem tira. Ponadto ciasno może być również na Wawrzyniaka w stronę Wojska Polskiego. Uważajcie też na Południowej w kierunku Centrum oraz na Cukrowej w stronę Warzymic. Prawy brzeg, noga z gazu na Hangarowej, Granitowej i na Pomorskiej. Na termometrach mamy 21 stopni. Nad nami błękitne niebo, ale momentami jest pochmurno. Natomiast nie spodziewamy się opadów deszczu, a jeżeli tak, to dopiero wieczorem.
8: Jest 15. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba zginęła, stan 3 jest ciężki. To najnowsze informacje po wypadku pociągu na Mazowszu. W Sokolnikach Suchych samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin. Na miejscu trwa akcja służb. Jest tam nasza reporterka Weronika Wawrzyk, z którą się teraz łączymy.
9: W Sokolnikach Suchych nadal pracują służby. Na miejscu są także prokuratorzy, którzy będą wyjaśniać okoliczności zdarzenia. Jedna z osób poszkodowanych zmarła po przewiezieniu do szpitala. O tym, jak wygląda sytuacja, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
10: Część wagonów jest bardziej przechylonych, część po prostu wypadła z torów, ale można uznać, że cały skład wykoleił się.
9: Teraz prokuratorzy i policjanci rozpoczynają czynności procesowe, które pomogą w ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzenia.
10: Zabezpieczenie dowodów, zabezpieczenie śladów, oględziny całego składu, a także tego samochodu ciężarowego.
9: Według biegłych czynności mające ustalić dokładne okoliczności wypadku mogą potrwać nawet kilka dni.
8: Dziękujemy, Weroniko. Na przejeździe, na którym doszło do zdarzenia, nie ma szlabanu. Czy jego brak miał znaczenie dla przebiegu wypadku, ustalą śledcze. Miał przy sobie amunicję, chciał ją wnieść na teren trwających w Kielcach międzynarodowych targów przemysłu obronnego. 43-letni obywatel Ukrainy w rękach policji został zatrzymany po tym, jak amunicję znaleźli przy nim pracownicy ochrony.
11: W tym momencie trwają z nim czynności, będziemy dokładnie wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia.
8: Relacjonuje Damian Janus ze świętokrzyskiej policji. Incydent nie wpłynął na bezpieczeństwo innych uczestników targów, a dodajmy, że na miejscu w Kielcach m.in. szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś kolejne spotkania pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Pierwsze o 18.45 FC Barcelona podejmie Feyenoord. Wśród najciekawszych spotkań o 21.00 Napoli zmierzy się z Arsenalem, a Liverpool podejmie Atletico Madryt.
6: SK2 News, Szczecin.
7: Krzysztof Baziuniak. Szczecin przedłuży umowę o kolejne 4 lata na korzystanie z Izby Wytrzeźwień dla 34 gmin. Taką decyzję podjęli rajcy.
12: Uchwała dotyczy gmin do 50 tysięcy mieszkańców, które zgodnie z przepisami ustawy nie mogą prowadzić Izb Wytrzeźwień.
7: Mówi wiceprezydent Szczecina Marcin Biskupski. Legendarne szczecińskie motocykle pojawią się w Świnoujściu. Przed nami zjazd miłośników Junaków. To w ramach 70. urodzin marki. Motocykle będzie można podziwiać od piątku przez cały weekend w różnych punktach miasta.
13: 2,5 minuty po godzinie 15. Środa to taki mały piątek, więc możemy już powoli zacząć myśleć o weekendzie. Szczególnie, że 15 za nami, a to oznacza, że tej pracy zostało już naprawdę niewiele. I jeśli macie wolne popołudnie, no to warto je wykorzystać i spędzić na dworze, bo pogoda dzisiaj w całej Polsce dopisuje. Ale zanim to wszystko nastąpi, to gramy najlepsze polskie hity. One na pewno dodadzą Wam energii. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
6: SK2.
13: Na dobry początek Natalia Nykiel i Error.

16 minut po godzinie 15. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, elektryczne gitary i dzieci. Ten numer jest już za nami, a przed nami kolejne najlepsze polskie hity, które za chwilę już tutaj będziemy wam grać. Ale zanim to nastąpi, no to ja chciałabym tutaj otworzyć pewną dyskusję. Otóż okazuje się, że czasami mamy coś takiego, że najpierw mówimy, później myślimy. No i czasami to może powodować sprzeczkę w naszych relacjach, relacjach damsko-męskich. Więc ja przychodzę do was z pewnym pytaniem, czego nie powinniśmy mówić swojej partnerce, swojemu partnerowi. Tak, żeby właśnie do awantury nie dochodziło i żeby można było mówić tylko te miłe i przyjemne słowa. Czekam, otwieramy sobie tutaj taki poradnik, więc czekam na wasze porady. Piszcie, bądź wysyłajcie głosówki na Messengerze Radia SK2, a ja mam bidony Radia SK2, którymi bardzo chętnie się podzielę. No to co? Czego nie powinniśmy mówić swojej partnerce, partnerowi? Piszcie lub nagrywajcie, a ja gram. Dawid Podsiadło i to co?

0: Mysłowic i dla Ciebie, tak Wam gramy, 15.30, zbliża się wielkimi krokami w Radiu SK2 najlepsze polskie hity, ale także najnowsze informacje właśnie dla Was przedstawi Jakub Konieczkowicz.
1: Prawdopodobnie kwas masłowy został rozlany na jednej z targowych hal. Do zdarzenia doszło w Kielcach podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Na miejscu pracują Straż Pożarna, Policja i Żandarmeria Wojskowa. Zabezpieczają miejsce zdarzenia, służby poszukują również sprawcy. Dodajmy, to już kolejny incydent na targach MSPO. Jak informowaliśmy wcześniej, 43-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany po tym, jak chciał wnieść na teren wydarzenia amunicję. Rekordowo niski pomiar poziomu Wisły w Warszawie, jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary na Wiśle zanotowano stan wody na poziomie 95 cm, o 3 mniej niż poprzedni rekordowy pomiar, który, dodajmy, został zanotowany tydzień temu. Dziś ruszają Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Gospodarzami turnieju są Finlandia, Rumunia, Bułgaria i Włochy. Polacy swoje mecze będą rozgrywać w Sofii. Fazę grupową zaczną już jutro od meczu z Portugalią.

0: przeczytam, słuchajcie, odpowiedzi. Skupię się na takich dwóch. Pierwsza jest od Bartka. Nie powinniśmy mówić partnerce, że zupa jest niedobra bądź za słona. Pozdrawiam. Ale jest też odpowiedź od Janusza. I mówi ona tak. Związek polega na szczerości, więc trzeba wszystko mówić, nawet jak zupa była za słona. I który z nich ma rację? No, dyskusyjne, więc czekam, otwieram dyskusję. Proszę bardzo, czego nie powinniśmy mówić partnerce, partnerowi, żeby jednak uniknąć konfliktów? Piszcie. Messenger Radia SK2 jest dla Was otwarty, możecie też nagrywać głosówki, a ja gram dalej kolejne najlepsze polskie hity.
1: SK2. Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
5: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
10: I po reklamie.

0: Sixteen i Obudź we mnie Wenus. Tak kończymy godzinę 15. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata. Także będą najlepsze polskie hity, a do tego dorzucamy jeszcze wizytę Artura Jarząbka w naszym studiu, bo on prawdę nam powie. A o czym? O tym powiem wam za chwilę.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
6: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: I po reklamie.
13: Zmotoryzowana mapa Szczecina świeci na czerwono między innymi w Alei Wyzwolenia, na Kołłątaja, Mieszka I, na Ku Słońcu oraz na Kolumba w stronę Pomorzan. Noga z gazu również na Gdańskiej, Energetyków i w rejonie Basenu Górniczego. Zwiększony ruch widać również na Krygiera. Jeżeli chodzi o prawy brzeg, uważajcie na Granitowej stronę Podjuch. Termometry pokazują aktualnie 20 kresek na plusie. Wiatr jest umiarkowany, a deszczu na tę chwilę nie musimy się obawiać. Padać ma dopiero około godziny 20.
14: Jest 16, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Usłyszeliśmy huk, pociąg się przechylił, mówią naszej reporterce pasażerowie składu Intercity, który pod Radomiem wykoleił się po zdarzeniu z ciężarówką. Pociągiem jechało około 100 osób, 20 zostało rannych, w tym 4 ciężko. Jedna z nich po przewiezieniu do szpitala zmarła. To było mocne uderzenie, mówią pasażerowie naszej reporterce Weronice Wawszczek.
15: Całej tej prawej strony pociągu nie było, całe wszystko rozprute.
16: Dosyć ciężko było mi opuścić pociąg z dzieckiem, ponieważ było dosyć wysoko. Pan, który tutaj siedzi, pomógł mi.
17: Nagle usłyszałem huk i uderzyłem głową w fotel. Obejrzałem się za siebie i wszyscy stali. Wagon przechylony delikatnie. Zacząłem pomagać ludziom wyjść z pociągu. Też dokładnie nie pamiętam. Wiadomo, szok, emocje.
14: Na miejscu dalej pracują służby. Wiadomo, że do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych, relacjonuje Robert Czerwiński, prokurator okręgowy w Radomiu.
18: Samochód ciężarowy nie zatrzymał się przed przejazdem kolejowym i uderzył w drugi w kolejności wagon pociągu, który był w tym czasie w ruchu.
14: A oprócz prokuratury na miejscu są także pozostałe służby, w tym m.in. przedstawiciele Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Ruch pociągów na linii Tomaszów Mazowiecki Radom Główny jest wstrzymany. Incydent na kieleckich targach i służby w akcji. Nieznani sprawcy rozlali prawdopodobnie kwas masłowy podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Na miejsce ściągnięto 7 jednostek strażaków.
19: Przeprowadzone przez strażaków badanie wykazało, że była to ciekła substancja zawierająca kwas masłowy. Nie stwarza ona zagrożenia dla życia i zdrowia osób przebywających w obiekcie.
14: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, sprawą zajmują się teraz mundurowi. A to kolejny incydent podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Wcześniej zatrzymano 43-letniego Ukraińca, który próbował wnieść na teren targów amunicję. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Obecna, ta główna referencyjna, nadal wynosi 3,75%.
1: SK2 News, Szczecin.
13: Krzysztof Baziuniak, King Szczecin, powalczy o puchar. Jutro w Ena Arenie rozpocznie się 14. memoriał imienia Romana Wysockiego.
12: Zmierzymy się z zespołami USK Praga i Zastal Zielona Góra. Jest to kolejny etap przygotowań do sezonu, kolejne sparingi.
13: Mówi Maciej Majcherek, trener Wilków Morskich. Wydarzenie potrwa do soboty. Przed nami wieczór networkingu i inspiracji w Urban Lab Szczecin. To propozycja skierowana do młodych przedsiębiorców z regionu. Wydarzenie odbędzie się jutro o 19 przy ulicy Cyfrowej 2. Na miejscu będzie można wymienić się doświadczeniami i poznać nowe osoby z branży.
0: Blisko 3 minuty po godzinie 16, to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja pytam was, czego najlepiej nie mówić swojemu partnerowi, swojej partnerce. I Marta się do nas odezwała. Halo Marta, co masz do powiedzenia? Dawaj!
20: Uważam, że żona nie powinna mówić swojemu mężowi, ile kosztowała torebka. Będzie lepiej spał.
0: To prawda i ogólnie nie powinna mówić, że na takie zakupy wychodzi. A już teraz najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.
0: Monika Brodka i Miałeś być, to na dobry początek.

0: Ewelina Lisowska w stronę słońca, 13 minut po godzinie 16, a już teraz czas na Jarząbka, który prawdę nam wszystkim powie o inteligentnych licznikach prądu.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Szykujcie się na wielkie wietrzenie skrzynek z licznikami. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wykłada okrągły miliard złotych na montaż inteligentnych liczników prądu. Na początek nowe urządzenia trafią do 5 milionów polskich domów i firm, a do połowy 2031 roku już do każdego z nas. Co to dla nas oznacza w praktyce? Koniec z bolesnymi prognozami i papierowymi rozliczeniami raz na pół roku. Nowe liczniki będą na bieżąco wysyłać dane do operatorów, więc zapłacimy wyłącznie za faktycznie zużyty prąd. Do tego system sam natychmiast wyłapie każdą awarię w sieci, więc ekipy naprawcze ruszą do akcji, zanim w ogóle zdążycie zapalić świeczkę. Wymiana jest darmowa, bo kasa idzie z unijnego funduszu modernizacyjnego. Tylko pamiętajcie, nowy licznik policzy wszystko co do grosza, więc to jest idealny moment, żeby w końcu nauczyć się gasić

0: Mateusz Ziółko w płomieniach, tak wam gramy 28 minut po godzinie 16, ale przyszedł czas na skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, a te przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie ma sprawdzić, kto pomógł Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Śledztwo zostało już rozpoczęte. Przypomnijmy, były minister wyleciał do USA, posługując się wizą dla członka zagranicznych mediów. Więcej w tym temacie w kolejnych newsach. Wojsko apeluje o rozsądek i ostrzega, oślepianie pilotów laserem to nie zabawa. W ostatnim czasie w rejonie bazy lotniczej w Łasku odnotowano kilka incydentów, w których nieznane osoby kierowały wiązki światła w stronę myśliwców. Grozi za to do 5 lat więzienia. Karol Nawrocki liderem rankingu zaufania polityków. Wynika z najnowszego badania CBOS. Prezydentowi ufa 51% badanych. Na kolejnych miejscach z 43% poparciem są wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski.

0: Tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play.
5: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
13: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55+ jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
14: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
13: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
14: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
15: Changan CS 55+ w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
16: Changan Group. Pabemo zaprasza. Struga 2.
17: I po reklamie.

0: W Stanach i miłość jest ślepa. Czy można się z tym pojęciem zgodzić, czy też nie? No to już zależy od was. Natomiast na pewno trzeba się zgodzić z tym, że to jest bardzo dobry numer, który gramy wam w Radiu SK2 w ramach oczywiście najlepszych polskich hitów. 100% polskiej muzyki. Czy mogłoby być lepiej? Otóż nie. Dlatego po 17 wracamy z kolejnymi takimi hitami.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 18,47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
18: To ja też chcę!
17: 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: Szczecińscy kierowcy, w okolicach godziny 17 musicie zachować rozwagę jadąc przez Kołłątaja w stronę Chopina i Arkońskiej. Ponadto ciasno jest na Piastów, Jagiellońskiej, w okolicy Placu Rodła, na 5 Lipca i w rejonie Turzynu. Ściągnijcie nogę z gazu niezmiennie na Wyszyńskiego, Gdańskiej, Energetyków oraz w rejonie węzła Kijewo. Struga Wiosenna, tam też musicie uważać. Termometry pokazują aktualnie 20 stopni Celsjusza. Za około 3 godziny może popadać, więc jeżeli planujecie wieczorny spacer, weźcie ze sobą parasolkę.
20: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Pasażerowie pociągu już zabrani autokarami. Na miejscu wciąż pracują służby. Trwa akcja po wypadku w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych w zderzeniu pociągu i ciężarówki. Na miejscu jest Weronika Wawrzyk. Co się tam teraz dzieje?
21: Kilkaset metrów stąd widać wykolejony pociąg, a wokół niego pracują ciężkie maszyny. Teraz rozpoczyna się wyciąganie wykolejonego pociągu. Większość pasażerów jest już bezpieczna. Z miejsca zdarzenia zabrali ich autokarami, ale dla wielu z nich ta podróż zakończyła się w zupełnie innych okolicznościach niż mogli się spodziewać.
22: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Całe wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
21: Jedna osoba zmarła, kolejni poszkodowani trafili do szpitala. Tutaj na miejscu tragedii śledczy nadal zabezpieczają ślady i próbują odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, jak doszło do tego wypadku.
20: Na razie ustalono, że ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu i tym doprowadziła do wykolejenia składu. Nie wiadomo jednak, dlaczego kierowca nie zatrzymał się przed przejazdem. Prokuratura Okręgowa w Warszawie sprawdzi, kto mógł pomóc Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe i ukryciu się w Stanach Zjednoczonych. Materiały do sprawy przekazała Prokuratura Krajowa, która wcześniej wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
0: Uzyskaliśmy m.in. protokoły przesłuchania świadków, którzy byli przesłuchiwani na okoliczności związane z przekroczeniem granicy amerykańskiej przez Zbigniewa Ziobro.
20: Mówi prokurator Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Były minister wyleciał do USA z Mediolanu 9 maja, posługując się wizą dla członka zagranicznych mediów. Z Orlika prosto na stadion. W Gdańsku rozegrano pierwszy mecz inaugurujący trzecią edycję ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. Zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski.
1: Na początku są etapy gminno-powiatowe, potem mamy etapy wojewódzkie. No i na samym końcu najlepsze 96 drużyn przyjeżdżają tutaj do Gdańska i walczą, żeby podnieść puchar.
20: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Wielki finał 13 listopada. Dodajmy, najlepsze drużyny pojadą także na zgrupowanie w Akademii FC Porto.
3: SK2 News, Szczecin.
23: Krzysztof Baziuniak. Invest in Szczecin Open to nie tylko emocje na kortach, to także festiwal kulturalny. Wydarzenia towarzyszące startują codziennie po meczu dnia około 20.30.
24: Tenisowy film Challengers i Wimbledon. Można posłuchać stand-upu Tomka Jachimka czy koncertu Mezzo i Libera, znanych DJ-ów.
23: Mówi Krzysztof Bobala, dyrektor wydarzenia. Wstęp jest darmowy. W poniedziałek Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie zaprezentuje prototyp terenowego poloneza. To jedyny egzemplarz, który przetrwał. Pojawi się w kąciku, gdzie raz na jakiś czas muzeum pokazuje perełki, które drzemią w magazynach.
25: Blisko 3 minuty po godzinie 17. Tak, to właśnie ten moment, kiedy wy wychodzicie z pracy i macie już wolne środowe popołudnie. I w tych powrotach do domu będziemy towarzyszyć wam my z najlepszymi polskimi hitami w Radiu SK2. Ja już dostałam wiadomość, że są też tacy, którzy jeszcze pracują. Między innymi Robert, czyli zawodowy kierowca za granicą, jest aktualnie w północnej Szwecji. Pozdrawiamy, Robercie, i gramy. Kinga Baryga, dzień dobry.
26: SK2.

0: 17 minut po godzinie 17 i gramy wam właśnie tak, kombi kochać za późno, to już za nami w Radiu SK2, bo my gramy wam oczywiście 100% polskich hitów. Ale zanim będziemy grać kolejne takie hity, to jeszcze chciałabym coś wam powiedzieć. Otóż okazuje się, że jest jeden produkt, który najlepiej wspiera mózg. I warto mieć go w swojej diecie. Uwaga, chodzi o orzechy, a konkretniej orzech włoski, orzechy włoskie. No to słyszymy, że eksperci mówią, że one mają niezwykłe właściwości zdrowotne. Warto je włączyć do swojej diety, bo jak się okazało, jak przeprowadzili takie specjalne badania, okazało się, że krótszy czas reakcji i szybsze przetwarzanie informacji. To jest pierwsza zaleta. Zmiany w aktywności mózgu to druga. Związane są oczywiście z koncentracją i pamięcią, ale także solidniejsze zaopatrzenie w energię i wystarczy tych orzechów zjeść około 50 gramów. I nie chodzi tutaj o orzeszki ziemne, te solone, tylko orzechy włoskie. Bez niczego, bez żadnych dodatków, jako że jesień zbliża się wielkimi krokami, orzechy też już się będą pojawiać, no to myślę, że warto je do tej diety włączyć.
1: SK2.
0: A my gramy dalej. Nasze najlepsze polskie hity też sprawiają, że człowiek może poczuć się lepiej. Ania Dąbrowska i porady na zdrady.

0: Ewelina Flinta, Łukasz Zagrobelny, Nie kłam, że kochasz mnie. Tak wam gramy 27,5 minuty po godzinie 17. A już teraz...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Cofamy się w czasie do roku 1981, bo to wtedy oficjalnie powstał ten numer. To znaczy został udostępniony przez zespół Lombard. A mowa oczywiście o numerze Przeżyj to sam, ale jego historia wydarzyła się dużo, dużo wcześniej. Okazuje się, że skomponował ten numer i tę muzykę 16-letni Grzegorz Stróżniak, no późniejszy lider Lombardu, na pianinie od swoich rodziców. Wtedy ten utwór nazywał się Ciche marzenia, a dopiero w 1981 roku Stróżniak przyniósł melodię do nowo powstałego zespołu i tak powstał numer Przeżyj to sam. I my już teraz ten numer gramy wam w Radio SK2 w ramach wehikułu czasu. Lombard i Przeżyj to sam. Miłego słuchania.
1: SK2, wehikuł czasu.
2: Na życie patrzysz bez emocji.

0: Jak oni to robią, jak oni to śpiewają, Kuba i Kuba. Chłopaki, to jest najnowszy numer od naszych wspaniałych Kubusiów i wy na ten numer możecie głosować. Tak jest, dokładnie tak. Możecie głosować, wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, a tam wejdziecie sobie w zakładkę Gorąca Polska 20 i zagłosujecie na wasze ulubione numery, które czekają na was już w propozycjach, tak jak na przykład ten od Kuby i Kuby. Właśnie on, Chłopaki, może wylądować w najnowszym notowaniu Gorącej Polskiej 20. Wszystko w waszych rękach, więc wy wchodźcie na sk2.pl i głosujcie, a ja obiecuję, że Łukasz Duńczyk w piątek o godzinie 18 już wam przedstawi najnowsze wyniki i powie, który numer wylądował na pierwszym miejscu. Dostałam też na Messengerze Radia SK2 wiadomość. Pozdrawiamy Radio SK2. Wracamy właśnie z targów obronnych. Branża motoryzacyjna pozdrawia. My również pozdrawiamy i gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity, tak żeby wam, czy to w korkach, czy to w domu, czy w kuchni, żyło się po prostu lepiej. Już za chwilę Lady Punk i Kryzysowa Narzeczona. SK2.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Osiedle Królewicza Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
5: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21:00. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.

0: warto podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: I po reklamie.

0: ale się zrobiło słodko i romantycznie. Tea Love i I Love You. Tak wam gramy w Radio SK 2, to są najlepsze polskie hity. A jeśli chodzi o miłość, to ja wiem, że Łukasz Zduńczyk, on kocha najlepsze polskie hity całym swoim sercem. I po godzinie 18 takie właśnie najlepsze polskie hity będzie wam grał. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: I po reklamie.
11: Jest 18, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Moje propozycje będą bardzo twarde. Premier Donald Tusk zapowiada zaostrzenie przepisów po tragicznym wypadku kolejowym pod Radomiem. Ciężarówka uderzyła w pociągi Intercity. Jedna osoba zginęła, 20 jest rannych. Pani Beata udzielała pierwszej pomocy rannej zakonnice.
12: No uciskałyśmy tam 2 razy po 30. Później zmieniła mnie jakaś taka młoda dziewczyna, która jeździła karetką.
11: Na miejscu wypadku wciąż pracują służby. Baryłka ropy na światowych rynkach dochodzi już do prawie $100. Ministerstwo Energii uspokaja, ceny na stacjach nie dojdą do 10 zł.
13: Rozumiem, dlaczego są wyższe ceny, więc nie ma co z faktami dyskutować.
14: Nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
15: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
11: To z kolei głos kierowców. Za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8 zł i 90 groszy. Zdaniem analityków z biura Reflex ceny na razie nie wzrosną. Dziś kolejne spotkania w piłkarskiej Lidze Mistrzów. O 18.45 FC Barcelona podejmie Feyenoord. O 21.00 Napoli zagra z Arsenalem, a Liverpool podejmie Atletico Madryt.
16: To teraz wszyscy wspólnie zasłaniamy oczy, jeżeli właśnie przejeżdżacie obok stacji benzynowej. Humor od razu będzie lepszy i na poprawę tego humoru dokładamy jeszcze oczywiście najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Wiem, że niektórzy o tej porze jedyne co mają w głowie, to myślą, co tu by sobie zjeść na kolację. Kuba Konieczkowicz, który przed chwilą czytał newsy, będzie, słuchajcie, jadł sajgonki. Także smacznego wszystkim, którzy jadą teraz na kolację. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Do różnych kobiet Michał Wiśniewski kierował te słowa, ale teraz śpiewa to dla mandaryny. Wrócili do siebie po 20 latach. Ich troje na antenie Radia SK 2, gramy 100% polskiej muzyki. A Michał Wiśniewski w tym momencie pewnie dmucha świeczki na torcie, albo już nawet ten tort je i świętuje razem z rodziną, bo to słuchajcie, dzisiaj Michał Wiśniewski ma urodziny, skończył właśnie 54 lata. Więc życzymy Michałowi Wiśniewskiemu wszystkiego, co najlepsze. Szczęście w miłości już znalazł, więc trzymamy kciuki, żeby to trwało już wiecznie i żeby fryzjerowi Michała Wiśniewskiego nigdy nie zabrakło czerwonej farby. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, a teraz na przyjemny wrześniowy wieczór, coś kołyszącego, na rozluźnienie 12 minut po godzinie 18:00, to najnowszy numer od Sanach, to jest SK2, tu jest 100% polskich hitów.

mógłby być hymn polskiej piłkarskiej kadry. Nie stało się nic od Roberta Gawlińskiego. To jest Radio SK 2, gramy 100% polskiej muzyki, ale wieczorami dni dokładamy jeszcze więcej nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. To słuchajcie, teraz umówmy się tak, że ja wam będę grał najlepsze numery na wieczór, a wy w tym czasie dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK 2, co robicie dzisiaj wieczorem słuchając najlepszych polskich hitów. Może ktoś z was teraz jedzie odebrać dziecko z zajęć dodatkowych, albo to jest najzwyklejszy wieczór, zakupy, potem gotowanie, sprzątanie i spanie i odpoczywanie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK 2, co robicie dzisiaj wieczorem przy najlepszych polskich hitach. Śmiało się chwalcie, a ja wam gram nowość z miejsca 15 gorącej polskiej dwudziestki. To Marisa, która słuchajcie aktualnie wygrzewa się na wakacjach w ciepłych krajach. Będzie pięknie. Już teraz na antenie SK2.

0: mamy dla was nowości i klasyki takie jak ten Perfect. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów. Maciek daje znać na Messengerze SK2, że on teraz właśnie wraca samochodem do domu i ze sobą walczy, czy nie zatrzymać się po drodze na fast fooda, bo ma straszną ochotę. No niby raz na jakiś czas można, prawda? Tylko Maciek, ja radzę, żebyś zjadł tego fast fooda, zanim dojedziesz do domu, bo druga połówka na 100% będzie chciała gryza. A wy co robicie, słuchając polskich hitów w Radio SK2 dzisiaj wieczorem? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK2. A jeśli jesteście za kółkiem, to uważajcie na numer, który wam za chwilę zagram, bo to Prima Ballerina od Margaret. No, jak Margaret słuchała tego numeru za kółkiem, to skończyło się zdjęciem z fotoradaru. Noga się robi ciężka.
1: Dobrze się przyspiesza autem. Ja chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość.
0: Uważajcie na siebie. Prima Ballerina już za chwilę w SK2. SK2.
2: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
3: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Mierzynie. Zapraszamy 10 września od godziny 10 do Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: I po reklamie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: Tak, tak, to obywatel GC na antenie Radia SK2, gramy 100% polskich hitów i po godzinie 19 będę miał numer dla tych wszystkich, którzy już w połowie tygodnia czują się wyczerpani, piersi i bałkanice. Jak ten numer wjeżdża na naszą antenę, od razu siły wracają. Zostańcie z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
5: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na SEC Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i secopen.pl. Na wydarzenie zaprasza Szczecińska Energetyka Cieplna.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Witam serdecznie, Krzysztof Baziuniak. Jutro już czwartek, tak zwany mały piątek, więc jeżeli chcecie umilić sobie czas, na przykład przed wielkim ekranem, już sprawdzam, co do zaoferowania ma Kino Helios. Cały czas możecie nadrobić takie filmy jak Odyseja czy Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. Jeżeli macie ochotę się pośmiać, możecie wybrać się na Spa Weekend. Dla najmłodszych oczywiście też się coś znajdzie. Psi Patrol i Dinozaury, Minionki i Straszydła czy Płcio Kocha Zwierzaki. Ja osobiście dzisiaj wybiorę się w końcu na Odyseję.
0: Słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że damy radę, bo już naprawdę niewiele nam brakuje. Punktualnie godzina 19 w środę, a więc mniej niż połowa tego tygodnia nam została. Razem wieczorami w Radiu SK2 odliczamy czas do piątkowego wieczora dokładnie, do gorącej polskiej dwudziestki, bo gram nowe numery z waszej listy hitów i będzie na przykład nowość od Wiktora Waligury w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
10: 100% polskich hitów.
11: Polskich hitów.
10: SK2.
0: A teraz mam pięknie kołyszący numer z dedykacją dla tych, którzy siedzą teraz sami w domu, bo druga połówka pojechała na nocną zmianę.
12: Znowu

0: I proszę bardzo, z nami nawet w środę wieczorem można poczuć weekend. Pierwsi w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów i mamy też najlepsze muzyczne polskie nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Teraz mam nowy kawałek od Wiktora Waligury. Nie powiem, że to jest muzyczny świeżak, ale to jest wschodząca gwiazda polskiej muzyki. Wiktora Waligurę znacie doskonale z Radia SK2, na przykład z hitu 4 pory roku, a już 2 października Wiktor wypuści nową płytę i tego dnia ruszy też w trasę koncertową, w klubową w największych miastach w Polsce. Zagra m.in. w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Katowicach czy Krakowie, a już teraz zagra na antenie Radia SK2 ze swoim nowym numerem Nie umiem kochać, tylko że najpierw pan lektor wam powie, jak na ten kawałek zagłosować.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Wybieraj najlepsze polskie hity na

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

Ten numer odegrał bardzo ważną rolę w historii polskiej piłki. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2. Podobno Robert Lewandowski puszczał ten numer przy trenerze Michale Probierzu i on się za to obraził, a jak to się wszystko skończyło, to wszyscy wiemy. Trenera Michała Probierza w kadrze już nie ma, a Robert Lewandowski cały czas jest. A propos piłki nożnej, trwa pierwsza kolejka Ligi Mistrzów. Barcelona aktualnie prowadzi 2-0 z Feyenoordem. Strzelił Rafinha i Adeyemi. Robert Lewandowski pewnie się cieszy. A my gramy wam nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Radia SK2, bardzo ciekawa współpraca. Mrozu i bracia Kacperczyk. Panowie podobno zapoznali się na trasie męskiego grania. Dobrze się chyba im gadało na backstage'u. Wy stwierdzili, że i piosenkę razem nagrają. Wszystko, czego chciałem, prosto z nadchodzącej płyty Mroza.

0: jeszcze piękna kołysanka. Za 23 minuty 20. Numer idealny, żeby uspać dziecko i mieć chwilę czasu dla siebie. Natalia Kukulska w Radiu SK 2. A teraz oczy całego świata. Wszystkich gadżeciarzy zwrócone są na USA, bo tam uroczysta premiera nowego modelu pewnego znanego smartfona z pewnym owocem na tylnej klapie. Słuchajcie, ja nie wiem, co ten smartfon będzie miał w środku, ale ja się obawiam, że jak my zobaczymy ceny tych telefonów, to stwierdzimy, że w sumie ten nasz stary nie jest jeszcze taki zły. Może ma pajączka na przedniej szybce, ale przynajmniej jest jeszcze miejsce na zdjęcie. A my w Radiu SK 2 żyjemy premierami polskich numerów. I za chwilę nowość od BRO, wychowany w Polsce.
1: SK 2. Reklama. Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: I po reklamie.

0: Bime w Radiu SK 2, a za chwilę Jaka Anioła Głos, usłyszałem ją, tekst, który zna każdy. Jakby był kiedyś test na polskość, to ten numer powinien być w pierwszym pytaniu. Prawdziwy klasyk od zespołu Phil, to po godzinie 20 na antenie Radia SK 2.
1: Reklama.
2: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit, 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Witam ponownie, Krzysztof Baziuniak. Już pojutrze, czyli tak naprawdę w piątek, startują 23. Mistrzostwa Polski Steel Timber Sports, a dzień później reprezentanci Europy staną w szranki w Mistrzostwach Europy w dynamicznym formacie trofi. To wyjątkowa propozycja. Dla kogo? Oczywiście dla prawdziwych drwali ze Szczecina i regionu. Miejsce? Baszkowice koło Stargardu. I właśnie to miejsce stanie się europejską stolicą sportowego cięcia i rąbania drewna.
0: I już punktualnie godzina 20 w środę. To jest bardzo dobry moment, żeby sobie zrobić herbatkę i ją sobie tak na luzie wypić w salonie, prawda? Może jakiś serial obejrzeć, wyjść na spacer z psem. No wiem, że studenci na przykład, niektórzy to się teraz uczą do poprawek. A wy co robicie? Słuchając polskich hitów na antenie Radia SK 2, cały czas czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK 2. Ja się zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk, to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój, w pustej szklance pomarańcze, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Ja już wiem, co teraz słychać u naszej słuchaczki Asi pod prysznicem. Phil w Radio SK2 gramy 100% polskich hitów, bo ja prosiłem o głosówki na Messengerze Radia SK2. Co o tej porze robicie, słuchając polskich hitów w SC2? No i Asia głosówki nie nagrała, bo się boi chyba o telefon. No, napisała tak. Hej, ja o tej porze zawsze słucham was podczas wieczornej toalety, czyli pod prysznicem. No to słuchajcie, polecamy się pod prysznic, bo my mamy takie polskie hiciory, które doskonale znacie, które można śmiało śpiewać pod prysznicem, ale mamy też nowości i mam teraz świeży numer od Metznera. Kim w ogóle jest Metzner?
1: Kto to Metzner? No Metzner to artysta muzyczny. Wszechstronny chłopak, który po prostu lubi muzę i lubi ją robić, lubi słuchać muzę, lubi grać muzę.
0: I skromny chłopak przede wszystkim. To jego nowy numer, Metzner i Kim jestem. Już teraz na antenie Eski 2.

0: Za każdym razem jak SK2 włączycie, to tutaj gra 100% polskich hitów. Jula w Radiu SK2. U nas jest różnorodnie, bo my mamy i starsze numery, tak jak ten, ale nowości też mamy. Prosto z gorącej polskiej dwudziestki wieczorami tych nowości podrzucam wam jeszcze więcej. I teraz numer z waszej listy hitów to Emo i Sarsa z hitem Zostań. Walczyli z tym numerem o bursztynowego słowika. Wygrać się nie udało, ale hicior mamy fajny. Sarsa mówi, że za każdym razem jak go śpiewa, to ją wzrusza.
1: Ta piosenka, jak ją pierwszy raz usłyszałam, jak się zaczęłam nagrywać, to dla mnie ona płynęła razem ze mną. To ciężko mi jest opisać słowami, ale mnie dosłownie ten utwór chwyta za serce i ja jak go śpiewam, to drżącym głosem.
0: No to sprawdźcie, czy wasz też teraz ten numer chwyci za serce. 23 minuty po godzinie 20. Jeśli wam się podoba, wpadajcie na sk2.pl i klikajcie tej ekipie plusika. Emo i Sarsa w Radiu SK2.
2: A co

0: Demono w Radiu SK2. Ten numer tak fajnie zwalnia na końcu. No właśnie, nie trzeba się spieszyć, bo to jest przyjemny wieczór z najlepszymi polskimi hitami. Sprawdzam dla was, co tam ciekawego w Lidze Mistrzów się dzieje. Barcelona w pierwszej kolejce gra z Feyenoordem. No i kibice dumy Katalonii mogą świętować. Barca prowadzi aktualnie 5-1. A w gorącej polskiej 20 Radia SK2 prowadzi on, Oskar Cyms, z hitem Bez końca. To numer jeden gorącej polskiej 20. A za chwilę gram kawałek z miejsca 14. Nowość od legendy polskiej muzyki. Od Artura Rojka i jego prima Fiori, tak ten numer się nazywa. Jeśli chcecie, żeby Artur Rojek był wyżej, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie, a nowe notowanie waszej listy hitów w Radiu SK2 w każdy piątek po godzinie 18. Już w piątek, to już niedługo, słuchajcie. Mamy środowy wieczór, za 24 minuty 21.
1: SK2. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: Mysłowic w Radiu SK2. A teraz świetna informacja dla fanów polskiej piłki nożnej, słuchajcie. Rośniemy w siłę. Jest na to dowód, uwaga, od przyszłego sezonu po raz pierwszy w historii aż dwa polskie zespoły będą miały zapewnioną grę w fazie ligowej europejskich pucharów, a to wszystko dzięki temu, że zajmujemy 12 miejsce w rankingu UEFA. Pniemy się w górę, słuchajcie. A w Radiu SK2 jak zawsze macie zapewnione 100% polskich hitów.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Dobry wieczór, po raz ostatni dzisiaj Krzysztof Baziuniak. Przed nami prawdziwa gratka dla miłośników tenisa ziemnego. Od niedzieli aż do 20 września Szczecin ponownie stanie się stolicą właśnie tej dyscypliny sportu. Wszystko za sprawą 33. edycji Invest in Szczecin Open. Jak co roku wydarzenie odbędzie się na kortach ziemnych przy Alei Wojska Polskiego 127. Jest to oczywiście prestiżowy turniej ATP, który przyciąga co roku zawodników z całej Polski i świata.
9: Magazyn muzyczny.
10: Cześć wszystkim. Dzisiaj w naszym studiu Radia SK2 gościmy bardzo wyjątkową, kolorową artystkę, która szturmem wdziera się na polską scenę muzyczną. Jej piosenki wchodzą po prostu do głowy już po pierwszym refrenie. A energia, którą wnosi, no, przypomina letnie festiwale. Przed wami na razie powiem imię i zdradzę nazwisko, a jeżeli chodzi o twój nick artystyczny, sama o tym powiesz. Daria Zdolska, witaj w Radiu SK2.
11: Cześć, miło was wszystkich usłyszeć i spotkać tutaj.
10: To zacznijmy, Daria, od podstaw. Powiedz nam proszę, jak właściwie fonetycznie wymawia się twój artystyczny nick, czyli nazwę, bo pisze się Hermé przez dwa E na końcu z takim ptaszkiem nad jednym E, czyli coś chyba z francuskiego.
11: Troszeczkę z francuskiego, niestety to jest wina mojego byłego chłopaka, Francuza. Ja akurat była w momencie, kiedy postanowiłam wejść w tą muzykę i jak sobie tworzyłam swój nick, to ten akcent francuski został. No niestety już nie jesteśmy razem, więc do tej pory ze mną jest za każdym razem, ale co do wymowy mówi się to Hermé.
10: W takim razie poznajmy ciebie, gdzie się wychowałaś, skąd jesteś, jak wspominasz czasy swojego dzieciństwa. Chcemy poznać Hermé.
11: Pochodzę z Białej Podlaskiej, więc dosyć takiego małego miasta.
10: Ale jakże urokliwego.
11: Urokliwe. Mhm. Przy granicy białoruskiej.
10: Sympatyczni, przyjaźni, uczciwi, życzliwi ludzie tam mieszkają.
11: Tak, tak, tak. Mamy taki swój zaciąg, niektórzy mówią. Chociaż wydaje mi się, że już troszeczkę pomieszkałam dosyć długo poza Białą, więc już ten zaciąg mi odszedł. Ale jak dłużej pobędę czy u mojej rodziny, to zaczynam zaciągać tak typowo po Podlasku. Nie wiem, czy kojarzycie.
10: Tak, oczywiście.
11: Tak,
10: tak, tak o, tak o.
11: Tak, o, tak o. Dzień dobry, więc zdarza mi się czasami coś tak powiedzieć, ale uważam, że to jest bardzo urocze i takie nasze.
10: Jak ty wspominasz swoje dzieciństwo? Ty byłaś grzeczną uczennicą, czy może byłaś taką diablicą w szkole? O, zacznijmy od tych lat szkolnych.
11: Trudne pytania mi zadajesz, ale były różne momenty. Wydaje mi się, że tak do 13 roku życia byłam bardzo grzeczna, bardzo chciałam być takim idealnym dzieckiem.
10: Czerwone paski na świadectwie?
11: Czerwonego paska nie było, byłam raczej z tych zdolnych, ale leniwych.
10: Dobrze, czyli ta, która zawsze coś tam wymyślała.
11: Tak, tak, zawsze jakaś kreatywna dusza, zawsze śpiewałam, zawsze wszystkie jakieś występy w szkole to byłam ja, jakieś wszystkie zajęcia dodatkowe. Natomiast później już chyba dopadł mnie taki buntowniczy czas nastoletni, więc nie wiem, czy już byłam taka bardzo grzeczna, ale na szczęście z tego wyrosłam.
10: A z których przedmiotów byłaś kozakiem, a z których noga? Co było twoją piętą achillesową? Ale na razie chwalmy się.
11: Okej, dobra, zacznę chyba od tego najgorszego, czyli chyba to jest bardzo typowe u artystów, że matematyka to nie jest nasz...
10: Czyli jednak ścisłe. Fizyka, chemia, nie, matma, wszystko, nie, co jest związane z liczbami, pierwiastkami, najgorzej, innymi atomami.
11: Najgorzej, najgorzej. Bardzo lubię polski. O. Zazwyczaj przychodził mi dosyć łatwo, ponieważ od dziecka bardzo dużo czytałam, więc jak były jakieś wypracowania, czy później w liceum jakieś referaty, to potrafiłam bez przygotowania siąść i na szóstkę coś napisać. Sprawiało mi to dużo przyjemności, czy jakieś analizy wierszy. Kochałam, kochałam.
10: A propos twojej nazwy, Hermé, czy jakiś język francuski tutaj również wchodzi w grę?
11: 6 lat uczyłam się, ale po tylu latach już troszeczkę zapomniałam, o, więc na razie mam bonjour, au revoir.
10: Tak, je suis toi, il est là, to są...
11: Je suis, oui, oui, oui.
10: Wiem, wiem, wiem, że sypaski machi, że se soir, takie. Najzwyklejsze, proste stwierdzenia, tylko francuskie, ale muzyka, którą tworzysz, moja droga, i za chwilę do niej przejdziemy, jest zupełnie inna. Ma klimat, trzeba powiedzieć, nie taki aż bardzo miłosny, choć znajdują się wątki, które łapią za serducho i przyspieszają nam bicie serca. Do tego przejdziemy już za chwilę, bo chcemy jeszcze, Szermę, poznać ciebie za twoich młodych lat. Jakiej muzyki ty słuchałaś w dzieciństwie? O, właśnie. Ojej, jako nastolatka.
11: Matko.
10: To był twoim idolem.
11: Jezu, nie wiem, czy was zaskoczę, ale jak byłam mała, była najbardziej znana Doda i Troje. Po prostu kochałam. To były takie ikony. Pamiętam, gdzieś tam w gazetach były dodawane czasami takie płytki z ich Troje albo z Dodą. Ja po prostu słuchałam tego namiętnie, śpiewałam. Moi rodzice już mieli mnie dosyć.
10: A to było na płytach czy na kasetach jeszcze?
11: To było na płytach. Jeszcze nie aż tak.
10: Były płyty.
11: To były takie pierwsze wspomnienia z muzyką, najmocniejsze. Później przechodziłam etapami muzycznie, czyli lata 70., 80., 90. Uczyłam się tej muzyki i odkrywałam ją po prostu dekadami. Zawsze każda dekada była dla mnie jakimś nowym zaskoczeniem.
10: Czy ty grasz, Szermę, na jakimś instrumencie?
11: Gram na gitarze troszeczkę, ale gram...
10: Akustyczna, elektryczna, basowa czy na wszystkich?
11: Akustycznie, okay. Akustycznie. Tak sobie gram, żeby po prostu stworzyć piosenki. Bardzo fajnie mi się tworzy piosenki przy gitarze, ale zazwyczaj wychodzą mi wtedy nie aż tak bardzo radiowe, bo to, na jakim instrumencie się tworzy daną piosenkę, troszeczkę wpływa na jej styl później, więc takie typowo popowe piosenki raczej nie wychodzą mi z gitary, tylko już gdzieś tam w studiu, ale lubię sobie pobrzdąkać czasami.
10: A kiedy muzyka w twoim życiu zaczęła dominować i pomyślałaś, że to już nie jest może hobby, ale jakiś sposób na życie?
11: Ojejku, wiesz co, to, że będę się zajmować muzyką, to już wiedziałam, jak byłam, miałam może 6 lat, jak śpiewałam gdzieś tam do telewizora i babcia powiedziała, ty to będziesz piosenkarką.
10: Od przedszkola do Opola.
11: To też. I jak babcia mi to powiedziała, tak mi zostało to w pamięci, że no nie mogłam tą drogą nie pójść, ale potrzebowałam tak do tej muzyki troszeczkę dorosnąć i dopiero oficjalnie dojrzałam do tego trochę, kim jestem, jak zadebiutowałam, coś tam sobie już tworzyłam od lat swojego. Do tej muzyki dojrzewałam po prostu latami.
10: A jaką muzykę tworzysz dzisiaj? Jak sama byś określiła swój styl?
11: Delikatnie eklektyczny, ale jednak ten pop góruje. Lubię się troszeczkę nią pobawić, lubię jakieś elektroniczne brzmienia.
10: No to teraz posłuchajmy twojego stylu, który tworzysz. Fragment twojego singla Adios. Nie mówimy wam adios, bo już za chwilę wracamy do naszej rozmowy z Szermę w Radiu SK2.

0: Bombowa dziewczyna, trzeba przyznać, kolorowa, Szermę, czyli lubisz, jak mówi się do ciebie Daria, czy wolisz, jak każdy mówi do ciebie Szermę? Jak mówią do ciebie znajomi?
1: I tak, i tak. Raczej moi znajomi mówią do mnie Daria, bo znają mnie jako Darię, ale zdarza się, że mówią do mnie właśnie Szermę, ale jest to dla mnie bardzo, bardzo miłe, jak ludzie mówią do mnie Szermę, bo wtedy się czuję taką pełną artystką i czuję, że to jest taka moja wisienka na torcie, że to, na co pracuję, to jest też takie docenione i zauważone.
0: No, trzeba przyznać, że brzmi to, Szermę, jak dobre perfumy w niezłej drogerii.
1: A może kiedyś jakaś marka się z tego utworzy?
0: Chyba tak, coś czuję. Przed chwilą usłyszeliśmy fragmenty twojego singla Adios. Pamiętasz? To jest twój jeden z pierwszych singli, jak nie pierwszy.
1: Pierwszy.
0: To jest. Ale od razu zdradza ten wakacyjny vibe, tę wolność, którą masz w sobie.
1: Tak, tak. Tak naprawdę ten singiel był stworzony właśnie następnego dnia po tym, jak zerwałam z moim chłopakiem, Francuzem. Jak weszłam do studia, to już wiedziałam, o czym ta piosenka będzie. Więc gdybyśmy nie zerwali ze sobą, to prawdopodobnie byłaby to piosenka o miłości, ale ze względu na to, że się rozeszliśmy, to już to było pokazane trochę środkowy palec, po prostu jakby idę w swoją stronę, więc miał mocnego powera, tak mi się wydaje, ten singiel.
0: Jestem kobietą, która ma twardą skórę, a pęknięte serce zawsze potrafię zszyć, i to dźwiękami właśnie w tej piosence Adios. No dobrze, to zapytam jeszcze a propos tego wakacyjnego rytmu i stylu. Gdzie ty lubisz spędzać wakacje?
1: Ojejku, kocham spędzać wakacje w Hiszpanii.
0: Okej, czyli za granicą.
1: Kocham.
0: Słońce, plaża, palmy.
1: Tak, tak.
0: Gorący piasek.
1: Hiszpanie mają do siebie taki luz, no i to jedzonko śródziemnomorskie, jakby uwielbiam.
0: Czyli jesteś kobietą z hiszpańskim temperamentem, podróżniczka, czy bardziej taka domatorka?
1: To jest zdecydowanie podróżniczka. W domu za długo nie usiedzę, chyba że jestem chora, a jak mogę, to cały czas gdzieś bym pędziła i coś robiła.
0: To jak teraz mogłabyś się teleportować i wybrać jedno miejsce na świecie, gdzie mogłabyś się przenieść, to gdzie by to było?
1: Południe Hiszpanii.
0: A jednak.
1: Albo jakieś studio, ale właśnie w nim jestem, więc jakbym mogła, to bym pracowała albo odpoczywała w Hiszpanii.
0: Jak wygląda twój idealny dzień?
1: To musiałabym się na pewno bardzo dobrze wyspać, zjeść dobre śniadanko na spokojnie, później może jakaś muzyczka, spotkać się ze znajomymi, stworzyć coś kreatywnego, żeby ten dzień nie był taki nudny. I chyba to, na pewno na spokojnie.
0: Powiesz na randki?
1: Na randki. Ja wiem, że mam piosenkę o randkach.
0: No bo to twój kolejny singiel.
1: Jest.
0: Jeden z fanów napisał pod klipem, bo na streamingach możemy zobaczyć przecież teledysk również na YouTubie do twoich randek. Gdybym był kapitanem Titanica, to bym kazał grać. Nutka, bomba. No chyba to mówi wszystko. Opowiedz nam coś więcej o kulisach powstania randek. Skąd był pomysł na ten tekst? Wiemy, że Adios to było do twojego byłego, po którym masz nigdy artystyczny Szermę, a randki to była właśnie tęsknota jednak za tą miłością, za tym szaleństwem, za tym buzowaniem hormonów.
1: Ja mam wrażenie, teraz tak sobie pomyślałam, że mam nadzieję, że nie będę jakąś kolejną Taylor Swift, że za każdy mój etap miłosny będzie opisany kolejną piosenką, bo teraz się nad tym zastanawiam, to troszeczkę tak jest, ale faktycznie te piosenki opisują dane momenty jakieś miłosne w moim życiu. Przechodziłam przez bardzo różne etapy, właśnie od zrywania, potem że robię co chcę, potem były jeszcze przy tobie, gdzie szukam w tej piosence właśnie tej miłości.
0: Przy mnie?
1: Więc przy tobie.
0: Tak.
1: Może.
0: To kolejny singiel, o którym za chwilę porozmawiamy oczywiście. Na razie randki.
1: Na razie randki. Jeżeli chodzi o randki, to faktycznie to był etap po Adios, kiedy czułam taki duży seksapil w sobie, czułam się wolna i ta piosenka jest takim manifestem moim jako kobiety. Cóż.
0: Jaką najdziwniejszą randkę przeżyłaś?
1: O Boże, nie wiem, czy miałam aż taką najdziwniejszą. Na szczęście wszystkie były w porządku.
0: Dobrze się zakończyły.
1: Na szczęście dobrze się zakończyły, więc odpukać.
0: Okej. A jaka twoja jest wymarzona randka? Jakbyś chciała spędzić ten wieczór z drugą połówką, co by ona musiała zrobić, żeby cię pozytywnie zaskoczyć, abyś poczuła motyle w brzuchu?
1: Ojejku, na pewno być po prostu sobą, bo jeżeli ktoś
0: uda... Jakaś kolacja, wiesz, Biała Podlaska, bo stamtąd jesteś, może gdzieś na łonie natury przy zachodzącym słońcu i spadających gwiazdach, chyba coś bardziej szalonego.
1: Może być wszędzie, o ile będziemy razem mieli fajny vibe i będziemy się dobrze bawić, to nieważne, gdzie będziemy, będzie super.

0: Szermę w Radiu SK2. Przed chwilą usłyszeliśmy fragment kawałka Randki. To oczywiście singiel Szermę, a kolejny, no to Przy Tobie. Tytuł brzmi bardzo intymnie. Przy Tobie, czyli przy kim?
1: Przy Tobie jest trochę wyobrażoną osobą, której wtedy szukałam, którą chciałabym w tamtym momencie życia mieć. Czyli się tak zakochać i być po prostu na zabój, że nieważne co się stanie, będziemy zawsze ze sobą. I troszeczkę już mi się znudziło to singlowanie i sobie zamarzyłam o takiej pięknej miłości. Ta piosenka właśnie o tym opowiada.
0: Co ktoś musi zrobić, żeby zdobyć, Szermę, twoje zaufanie?
1: Być dobrym człowiekiem, nie kłamać i być po prostu szczery. To jest najważniejsze.
0: Bo ty jesteś osobą, która chyba łatwo otwiera się na innych, prawda?
1: Tak, ja mam w ogóle serce na dłoni, więc...
0: I uśmiech od ucha do ucha.
1: Tak, czasami coś za szybko powiem. No jestem takim małym chaosem, ale to chyba też dobrze.
0: Przy tobie, czyli przy przyjacielach, o nich też za chwilę porozmawiamy. Rozmawiamy, zdradza się największe tajemnice. Ja tutaj patrzę na ciebie, widziałem twojego Instagrama i tam masz na ręce sporo tatuaży.
1: A to mam są tatuaże, nawet
0: czy nie? Dzisiaj, bo chodzisz w takiej pięknej, cudownej rękawiczce. Czy to jest jakiś znak, symbol?
1: Wiesz co, zazwyczaj robię sobie albo tatuaże na ręce henną, albo zakładam rękawiczkę. Dzisiaj tatuaże mi po prostu średnio wyszły, więc założyłam rękawiczkę.
0: A ty sama sobie robisz na dłoni te tatuaże
1: wszystkie? Sama. Więc tak, lubię sobie powariować tymi tatuażami i każdego dnia sobie zrobić inne. Więc albo rękawiczka, albo tatuaż.
0: W takim razie już jedną tajemnicę o tobie poznaliśmy. Mam nadzieję, że kolejne znowu nam przed sobą odsłonisz. Powiedz nam jeszcze, co inspiruje cię do tworzenia piosenek? Proces powstawania muzyki oraz tekstów.
1: To bardzo różnie. Zazwyczaj najpierw muszę usłyszeć jakąś piękną melodię, która mnie zainspiruje. Później jak piszę tekst, szczerze mówiąc, to może być dosyć nietypowe, ale często nie wiem sama, o czym będzie ta piosenka, jeżeli piszę tak na co dzień. Dopiero później, jak wylewają się ze mnie pewne emocje, jak w jakimś amoku po prostu coś piszę i dopiero później jak to czytam, to jest to troszeczkę moją terapią, bo dopiero z tego, co napisałam w tym amoku, jestem w stanie wyczytać, dobra Daria, tutaj coś nie gra, tu czujesz to. Różne mam momenty, jeżeli chodzi o pisanie.
0: Budzisz się czasami w nocy i mówisz, ach, to będzie dobre, łapiesz za długopis, za kartkę i zapisujesz albo za telefon lub jakaś melodia ci, nie wiem, przed snem, albo wstajesz rano i podczas śniadania wpada do ucha i bierzesz dyktafon, nagrywasz od razu?
1: Zdecydowanie, potrafi mi się tak zdarzyć. Kiedyś wyszłam z kina, usłyszałam jakąś melodię w głowie, po prostu musiałam wyjść z kina, żeby nagrać na dyktafon jakiegoś lupa, który mi się w głowie zakręcił. Bardzo często mi się tak zdarza, a na moim dyktafonie jest chyba, nie wiem, parę tysięcy po prostu tych nagranych krótkich wiadomości.

0: Obiecała i przyszła, bo jej obietnicy nigdy nie są puste. Sherme dzisiaj w studiu Radia SK2, witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: Empty Promises, to są kolejne puste obietnice, ale nie w twoim, znaczy to w twoim wykonaniu, ale jakie fajne, bo to jest twój singiel, Sherme. Czy jesteś osobą, która zawsze dotrzymuje słowa?
1: Ojejku, chciałabym być taka idealna. Chciałabym być taka idealna, ale chyba parę razy w życiu zdarzyło mi się nawalić.
0: Puste obietnice to jest numer, który opowiada o tym, że ktoś coś nawalił?
1: Tak, to jest nadal o tym byłym chłopaku, o tym Francuzie. Boże, ja...
0: Ależ ty się go uczepiła.
1: Ja wiem, że się go uczepiłam.
0: Czyli, że on ma teraz czerwone uszy cały czas.
1: Ale słuchajcie, dzięki niemu mam już parę fajnych hitów, więc...
0: No. Tylko, żeby nikt ciebie nie zawiódł, bo ty łatwo wybaczasz, jeżeli ktoś ciebie zawiedzie. Czy to jest długi proces i Sherme potrafi strzelić focha?
1: Nie, bardzo wybaczam, bardzo ufam ludziom, ale mam coś takiego, że jeżeli już ktoś sobie nagrabi, to już drzwi są zamknięte, koniec, kropka, do widzenia. Nie ma już do mnie dostępu.
0: Mm-hmm.
1: Ale to mu trzeba sobie naprawdę bardzo mocno nagrabić.
0: Czyli dajemy obietnicę tylko wtedy komuś, kiedy jesteśmy pewni.
1: Mm-hmm.
0: Wolisz mieć wielu znajomych, czy kilku sprawdzonych przyjaciół?
1: Zdecydowanie kilku sprawdzonych przyjaciół. Mam kilku takich, na których zawsze mogę polegać. Bardzo mnie też wspierają w mojej drodze artystycznej, moja rodzina, więc zdecydowanie mniejsze grono. Wydaje mi się, że tak chyba też powinno być.
0: Mm-hmm. A lubisz spędzać też czasy w takim wąskim gronie, czy bardziej w jakimś pubie, w jakimś klubie i chodzić na koncerty ze znajomymi taką ogromną, dużą paczką?
1: Jezu, ja ogólnie uwielbiam, jak dużo się dzieje, ale lubię sobie tak też siąść ze znajomymi kameralnie i po prostu porozmawiać. Dla mnie najlepszą imprezą jest, jak możemy sobie siąść, nie wiem, gdzieś przy winku, puścić jakąś fajną muzyczkę, czy na winylu, czy nawet w domu, czy w jakiejś kawiarence, ale żeby była możliwość, żeby sobie po prostu porozmawiać. To jest dla mnie najlepszy sposób na spędzanie czasu.
0: Ale święta też lubisz spędzać, prawda? Rodzinnie?
1: No tak, ja jestem mega rodzinna. Nie wyobrażam sobie spędzać gdzieś świąt na końcu świata sama. A. Boże, umarłabym.
0: Ja pamiętam, jak byłem młody, święta spędzało się tak, że pierwszy i drugi dzień, no to tak w domku z rodzinką, ale tam drugiego czy trzeciego dnia to
1: już się wychodziło.
0: Jakieś dyskoteki zawsze były organizowane i wtedy się już wieczorem wychodziło ze znajomymi. Bo ileż można siedzieć cały czas przy stole i jeść te wszystkie pyszności, jajka, bigosy, karpie i co tam jeszcze
1: no
0: jest,
1: tak,
0: barszcze i
1: no
0: te
1: tak.
0: Łóżka.
1: Chociaż u mnie zazwyczaj te święta były bardzo rodzinne, więc zazwyczaj siedzieliśmy wszyscy razem, więc mamy bardzo dużą rodzinę, więc się gdzieś tam trzymamy, ale no, zdarzało się w sumie gdzieś tam wyskoczyć ze znajomymi.
0: Sherme, to w takim razie, tak jak powiedziałem, puste obietnice, ty zawsze takich nigdy nie składasz. Między innymi ten utwór jest tego przykładem. Posłuchajmy zresztą fragmentu Puste obietnice i Sherme.

0: w Radiu SK2. Niezmiennie cały czas ta sama uśmiechnięta, energiczna i od której dobre fluidy biją. Szermę, witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: Dzisiaj chyba jesteś wyspana. Ty dobrze chyba śpisz, prawda?
1: Tak, bardzo dobrze śpię, ale jak mówimy o tej piosence, to...
0: No bo teraz chcemy powiedzieć o piosence Gdy nie mogę zasnąć, o twoim kolejnym singlu. To co wtedy robisz, gdy nie możesz zasnąć?
1: Ale jednak, gdy nie mogę zasnąć, to zwyczaj jadę sobie autkiem gdzieś bardzo daleko, sama, bez celu, puszczam fajną muzyczkę. To jest taka piosenka, która wpadła mi do głowy podczas jednych z takich moich nocnych wojaży.
0: O, to gdzie wtedy jechałaś?
1: Nie mam pojęcia, przed siebie.
0: Dobra, skoro motoryzacja, to pamiętasz swój pierwszy samochód?
1: Ojejku, mój pierwszy samochód to było autko mojego taty, Honda chyba, albo Mercedes.
0: A twój samochód marzeń?
1: Mój samochód marzeń, o Jezu, jakiś muscle car taki amerykański, albo jakaś G-klasa. Kocham w ogóle motoryzację. Jakbym mogła, to musiała mieć taki garaż kilku samochodów. Jeden taki sportowy, jeden do offroadów, drugi jakiś taki, jakiś normalny, jakiś może golfik czy coś. I jeszcze jeden wózek golfowy, którym chciałabym jeździć z moimi znajomymi wieczorem po moim podwórku.
0: Tu już zdradziłaś nam, że masz prawo jazdy. Za którym razem zdałaś prawko?
1: Za drugim.
0: A, to tak jak ja.
1: O, no to widzisz, piąteczka. Więc gratulujemy wszystkim, którzy mu się udało za pierwszym razem.
0: Jakim jesteś kierowcą?
1: Jestem szalonym kierowcą. Lubię sobie czasami gdzieś tam mocniej podjechać. Lubię czuć pod moją nogą jakąś tam moc autka. Lubię prędkość, lubię motoryzację, lubię Formułę 1, więc zawsze ten dźwięk silnika jest dla mnie kołysanką.
0: I on sprawia, że możesz wtedy zasnąć, ale wracając do twojego singla Gdy nie mogę zasnąć, masz jakieś nocne rytuały, herbatka, film, serial, muzyka, jakiś show?
1: O Boże, no pewnie, proszę pana. Wieczorem to tak, wjeżdża od razu albo winyle, albo jazz, Billie Holiday, więc dla mnie wieczór to jest taki moment rytuału. Zawsze jakaś herbatka ziołowa, kocham, jakieś maseczki, spa, żeby pachniało, świeczuszki. Moi znajomi, jak do mnie wpadają wieczorem, to wchodzą po prostu jak do jakiejś innej krainy. Bo mam
0: jak do salonu odnowy ducha.
1: Dokładnie, mam po prostu wszędzie kadzidła, świeczki, muzyczka, ja w tym szlafroku po prostu, jak jakaś, nie wiem, bogini grecka, więc jeszcze jest wysmarowana olejkami, więc tak, zdecydowanie wieczór to jest ten moment odpoczynku.
0: Ach, już jeden haus takiego zapachu może sprawić odurzenie, zwłaszcza u młodego człowieka. Czy ty jesteś bardziej sobą, czy takim skowronkiem? Siedzisz tak po nocach?
1: Siedzę właśnie po nocach i jakbym mogła, to bym codziennie chodziła spać o godzinie 4 rano. Nie wiem, czy ktoś tak ma, ale dla mnie 4 rano to jest taki czas, kiedy jeszcze miasto się do końca nie obudziło, ale jeszcze tak śpi. To jest taki czas takiego wyciszenia, taka cisza przed burzą. Wtedy nie wiem dlaczego, mój umysł najlepiej odpoczywa i oglądać ten wschód słońca. Jest coś magicznego o tej 4 rano.
0: To może wtedy do głowy przychodzą ci najlepsze pomysły, jakaś muzyka albo teksty?
1: Akurat same głupoty mi wtedy przychodzą do głowy.
0: Głowa wtedy odpoczywa. A co najczęściej, ale najczęściej spędza ci sen z powiek?
1: Chyba moja kariera, żeby to wszystko fajnie potoczyć, żeby kolejną piosenkę fajną napisać. To są takie rzeczy, które mi wirują w głowie, tak.
0: To a propos tego, co spędza ci sen z powiek, posłuchajcie, jak Szermę w SK2 śpiewa o tym, gdy nie może zasnąć.
1: Zapraszam.

0: Wieczór me w Radiu SK2. To teraz będzie zupełnie inny, pobudzający numer, o którym za chwilę powiemy. Kocham Cię, piosenka, z której na pewno jesteś bardzo dumna, bardzo energetyczna. Tutaj muszę to powiedzieć, chyba trochę taka Dua Lipa jak Physical.
1: A, może, powiem Ci, że w ogóle bym na to nie wpadła, ale może coś w tym być. Jest bardzo energetyczna, natomiast mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że ja ją tak naprawdę ją odkurzyłam troszeczkę z szuflady.
0: To Dua Lipa zrobiła plagiat z Twojego numeru.
1: Zrobiła plagiat, tak. Musimy do niej napisać. No. Więc to jest stara piosenka, którą postanowiłam sobie odkurzyć. Niektórym się podoba, bardziej, niektórym mniej, bo jest troszeczkę inna od moich poprzednich utworów. Jest częścią mojej historii, bo jest jedną z takich gdzieś tam pierwszych piosenek, gdzie już postanowiłam właśnie iść w tą muzykę. Ta piosenka opowiada o takiej potrzebie szukania siebie. Opowiada o takiej walce troszeczkę o siebie, że kocham cię, moje lustrzane odbicie w tafli pobitej. Nie rób mi tego, ja do siebie mówię to, nie rób mi tego, mój stróżu i diable miłości kowadle. Ja mówię, mam swoją dobrą i złą stronę. Ta piosenka jest taką też moją walką o siebie.
0: Czyli przy jednym uchu aniołek, przy drugim diabełek i walczą o ciebie.
1: Tak, i też w zwrotkach opisuję, że dostaję listy trzy i ja czekam po prostu na tą dobrą wiadomość i każdy z tych listów, który do mnie przychodzi, jest po prostu beznadziejny. Ja po prostu czekam, kiedy będzie jakaś dobra informacja, kiedy w końcu coś dobrego się wydarzy. To jest znowu jakaś trudność, znowu coś było nie tak. Ta walka o siebie, więc ta piosenka jest chyba takim właśnie manifestem, ale inny to był moment w moim życiu. Teraz jestem zdecydowanie bardziej szczęśliwa i na szczęście

0: Czerme dzisiaj w studiu Radia SK2. Witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: To przy miłości może na chwilę się jeszcze zatrzymajmy. Czy łatwo mówisz kocham cię?
1: Chyba tak. Mhm.
0: A czy miłość można poznać w internecie?
1: Można. A nie masz znajomych, którzy poznali się przez Tindera chociażby?
0: No mam. Wiesz, są ze sobą, nawet się hajtnęli, są szczęśliwi.
1: Właśnie. Tak, więc zdecydowanie można przez internet. Poznawajcie się w jakikolwiek sposób.
0: I kochajcie się. A teraz a propos internetu i social mediów. Czy one są ważne, Czerme, w twoim życiu?
1: Ważne są, chociaż były trochę moją kulą u nogi, bo na początku, jak zaczynałam swoją karierę, to wydawało mi się, okej, dobra, wypuszczę sobie piosenkę jedną, drugą i to wystarczy. Okazało się, że trzeba w tych social mediach mocno działać. Uczyłam się wrzucać trolki, mówić do kamery, więc to nie jest takie łatwe, szczególnie, że jeżeli ktoś jest jakąś artystyczną duszą, to musi nagle zostać social media influencerem. Ale bardzo lubię wszelkie media, więc czuję się w nich jak ryba w wodzie.
0: Kogo tam obserwujesz na tym swoim Instagramie?
1: O Jezu, kogo obserwuję?
0: Moda, świat majsterkowania, tych, którzy lubią gotować.
1: Muzyka, zdecydowanie. Lubię też oglądać tam naukowe rzeczy. Mam parę takich profili. Lubię też oglądać dziewczyny, które jakoś fajnie o siebie dbają, albo fajnie się ubierają i maga mnie to inspiruje i napawa taką dobrą energią. Wiesz, jakieś tam maseczki, fajne ciuchy. Ja wiem, że to jest takie oczywiste, ale kurczę, fajnie mi się na to patrzy i maga mnie to inspiruje.
0: Czy ty lubisz czytać portale plotkarskie?
1: Oj nie. W ogóle nie karmię się takimi rzeczami. Uważam, że co czytamy, czym się otaczamy, czy to jest muzyka, czy ludzie, to wpływa na to, jak się czujemy, więc bardzo, bardzo sobie filtruję to, co wpada do mojej głowy i to, co jest dookoła mnie.
0: A nie boisz się show biznesu?
1: Nie boję się.
0: Jesteś na niego gotowa?
1: Jestem gotowa, więc możecie mnie pożreć. I'm ready.
0: Jesteś tak samo gotowa jak na koncertach, bo przecież jak wchodzisz na scenę, nieraz mogliśmy zobaczyć przecież na twoim Instagramie, jak szalejesz na scenie, no prawdziwa tygrysica kocica.
1: Jest. No mam taki swój sexy vibing, więc łączę, uważam, że taki streetowy klimat z sexy energią, więc uważam, że to są takie moje dwie strony.
0: Czy ty pamiętasz, Szarle, swój pierwszy koncert?
1: Mój pierwszy koncert? O Boże, to na pewno jak byłam mała, ale jakoś...
0: W szkole pewnie, apelu szkolnym.
1: Tak, to na pewno to było to, ale jako Czerme, gdzie był mój pierwszy koncert? A, był, pamiętam, z Meduzą graliśmy gdzieś na Mazurach, więc to było bardzo fajne przeżycie. Też zaczęłam mieć taką właśnie współpracę z chłopakami z całej Lokal Skacze. Weszłam troszeczkę już na wyższy poziom koncertowania, więc fajnie.
0: Czerme, co musi się znajdować w twojej garderobie? Albo co robisz przed koncertem? Gimnastykujesz się?
1: Jezus, przed koncertem...
0: Jesz kanapki, pijesz wodę?
1: Na pewno nic nie jem przed koncertem. Nawadniam się. Czasami sobie wypiję jakieś piwko, jeżeli jest fajny vibik na backstage'u, to sobie wszyscy chillujemy.
0: Zero procentowe,
1: oczywiście.
0: Chodzi tylko o smak.
1: Tak, chodzi tylko o smak. No na pewno rozgrzewka wokalna. Lubię sobie z ludźmi dookoła pogadać, wdrożyć się w ten cały koncertowy vibe, pochodzić dookoła, porozmawiać z ludźmi, którzy to tworzą, widzieć gdzie co jest. To jest taka kolejność.
0: W Radiu SK2 Czerme, do której teraz będę miał krótkie pytania i mam nadzieję, że odpowiesz na nie szczerze.
1: Dobrze.
0: To uwaga, ulubione miasto.
1: Marbella w Hiszpanii.
0: Morze czy góry?
1: Morze.
0: Noc czy dzień?
1: Noc.
0: Najlepsza piosenka do tańczenia?
1: Living La Vida Loca.
0: Ulubione danie?
1: Pizza.
0: A TikTok czy Instagram?
1: Instagram.
0: Ulubiony moment dnia?
1: Noc, jak idę spać.
0: Pierwsza kaseta i CD, jaką miałaś?
1: Michał Wiśniewski.
0: To była kaseta czy CD?
1: To było CD, chyba płyta.
0: A jakąś kasetę pamiętasz? W ogóle z dzieciństwa?
1: Pamiętam, ale to były pewnie jakieś takie bajki dla dzieci z przedszkolu.
0: Okej, czyli smurfne hity.
1: No na pewno coś w tym deseń.
0: Dobra, słowo, które najlepiej ciebie opisuje.
1: Chaos.
0: Bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie w Radiu SK2. Było naprawdę szczerze, lekko i inspirująco.
1: Dziękuję.
0: Życzę ci samych sukcesów na twojej autostradzie kariery na polskiej scenie muzycznej. Bardzo wielu tras koncertowych. Czerme w Radiu SK2.
1: Dzięki bardzo, cześć.
2: Historia polskiej muzyki.
0: Dziś kontynuujemy naszą przygodę z zespołem Bajmę. Pierwszy album Bajmo z 1984 roku to prawdziwy Matrix. Śmiało można nazwać go The Greatest Hits. Znajdziemy na nim również dramatyczne okej, nic nie wiem, romantyczni prorocy świata, czy urzekające wdziękiem Po prostu stało się oraz ten kawałek.
1: Nie.

0: Brak wody na pustyni w latach 80. symbolizował puste sklepowe półki. A jakie wspomnienia z tamtych lat ma Andrzej Piaseczny?
1: Z lat 80. najprędzej pierwszym wspomnieniem, które przychodzi mi do głowy, to powidła śliwkowe. Pamiętam, że to był koszmar chyba moich lat szkolnych, przynajmniej pewnego momentu, bo potem czas łaskawy był dla nas i można było już na kanapkę położyć inne rzeczy. Ale przez długi okres, no właśnie, kojarzą mi się z latami 80. te powidła śliwkowe.
0: Tak słodkie jak Beata Kozidrak, która była obiektem westchnień wielu panów. Wokalistka Bajmu zawsze zachwycała wspaniałą formą i figurą. Jednak jej największym atutem jest głos, często porównywany do Niny Hagen, niemieckiej wokalistki punkowej. Jednak po latach Beata przyznała, że jej inspiracją był przystojny Robert Plant. Była zakochana w tym, jak on lekko śpiewa rock and rolla z domieszką bluesa.

Taki był pierwszy muzyczny świat Beaty Kozidrak. Kręcił się wokół niebanalnych, niskich głosów, dlatego że jako nastolatka Beata śpiewała bardzo wysoko. Technikę wydobywania głosu z przepony odkryła dopiero podczas jednej z podróży do Stanów Zjednoczonych. To sprawiło, że po powrocie do Polski jak nikt potrafiła śpiewać długie dźwięki z głębi i do tego jeszcze głośniej.

1984 roku Baim ruszył w trasę koncertową po Wietnamie. Rok później, w 1985, ukazał się drugi album zespołu Martwa Woda. Znajdziemy na nim piosenki szybsze, choć już mniej melodyjne. Ale i na tym krążku znajdziemy kilka hitów. Małpa i ja, Diabelski Krąg czy Piramidy na niby.

1985 roku do Bajmu dołączyli nowi muzycy. Dwóch gitarzystów, Grzegorz Płecha i Dariusz Lipiński. Robert Kozak, który grał na basie, a także późniejszy lider zespołu Sixteen, perkusista Jarosław Pruszkowski. W tym składzie Bajm nagrał płytę Chroń Mnie, na której figuruje ten hit.

0: singiel Płynie w nas gorąca krew jest jednym z największych przebojów Bajbu, ale na krążku Chroń mnie znajduje się też najważniejsza piosenka, którą Beata nagrała w swojej karierze. Dwa serca, dwa smutki. Jak doszło do jej powstania? Dla kogo, Beata, napisałaś ten utwór?
1: Kiedy urodziła się moja pierwsza córka, wszyscy mnie pytali, no jak to, Beata, no takie przeżycia, ty żadnego tekstu nie napisałaś o narodzinach swojego dziecka, a ja nie mogłam jeszcze tak od razu. Nastąpiło to trochę później. Piosenka, bez której również nie może zaistnieć nasz koncert. Zawsze gramy Dwa serca, dwa smutki. Takie jest życzenie publiczności i to robimy. A to jest piosenka właśnie o tym, co kobieta czuje w momencie, kiedy... Co ja czułam może w momencie, kiedy przeżywałam macierzyństwo.

Album Chroń Mnie ukazał się w 1986 roku. Córka Beaty, Kasia, miała 5 lat. Dumna mama odniosła w tym czasie jeden ze swoich większych sukcesów zagranicznych. W Szwecji zdobyła Grand Prix podczas Festiwalu Krajów Nadbałtyckich, dokładnie za utwór Diament i Sól.

latach 80. Bajm często gościł na europejskich festiwalach. Co chwila zdobywał też nagrodę. Grand Prix podczas imprezy w zachodnio-niemieckim Wunsiedel, Grand Prix na festiwalu w Belgradzie czy Grand Prix festiwalu w fińskim Lahti. W 1985 Bajm wyruszył również w swoją najdłuższą trasę koncertową, wschodnioeuropejską, wiodącą przez NRD, Węgry, ZSRR i Bułgarię. 3 lata później, w 1988, Bajm wydał kolejny album – Nagie Skały. Krążek został nagrany w zupełnie przemeblowanym składzie. Zespół tworzyli prawdziwi rockowi muzycy – Konstanty Juriadis, kojarzony m.in. z Manamem czy Lady Punk. Dariusz Piotr Franz Dreadhunter Adamczyk, związany też z Tiltem, Homo Twistem czy Chłopcami z Placu Broni, Piotr Nalepa, syn Tadeusza Nalepy, założyciela Breakoutu, czy Alan Sourcebuster z Turbo. To dzięki temu rockowemu kwartetowi album Nagie Skały Bajmu ma tak dynamiczny charakter.

0: Na krążku oprócz tytułowych Nagich Skał nie zabrakło też romantycznej ballady Jezioro Szczęścia.
1: Piękna piosenka. Pamiętam, że Franz Dreadhunter, bo wtedy razem z Francem pracowaliśmy, podczas trasy koncertowej wróciliśmy do hotelu i jak zwykle po kolacji spotkaliśmy się, no, żeby pograć, napić się piwa, nie wiem, no po prostu jeszcze wyciszyć emocje. I Franz przyniósł gitarę i zaczął właśnie grać tą piosenkę. I my z Andrzejem zaraz zareagowaliśmy. O kurde, coś fajnego się rodzi. No i rzeczywiście kilka dni tekst miałam gotowy do tej piosenki.

Jezioro Szczęścia wypływa z albumu Nagie Skały. Po nagraniu płyty grupę opuścili wszyscy muzycy, poza Płechą i Basterem. Dołączyli natomiast basista Adam Abramek oraz klawiszowiec Paweł Sot. W tym składzie zespół wyruszył w trasę koncertową po Bułgarii i Włoszech, ale poleciał również do Stanów Zjednoczonych, gdzie grał dla Polonii. Pod koniec 1988 roku Baim wystąpił gościnnie w superprodukcji filmowej Pan Kleks w kosmosie, do której zespół nagrał premierową piosenkę Ratujmy kosmos. Spora liczba zagranicznych koncertów w drugiej połowie lat 80. oraz opuszczenie zespołu przez wszystkich oryginalnych muzyków zainspirowało Beatę do nagrania solowej płyty, i to w języku angielskim. Jej zapowiedzią było nagranie Hurry My Love.

tą piosenką Beata wygrała Midnight Sun Song Festival w Lahti. Jednak podczas 26. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie publiczność nie do końca była zachwycona jej solowym recitalem. To sprawiło, że Beata przestała pracować nad solowym albumem. Skupiła się natomiast na dalszej pracy z Bajmem, o której historii dzisiaj tyle. Kamil Kowalski, do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Zapraszam na lokalny magazyn Radia SK2 Szczecin, a dziś będzie o tenisie, a dokładnie o 33. edycji Invest in Szczecin Open, która rozpocznie się już w niedzielę meczami kwalifikacyjnymi. Zapraszam na mój materiał.
2: Moim gościem jest pan Krzysztof Bobala, dyrektor turnieju Invest in Szczecin Open. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Zacznijmy od tego, że Invest in Szczecin Open już praktycznie przed nami, trwają ostatnie takie przymiarki pewnie, no i już w niedzielę zaczynamy od meczów kwalifikacyjnych.
3: Tak, no to rok pracy powoli się zwieńcza i teraz tylko patrzymy w górę, tam gdzieś w kierunku chmur, o pogodę, żeby była dobra, bo od tego niezwykle dużo zależy i zależy od takie nastawienie zarówno zawodników, jak i szczerze powiedziawszy wiem z historii jednak już dość długiej, że też oceny superwajzora zawodników, jak jest pogoda, jak jest ładnie, to cały turniej jest lepiej oceniany. Nam się lepiej pracuje, to też jest wtedy w tej 300-osobowej załodze, wszyscy są uśmiechnięci, a 300 uśmiechniętych wolontariuszy czy pracowników, to naprawdę dobrze wygląda i każdemu się taki nastrój udziela.
2: 33. edycja. Trochę czasu minęło od tej pierwszej.
3: Tak, 33. edycja to jest niezwykle, no, to jest kawał czasu, kawał historii Szczecina. Ja się zawsze śmieję, że tak jak te hostesy przychodzą, czy niektórzy sędziowie, to ci starsi podawali piłki gdzieś tam dawno temu, albo dopiero się rodzili, albo się jeszcze nie rodzili, no bo przecież to są, nasze hostesy są w ogóle dość młodymi osobami, raczej są to studentki. Jest to kawał historii także i naszej firmy, i mojej rodziny, bo firma jest rodzinna, bo jest to rzeczywiście impreza, która zajmuje cały rok. W tym roku mamy jeszcze to jedno wydarzenie, bo powiedział pan o 33. edycji, ale w tym roku myślę, że ważniejszy jest ten rzeczywiście prawdziwy jubileusz, czyli 30 lat w ATP Tour, bo pierwsze trzy turnieje były rozgrywane pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Tenisa, bo to były tak zwane futuresy, czy tam satelitarny cykl, bo tak to się wtedy nazywało, dzisiaj to są to futuresy, z pulą nagród dużo mniejszą. Natomiast od 1996 roku czwarta edycja szczecińskiej imprezy to pierwsza edycja pod auspicjami ATP i to był pierwszy challenger, który został rozegrany w Szczecinie i tak trwamy te 33 lata wspólnie, znaczy 33 lata w ogóle, a 30 lat wspólnie z ATP. Z tego co wiem, to nawet władze ATP kogoś tu będą przysyłać, żeby nas uhonorować. Zobaczymy, mamy takie zapowiedzi, jeszcze ma to być jakaś niespodzianka, więc nie wszystko my wiemy nawet. Ja teraz przygotowując jakieś materiały, żeby troszeczkę przypomnieć historię tego 30-lecia współpracy, sięgnąłem, bo ja jestem taki chomik trochę, więc oprócz tego, że zbieram rakiety, książki o tenisie i to kolekcjonuję, no to jestem też chomik turniejowy. Wszyscy mnie zawsze w firmie ganiają, że zbieram, jak to oni mówią, te śmieci, a dzisiaj te śmieci się przydały bardzo, bo stare negatywy, stare foldery, wszystko to wyciągamy. I gdzieś tam drobnymi akcentami będziemy przypominali, że to już 30 lat w ATP. I jak spojrzałem na zdjęcia z tamtego okresu, jeszcze specjalnie wywołałem negatywy, co dzisiaj jest rzadkością. I co my wtedy wymyśliliśmy w ogóle, żeby ta impreza fajnie wyglądała, to jak na to, że to był tak naprawdę początek rozwoju, to było przecież 6 lat po tych zmianach ustrojowych, gdzie jeszcze wszystko wyglądało zupełnie inaczej, gdzie szczerze powiedziawszy, no, nie, telefony komórkowe dopiero się rozpoczynały, chodziliśmy z tymi wielkimi cegłami słynnymi i to jest niewiarygodne, co nam się wtedy udało osiągnąć, jak wyglądał kort centralny, który miał tylko te ławeczki, które są dzisiaj na stałe na dole, ale u góry, gdzie dzisiaj stoi ta wielka trybuna i wieża telewizyjna, stały, była, było biuro prasowe pod namiotem, była strefa VIP, na której potem zwycięzca, nawet było pianino, na której zwycięzca, czyli Wenezuelczyk Jimmy Szymański, nie mówiący po polsku, chociaż babcia jego była Polką, zagrał nam Chopina, więc to są takie rzeczy, ale my bodajże w piątek zorganizowaliśmy na tym korcie centralnym, rozłożyliśmy maty takie gumowe, które pamiętam jak dzisiaj, ściągaliśmy z zakładów chemicznych Police, wtedy tak to się nazywało, bo oni mieli takie te pasy transmisyjne, rozłożyliśmy to na całym korcie, ściągnęliśmy z Krakowa Boba Jazz Band, bardzo znany band takiego jazzu tradycyjnego i mnóstwo ludzi na korcie centralnym tańczyło do tego jazzu, jakieś światła załatwiliśmy, bo wtedy jeszcze nie było świateł, bo światło na korcie centralnym powstały rok później, więc no działo się i to było, wydaliśmy folder, losowanie turnieju, który dzisiaj jest czymś bardzo normalnym. I dzisiaj troszeczkę spowszedniało, kiedyś staraliśmy się, żeby każde losowanie było bardziej uroczyste, to losowanie było robione na statku Białej Floty, więc razem z zawodnikami było, no także mieliśmy już wtedy dużo pomysłów i fajnie, że to nam się nie skończyło mimo upływających lat, także pogarszającego się zdrowia, bo to wiadomo, że im człowiek starszy, tym trudniej, natomiast no, cały czas ta ekipa, która ten turniej organizuje, wiele z tych osób od wielu lat jest z nami, od kilkudziesięciu, prawie od początku, to jest coś niezwykle przyjemnego słuchać, jak ten turniej wiele im daje. Ostatnio było przemiłe spotkanie, do firmy do nas przyjechała nasza była hostesa z turniejów typu koniec 90. lat, 2000. Dzisiaj ceniona pani prawnik, która zapisywała córkę do grupy hostess i wspominaliśmy właśnie, jak ona pracowała, jak to wtedy wyglądało i ona mówi, że to jest tak dla niej ważne, że bardzo chciała, żeby córka też poczuła ten, jak to dzisiaj mówimy, wipe turniejowy, więc cieszę się, że nam się to udaje całą tą naszą ekipą podstawową utrzymać.
2: Opowiedział pan trochę historii, choć pewnie byśmy mogli jeszcze z 3-4 godziny siedzieć, jak nie więcej. Właśnie, to teraz który z zawodników, którzy pojawią się na tym wydarzeniu, którzy będą na boiskach, może napisać nową historię tej 33. edycji? Jakby pan mógł właśnie powiedzieć, jacy zawodnicy się pojawią, no i kto ma największe szanse?
3: Tak naprawdę to w challengerach jest tak, że każdy może napisać tą nową historię, tak jak pan mówi, i to jest to przykład każdego właściwie prawie, każdej prawie imprezy, bo mieliśmy tutaj niezwykle znanych Hiszpanów, Felix Mantilla, Guillermo Coria, Juan Carlos Ferrero, trener Alcaraza do niedawna. To byli Juan Carlos Ferrero był rakietą numer jeden w rankingu. I ci zawodnicy nigdy nie wygrali szczecińskiego challengera. Rzadko się zdarza. Mamy te dwie klątwy jakby, że mimo, że w Szczecinie występowało aż 63 chyba Hiszpanów do tej pory, a to jest nacja, która kocha mączkę, która kocha taką nawierzchnię, jak mamy na kortach przy Wojska Polskiego, to żaden z tych Hiszpanów nie wygrał, mimo że kilku było w finale i to my to nazywamy hiszpańską klątwą, ale mało tego, my już wiemy, że Hiszpanie też to nazywają klątwą i że do Szczecina nie warto jechać, bo żaden z nich nie wygra. No bo w ubiegłym roku też mieliśmy przecież finalistę z Hiszpanii. Tak. Przyjeżdża zresztą w tym roku też do nas. I to jest jedna klątwa. Druga jest taka, że nawet jak ktoś wygrał i przyjeżdża na rok później albo dwa lata później, to jeszcze się nie zdarzyło, żeby zwycięzca wygrał dwa razy. Więc mamy takie dwie rzeczy, które mam nadzieję, że zostaną podtrzymane także podczas tej edycji.
2: Bo to dodatkowe emocje tak naprawdę.
3: Tak, my wszyscy się, i dziennikarze, i publiczność, i kibice się tym bardzo ekscytują właśnie, szczególnie jak Hiszpan jest w finale, bo teraz czy się uda, czy się nie uda, czy się przełamie, czy nie. No 30 lat w ATP jest jakimś takim powodem, że może Hiszpan wreszcie wygra, ale ja wolałbym oczywiście, żeby tak się nie wydarzyło. No Polacy nie mają tutaj szans ze względu na to, że nie mamy tego pierwszego garnituru, bo Hubert nie gra jakby na mączce w tej fazie sezonu, a Kamil Majchrzak i Max Kaśnikowski jadą do Australii na Puchar Davisa. Niestety mamy z jednej strony W tym tygodniu kalendarzowym jesteśmy największym turniejem na świecie. Nie ma większego męskiego turnieju na świecie, ale z drugiej strony to jest dlatego jesteśmy największy, że trwają mecze Pucharu Davisa i to jest, o ile nie jest to problemem przy innych reprezentacjach, jest to zawsze problem w reprezentacji Polski, jeżeli rozgrywa mecze o jakąś stawkę właśnie dokładnie w tym terminie. I mamy tutaj porozumienie z Polskim Związkiem Tenisowym, z Mariuszem Fürstenbergiem, kapitanem reprezentacji. Zawsze w sierpniu coś tam sobie ustalamy, kogo on mi puszcza, że tak powiem, do turnieju, bo zawodnicy garną się do tego, żeby zagrać u nas, dlatego że to jest dla nich bardzo ważne. No, są to punkty wcale nie małe, bo to 125 punktów to jest dużo. Nie, oprócz tego ta pula nagród, która ciągle wzrasta, już teraz 225 tysięcy dolarów, też robi swoje, bo ci zawodnicy jednak grają, to jest ich zawód, więc trzeba pamiętać, że grają dla pieniędzy. A z drugiej strony, jak patrzymy na listy i patrzymy na historię, na te listy rankingowe do naszego turnieju plus historia, to tak jak rzadko się zdarzało, że ten rozstawiony z numerem pierwszym wygrywał, tak często ktoś zupełnie jakby na kogo się nie stawiało i nagle, tak jak w roku ubiegłym, Tirante, nasz zwycięzca Argentyńczyk, który przystępował do turnieju wtedy, kiedy rok temu rozmawialiśmy, przedstawialiśmy go jako jednego z zawodników, bo on nawet nie był tam na początku listy, bo był 120 któryś. Dzisiaj to jest 42 zawodnik kraju, zawodnik świata, więc minął rok. Więc to są tego typu rzeczy,
2: jak
3: że...
2: Jak rozwój może skoczyć szybko, nie?
3: Challengery są w ogóle, szczególnie te duże challengery, są tak zwanym kopem, no, do przodu, bo jeżeli wygrywasz takiego challengera, to naprawdę zdobywasz przede wszystkim dużo punktów. To trzeba naprawdę, przy 250 trzeba być w finale. Teoretycznie jest to trudniejszy turniej, więc jeszcze trudniej tam to osiągnąć. Okazuje się, że challenger już tak duży jak nasz, czyli jeden z tych największych, to jest też duże wyzwanie, no bo choćby historia pokazuje, że żaden Polak nie wygrał, mimo że grali tutaj wszyscy, Janowicz, Hurkacz, Kamil Majszak, on był najbliżej, bo grał w finale chyba 3 lata temu. Natomiast to jest challenger jest czymś bardzo, bardzo takim tyglem. Czyli są zawodnicy zawsze bardzo doświadczeni i zawodnicy młodzi. Zanim jeszcze
2: młode
3: powiemy
2: wilki,
3: o tych...
2: Tak,
3: tak, to się nazywa Next Gen. To jest program ATP, który, tak jak pasjonujemy się turniejem Masters Final, czyli tą najlepszą ósemką, która na koniec sezonu w listopadzie rywalizuje gdzieś tam na świecie, ostatnio chyba we Włoszech, o ten tytuł najlepszego w sezonie, to mamy też dokładnie taką samą klasyfikację tych samych zresztą zawodników, którzy występują na co dzień w turniejach, ale oni, powiedzmy, występują w niższych challengerach, w futuresach, i taka sama klasyfikacja jest dla zawodników poniżej 21 roku życia. Nazywa się to Next Gen. Kiedyś to się nazywało Young Guns, młode strzelby. No różnie ATP robi, ale chodzi o to, żeby pokazać tych młodych zawodników światu. I my teraz od chyba 3 lat jako challengery tej wysokiej rangi dostajemy, jak to ja mówię, w spadku od ATP zawsze jednego dobrego zawodnika, takiego, który rokuje. I w tym roku radziłbym zwrócić uwagę na Czecha, który właśnie z dwóch bardzo fajnych młodych Czechów. Ten jeden nazywa się Maxim Myrwa i to jest zawodnik, który właśnie dostał się do nas nie z listy rankingowej, tylko z tego programu Next Gen, ale my mamy cut-off, czyli jakby ostatni zawodnik, który się zakwalifikował do turnieju z takiej listy rankingowej, jest na 190 którejś pozycji, a ten młody 18-latek jest na 211 pozycji. No to przepraszam, ale jest tylko dwóch Polaków, którzy są wyżej, bo następny, Daniel Michalski, jest na pozycji 300 którejś, więc ten Czech zrobił niewiarygodny postęp, no bo przecież on ma dopiero 18 lat. Drugi Czech, szkoda, że mówimy tak o Czechach, a nie o Polakach, Jan Kumstedt, to jest z kolei zawodnik też, on jest chyba 19-letni, który w ostatnich dwóch miesiącach wygrał 3 challengery pod rząd, z tego jeden taki jak nasz, więc to też jest ogromne osiągnięcie, został doceniony, dostał nagrodę w ogóle jakąś taką miesięczną od ATP, a u nas dostał się z listy, to też jest, bo Jan Kumstedt już jest 186 na liście, także nawet nie jest ostatni do tego odcięcia, więc na tych dwóch Czechów radziłbym zwrócić uwagę, tym bardziej, że Czesi u nas zawsze dobrze występowali, już tych zwycięzców czeskich mamy paru. A patrząc jakby od góry, no to mamy trzech zawodników z pierwszej setki. To jest Jan Choiński, Facundo Dias Acosta, Argentyńczyk. Jan Choiński, polskie nazwisko, ale żeby państwa nie zmyliło, to Brytyjczyk z polskimi korzeniami.
2: I Marko... Nie możemy naciągnąć, jeżeli wygrasz, to też prawie, że Polak.
3: I jeszcze w dodatku mówi trochę po polsku, bo już przyjeżdża do nas chyba po raz trzeci. Marco Trungeletti, to jest też Argentyńczyk, dużo Argentyńczyków. I zawodnik, którego też bym zwrócił ogromną uwagę, to jest ktoś, komu na pewno będę kibicował. Oglądam, zdarzyło mi się w ostatnim czasie obejrzeć 2 czy 3 mecze jego w ogólno, że tak powiem, dostępnej telewizji, a nie w jakichś specjalistycznych telewizjach typowo tenisowych, bo w transmisjach i z Wimbledonu, i z teraz US Open widziałem, to jest Francisco Comesana i to już jest takie nazwisko mocno znane w świecie tenisa. To jest też Argentyńczyk, on tutaj będzie rozstawiony z numerem 4. Jest Pablo Lamas Ruiz, to jest tylko dwóch Hiszpanów, to pierwszy chyba raz jest, gdzie jest tylko dwóch Hiszpanów. Oni się chyba przestraszyli tej klątwy i już nie chcą do nas przyjeżdżać. Ruiz to finalista z ubiegłego roku, na pewno będzie chciał się zrewanżować. Zresztą w ubiegłym roku pokazał bardzo solidny tenis, był bardzo ładny finał, więc mam nadzieję, że w tym roku też pogra. Andrea Pellegrino, Włoch. Jeszcze zwróciłbym na Stefano Travaglie, bo to jest też taki zawodnik, który jest znany już z ekranów telewizyjnych. Marco Cecchinato, no i Dusan Lajowicz, jeden z najbardziej doświadczonych zawodników, którzy tutaj występują. To jest znowu tak jak mówiłem o mikście, że challenger to mikst, to jest z kolei z tych starszych zawodników, którzy już nie chcą się męczyć w pierwszych rundach, bo znają już swoje miejsce na ziemi. W pierwszych czy w drugich rundach jakieś 250 wolą przyjechać na challengera. To Serb, który nie ma zbyt daleko do nas, więc przyjeżdża. On jest 160 numer w rankingu ATP, także zupełnie skład jest bardzo fajny. Jest zwycięzca sprzed chyba 3 lat, Zdenek Kolarz, też Czech, także no będzie się tutaj działo. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o tenis, to na pewno, tak jak ja już niejednokrotnie mówiłem także na antenie Eski, że te rankingi to są rankingi tylko i wyłącznie dla takiej publiczności, która nie do końca siedzi w tenisie, bo dokładnie wiemy, że te rankingi w ciągu, pokazaliśmy to, co przed chwilą powiedziałem o Tirante, o zwycięzcy w ubiegłym roku, ale też jest na liście oczekujących, czyli takich, którzy nie załapali się do tej 20, którą daje nam ATP, bo potem są jeszcze dzikie karty i tak dalej. Nie będę tutaj zanudzał na antenie. 32 kręgów zawodników będzie występowało. To do tej 20 nie zakwalifikowali się i są na liście oczekujących, jakby ktoś miał kontuzję. Thiago Seibold-Wild, czyli zawodnik rozstawiony z numerem 1 w naszym turnieju w ubiegłym roku. No i jeden z najbardziej znanych zawodników hiszpańskich, Roberto Carbaez Baena. To jest naprawdę top. On w zeszłym roku był rozstawiony u nas chyba z 2, albo nie, był na początku rozstawiony z 1. Wycofał się, bo dostał powołanie do reprezentacji Hiszpanii i zdobył decydujący punkt w meczu Pucharu Davisa. I Hiszpania awansowała tam do finału chyba, bo to jest taki turniejowy teraz Puchar Davisa. Więc to są tego typu zawodnicy, a on się nie dostał do naszego turnieju. Zawodnik, który był już w pierwszej 20 i to przez wiele, wiele tygodni, łapał się tam gdzieś w okolicach 11 miejsca. Więc to gwarantuje, że ten poziom tenisowy będzie bardzo, bardzo wysoki. Polacy, no na pewno szczeciński akcent, który bardzo się cieszę, szczerze mówiąc, że wreszcie doczekałem się, że mogłem Szczecinianowi już w ubiegłym roku też taki ukłon zrobiłem, ale że mamy taką ekipę w Szczecinie. Łukasz Markowski, tutaj chwała dla trenera, bo robi doskonałą robotę od wielu lat. Wychował fajnych chłopaków, takich, którzy już zdobywają punkty ATP, oczywiście po mniejszych turniejach, ale jeżeli w Szczecinie jest ten turniej większy, to dlaczego oni mają nie zagrać u nas? Także Kacper Kniter, zawodnik, wicemistrz Polski, obecny seniorów i zawodnik, który już ma na koncie kilka punktów do rankingu ATP zdobytych w mniejszych futuresach. On dostanie dziką kartę, więc będzie rywalizował z tymi wszystkimi, o których mówiłem, i to bez potrzeby kwalifikacji. Drugą dziką kartę dostaje Alan Ważny, czyli nasz zwycięzca wielkoszlemowy z ubiegłego roku, z dwóch turniejów, bo on wygrał Wimbledon i wygrał US Open w Deblu. To taki zawodnik, na którego ja też jakby postawiłem. No, Tomka Berkietę, tylko Tomek Berkieta, który mógłby do nas przyjechać i nawet takie były ustalenia, no dostał niestety, że tak powiem, przykaz przyjechania na uczelnię, bo on wybrał ten tor akademicki, jeżeli chodzi o swoją karierę, czyli pojechał do Stanów i musiał się tam stawić na początku września, więc już się nie załapał, że tak powiem, na nasz turniej, mimo że wcześniej rozmawialiśmy o tym, że zagra. I szkoda, bo też by był zawodnikiem, który dostałby od nas dziką kartę, bo z rankingu oni się nie kwalifikują. Natomiast myślę, że trzecia karta no pewnie trafi do... Na razie czekamy, jeszcze nie mówię do kogo, dlatego że zawsze jest taka ewentualność, że w tym tygodniu właśnie już parę razy przy tej naszej 33-letniej historii zadzwonili zawodnicy, którzy na US Open gdzieś tam odpadli i stwierdzili, że chcieliby się odbudowywać na mączce, bo to jednak tak jak mała skocznia do odbudowy dla skoczków, to tak samo mączka dla tenisistów. Więc ja jeszcze trzymam, natomiast na pewno ta trzecia dzika karta trafi do Polaka, także będziemy mieli trzech Polaków w turnieju głównym, chyba że się ktoś zgłosi właśnie z takim rankingiem i po US Open jeszcze w tych ostatnich dwóch czy trzech dniach. Także tą dziką kartę ogłosimy. Eliminacje to tylko oczywiście eliminacje. Eliminacje gramy na 24 zawodników, 6 z nich awansuje do turnieju głównego i zagra tam minimum 4 Polaków, bo tyle dzikich kart przyznamy i te dzikie karty trafią także do Szczecinianina, no do młodych, przede wszystkim stawiamy na młodzież, to co ja cały czas mówię, po to są turnieje w Polsce, żeby ci młodzi się rozwijali, bo zawodnik polski, który ma 2 punkty ATP, ma 26 lat, no przepraszam, ale już dla mnie nie rokuje, trochę w tym tenisie siedzę, a ktoś, kto ma 2 punkty, a ma lat 19, no to jeszcze cały czas mam szansę pomóc mu w karierze i tak się staram robić.
2: To tak, teraz na kortach będzie światowo wysoki poziom, ale oprócz meczów też jako organizatorzy przygotowaliście atrakcje dla osób, które przyjdą właśnie na przykład po kortach, żeby coś ciekawego posłuchać, zobaczyć czy obejrzeć.
3: Tak, to jest nasza tradycja i z tego słyniemy tak nas chwali nas ATP i pokazuje jako przykład, jak można połączyć tenis z czymś więcej, nazwijmy to, bo to trudno nazwać, bo to nie jest jedna impreza. Tych imprez jest parę i oczywiście my jeździmy trochę po turniejach i są też turnieje, które robią bardzo, bardzo podobnie, czyli że ten program taki dodatkowy jest bardzo bogaty. To nie jest tak, że my jesteśmy jak jedyni, natomiast większość turniejów challengerowych to są turnieje, one są z mniejszymi budżetami. Mamy ten budżet rzeczywiście bardzo wysoki, bo powyżej 5 milionów złotych i to jest...
2: Jak to się mówi, można grać i się bawić.
3: Można grać i się bawić, no po to to jest, bo po to sponsorzy tutaj do nas przychodzą i ten budżet zapewniają, że wiedzą, że mają po prostu dobry produkt, nie tylko produkt marketingowy w formie tenisa, który się teraz doskonale sprzedaje przecież w Polsce, ale też produkt marketingowy w postaci stref biznesowych, festiwalu, spotkania z aktorami, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie ten networking biznesowy tutaj dość mocno się rozwija na wielu płaszczyznach. Takimi podstawowymi imprezami dodatkowymi, które u nas są, to jakby są cztery właściwie. Pierwsza to jest ten tradycyjny festiwal, który jest rozgrywany już od, u nas od bardzo wielu lat, bo chyba od 97 roku, kiedy to rok po rozpoczęciu współpracy z ATP okazało się, że mamy może Ewa Bem przyjechać i tak dalej. Tak rozpoczęliśmy festiwal muzyczny. W tym roku zmieniamy jego formę, jako że no, czasy się zmieniają. Chcemy troszeczkę iść z duchem czasu. Zamiast szukać jakichś takich, przepraszam za słowo, ale muzycznych zapchaj dziur, bo budżet jest nie z gumy, więc jak chcemy gwiazdy, to musimy gdzieś na tą pierwszą część festiwalu dawać zawsze zespoły, które są na początku kariery. Różnie to bywa też z trafieniem, mimo że oczywiście przysłuchujemy. To postanowiliśmy, że robimy festiwal już nie tylko muzyczny, ale festiwal, nazwijmy to kulturalny, czyli kino, komedia, muzyka. I w tym roku właśnie w ten sposób wystartujemy. Zaczynamy kinem. Dwa dni kino z DJ-em oczywiście, ale kino tenisowe. Gramy, będziemy wyświetlać w przestrzeni kortów i to jest za absolutnie za darmo dla szczecinian i gości, którzy chcą odwiedzić korty. Od 20:30 jest wstęp wolny na korty. Jeszcze się można załapać na końcówki meczów. Wyświetlamy filmy Challengers w poniedziałek, Wimbledon we wtorek. Więc takie absolutnie tenisowe hity. Potem mamy scenę impro, kochamy impro, więc to jest w ogóle super coś, co się rozwija. Ja i przy festiwalu wakacyjnym Miasta Kobiet i przy jakichś innych imprezach często korzystamy z tej formy rozrywki, bo jest bardzo fajna, więc mam nadzieję, że tutaj ekipa bardzo dobra zresztą wciągnie publiczność turniejową w te swoje meandry występów, jak to zawsze na tych scenach impro bywa. Tomek Jachimek, czyli gwiazda, no nie tylko telewizji, ale i szkła kontaktowego, ale stand-upu, przyjeżdża właśnie ze swoim programem stand-upowym. A potem już jest końcówka muzyczna, czyli Mezo i Liber. W piątek, w sobotę takie duży set DJ-ski ze znanymi DJ-ami, którzy specjalnie przygotowują program na to, więc myślę, że będą się wszyscy dobrze bawili, więc to jest taki czas, który dajemy nie tylko tym, którzy mają bilety, zaproszenia i którzy są fanami tenisa, ale też chcemy zaprosić ludzi z miasta, którzy chcieliby posłuchać, pobawić się, pooglądać
2: i najlepiej zostać na dłużej.
3: Ale właśnie o to chodzi, bo my mamy przykłady przez te 30 parę lat od bardzo, bardzo, bardzo wielu osób, które często byli to nasi sponsorzy, którzy, mogę powiedzieć, że to byli nasi sponsorzy, a oni do dzisiaj przychodzą i oni mówią, gdybym wtedy gdzieś tam nie pracowała w takiej firmie, czy nie dostała karnetu i nie zobaczyła tego tenisa na żywo, to nigdy bym się tak nie zainteresowała. Teraz okazuje się, że ci ludzie więcej wiedzą nieraz o turniejach, które się odbywają niż ja, bo siedzą przed telewizorami i w ten tenis się wciągnęli, a od tego się zaczynało, więc dlatego chcemy zapraszać osoby niezwiązane z tenisem, żeby sobie ten tenis zobaczyły przy okazji wydarzeń kulturalnych. Mamy oczywiście festiwal, mamy oczywiście turniej artystów, który jest też no, stałym takim punktem naszego programu od tak wielu, wielu lat i tutaj się nic nie zmienia. Znowu mamy 30 chyba 5 czy 6 artystów, którzy będą występowali i to mamy artystów z bardzo różnych nie wiem, i sceny, i filmu, i muzyka, i kabaret,
2: dziewczyny,
3: chłopaki, więc jest tego naprawdę, będzie się działo. Mamy też nowe osoby, co dla mnie jest bardzo ważne, bo ja bym chciał cały czas, żeby ten festiwal sobie rósł i jest Amanda Mincewicz, Jerzy Gudejko, czyli kategoria kobiet, kategoria mężczyzn. Będzie bardzo fajnie, że oni przyjeżdżają i ten turniej artystów Sets Open odbędzie się w ostatni tam weekend. Od czwartku zaczynamy losowaniem. Piątek, sobota, niedziela gry.
2: Z tego, co słyszałem, to chyba też będzie nasza prezenterka Kasia Węsierska.
3: będzie Kasia Węsierska. Ona występuje, o to tak ładnie nawiązaliśmy do tego, bo kolejnym ważnym punktem programu jest turniej VIP, taki turniej Lucky Doubles, gdzie pary są losowane albo dobierane od partnerów, także tak jak u was ta para jest dobrana, więc Kasia ze swoim partnerem, podobno nieźle gra w tenisa, będą grali w turnieju VIP. On jest rozgrywany w piątek i sobotę, także zapraszam na korty, żeby to zobaczyć. Wszystkich, którzy mają latorośle małe, zapraszamy z kolei w czwartek. W czwartek jest Dzień Dziecka, czyli Kids Day, PKO TFI Kids Day. PKO wraca do nas, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, po latach kiedyś jako pionier było wiele lat sponsorem tego wydarzenia i to jest przepiękne wydarzenie, bo tam mamy niepełnosprawnych, którzy grają w tenisa, mamy mnóstwo dzieciaków, turnieje, zabawy, a w tym roku jeszcze wprowadzamy jedną rzecz, a mianowicie po południu, jeżeli ktoś przyjdzie z dzieckiem, będzie mógł wejść na obiekt i dziecko będzie mogło wziąć udział w takim pokazowym treningu właśnie dla takich maluchów, po to, żeby może to jest ten moment, kiedy złapie rakietę po raz pierwszy, a potem już jej nie wypuści, jak wielu z nas, gdzie zaczynaliśmy jako dzieci i do dzisiaj gramy. Także czwartek jest absolutnie zdominowany przez dzieci, piątek, sobota to artyści VIP-owie. Cały tydzień mamy też program Korty z klasą, to jest program kierowany do szczecińskich szkół i no, cieszy się ogromną popularnością.
2: I tu oczywiście stawiamy kropkę. To wszystko w tej części magazynu. Dziękuję, że byliście z nami. Mateusz Tomaszewicz. Cześć.
0: Magazyn muzyczny.
4: Dziś w studiu Eski 2 gościmy twórców projektu Myk, Marka Jana Kisielińskiego i Kornelię Korni Raźniewską. Witajcie, cześć.
5: Cześć, witamy.
4: Ty Marek, kompozytor, gitarzysta, pianista, multiinstrumentalista, producent muzyczny, jesteś autorem muzyki i producentem największych hitów wideo. To się zgadza, tak?
5: Tak.
4: Papieroch, Szminki Róż, Fantastyczny Lot, Środa, Czwartek, Wszystko Jedno, Ktoś Nowy, wszystko radiowe hity i to jest twoja zasługa muzyczna.
5: No tak. Ja to skomponowałem, ja to wyprodukowałem w całości, praktycznie wszystkie instrumenty, które tam grają, to te ręce.
4: To te rączki. I pracowałeś z czołówką polskiej sceny muzycznej, zdobywca złotych, platonowych płyt. Twoje piosenki to są setki milionów wyświetleń na YouTubie. Jak się z tym czujesz? To już jest dużo, jak myślisz, jeżeli chodzi o osiągnięcie muzyczne?
5: W ogóle nie mam takiego poczucia, a teraz przy tym nowym projekcie, Myk, to czuję się naprawdę jak debiutant. Po prostu to jest tak, że te wszystkie rzeczy nie mają znaczenia. Tutaj trzeba tą samą ścieżkę dotarcia przychodzić od początku, naprawdę. No, czy czuję się przez to troszkę młodszy? Być może tak, ale czy jest łatwiej? Nie. Łatwo nie jest, ale działamy.
4: Muzyka obiegnie płyta, wszyscy czujemy się, słuchając waszej muzyki, młodo, no bo przecież Myk to nie tylko ty. Myk tworzy również Kornelia Korni Raźniewska. Kornelia, ty jesteś studentką Akademii Muzycznej imienia Paderewskiego w Poznaniu na kierunku jazz i muzyka estradowa. Zgadza się.
6: Dokładnie.
4: A swoją drogę sceniczną zapoczątkowałaś też w udziałach w licznych konkursach, festiwalach wokalnych, jak wyczytałem. No i współtworzysz też wiele projektów muzycznych, między innymi Myk. No to teraz, moi drodzy, przechodzimy do sedna. Początki wasze i tło muzyczne. Jak to wyglądało? Jak się poznaliście?
5: Ja mam taką wersję oficjalną i nieoficjalną. Wersja...
4: Oficjalna.
5: Wersja oficjalna wygląda w ten sposób. Chwilę, może dłuższą chwilę po tym, kiedy moja współpraca 12 czy 13-letnia z wideo dobiegła końca. Postanowiłem, że przecież muszę coś robić, coś zrobię. Pomysły mam, tych piosenek jest. Ogłosiłem casting. Dałem takie ogłoszenie. Tutaj Marek Jan Kisieliński, ogłaszam, poszukuję wokalistki do projektu. Wokalistki, najlepiej, żeby nazywała się Kornelia Raźniewska. Podałem datę, miejsce spotkania. Zgłosiło się około 387,5 chętnych. Długo się zastanawiałem, naprawdę wybór nie był łatwy. 387 Korneli Raźniewskich. Padło na tą właśnie.
4: I to jest prawda z tą oficjalną wersją, o której mówił Marek, że był ten casting?
6: No, tak
4: to teraz
6: było, nie kłamie.
4: To teraz inaczej. Marek przedstawił oficjalną wersję, a ty teraz przedstaw tę nieoficjalną wersję.
6: Dobrze, to wersja nieoficjalna w takim razie. Poznał nasz wspólny znajomy tak naprawdę.
5: Tak. Mhm. Tak
6: śpiewałam
5: było
6: na ślubie.
4: O!
6: A na tym ślubie był właśnie Krzysztof.
5: Tak.
6: No i Krzysztof po prostu przesłał prawdopodobnie nagranie Markowi, czy pokazał, już nie pamiętam, jakie były szczegóły, Marku.
5: Usłyszałem to nagranie, tylko ja chciałem dodać, bo to może być ciekawa i ważna informacja, to nie był twój ślub.
6: A tak. No.
5: tak, i usłyszałem, zaprosiłem Korni do studia. Trwało to troszkę, zanim doszło do jakiegoś poważniejszego nagrania, ale po tym pierwszym spotkaniu powiedziałem, Korni odezwie się na pewno. Prawda? Dokładnie tak było. Tak.
7: Powiedziałaś, Kornelia, że na ślubie śpiewałaś.
6: Tak.
7: Czy to były twoje jakby takie pierwsze wtedy pieniądze, które sobie zarabiałaś, tak właśnie grając, czy śpiewając na imprezach?
6: Tak, no dokładnie tak. Już właściwie w takich okolicznościach to od 14 roku życia.
7: Proszę bardzo.
6: Śluby, eventy, tak, jak najbardziej.
7: Ty, Marek, jak pamiętasz swoją pierwszą zarobioną kasę?
5: Starczyło mi na zapiekankę i na jakieś krótkie spodenki chyba. Mhm. Tak, na więcej nie.
7: Ale tu grałeś na mąciaku, na gitarze?
5: Nie. To był jakiś, ale to też miałem tam naście lat. Pierwszą kasę, jaką zacząłem zarabiać, tata mi płacił, siadając do mnie przy pianinie, bo gitara u mnie się pojawiła dużo, dużo później, gdzieś w czasach licealnych. Ja żłobek, cymbałki, przedszkole, akordeon, tam podstawówka tego typu. Przez połowę mojego takiego nastoletniego życia fortepian był instrumentem absolutnie głównym. Tata dawał mi zadania. Naucz się tej i tej melodii i dostaniesz taką i taką kasę. I no jest to jakiś tam sposób wychowawczy, edukacyjny.
7: Można za dzieciaka zarabiać na muzyce.
5: Ale naprawdę tak było. Było to bardzo motywujące. To nie były jakieś takie super łatwe rzeczy. Oczywiście proste melodie też, czy z jakichś filmów, ale w którymś momencie ja jako 10-11-letni chłopak zacząłem dostawać zlecenia typu Chopin, Polonez Adur Chopina.
7: Albo chcesz, synku, 20 zł? Bardzo proszę. Cztery pory roku Vivaldi.
5: Ale to mniej więcej tak wyglądało, także tak. To, i ja myślę, że to była najważniejsza, pierwsza forsa, którą zacząłem zarabiać na muzyce.
7: Czyli fortepian, teraz gitara. To jeżeli o ciebie chodzi, Marek, i o instrumenty, a twoje ulubione, jakie to są, Kornelia?
6: No ja w związku z tym, że śpiewam, to lubię coś tam sobie zaakompaniować oczywiście na fortepianie. Ale śpiewanie jest u mnie tutaj, wiecie, prym.
7: Dobra, a jakiej muzyki słuchaliście jako dzieciaki? Jakie kasety albo CD-ki królowały u was w domu?
5: Beatlesi i klasyka. U mnie mój tata klasyki słuchał w domu. Ja tym nasiąknąłem bardzo. Ja w ogóle to jestem niespełnionym klasykiem. Chciałem gdzieś tam na pewnym etapie życia iść w tą stronę. No potoczyło się tak, że oszalałem na punkcie gitary. Granie po prostu w zespole zwyciężyło.
7: Mówi, że kocha klasykę, a gitarę ma elektroakustyczną chyba, nie?
5: Tak, ale co jakiś czas ta miłość, że tak powiem, moja do klasyki. Ja generalnie zasypiam z Mozartem na uszach. Słuchawki. Uważam, że to jest najlepsza inspiracja, po prostu oderwanie. Poza tym gram hobbystycznie Chopina. Naprawdę trudne z konkursów chopinowskich utwory. To jest taki nonsense challenge, bo on mi nic nie daje poza jakąś taką satysfakcją. Kiedyś jako dzieciak marzyłem o występie na konkursie chopinowskim. Potoczyło się inaczej, ale też jeżeli chodzi o te różne instrumenty, kilka lat temu, kiedy się zaczął COVID, doszedłem do wniosku, że to jest moment, kiedy powinienem nauczyć się grać na wiolonczeli. I cały czas mam tak, że potrafię 10 godzin spędzić po prostu nad instrumentem. 10 godzin dzień w dzień przez ileś miesięcy.
7: Też sąsiadom współczujemy, czy...
5: Mam studio aha, wyciszone, tak. Ja sobie bardziej współczułem przez pierwsze tygodnie, zwłaszcza, bo to po prostu zanim wydobędzie się ze smyczkowych instrumentów dźwięk, to jest takie pitolenie, że miałem na co mi coś takiego. Ale przebrnąłem i kilka miesięcy później już wykorzystuję. Nie mam jakichś ambicji nie wiadomo jakich tutaj, żeby być jakimś wirtuozem, ale satysfakcja, którą czuję, kiedy położę jakiś podkład na wyłączyli, jakieś długie nuty gdzieś w nagraniach, jest bezcenna.
7: W Radiu SK2 dzisiaj zespół MYK, czyli Marek Jan Kisieliński, a także Kornelia Korni-Raźniewska, MYK. No to dobrze, przechodzimy w takim razie do waszych dokonań muzycznych. Jak wygląda wasza współpraca? Muzyka, tekst, a może jakiś spontaniczny flow? Jak to w waszym mykowskim wykonaniu wygląda?
6: To muzyka jest zawsze pierwsza. Później pojawia się tekst. Potem razem z autorką tekstu, właśnie Martą Tondero, tworzymy do tego interpretację tekstu. Wtedy tworzą się niesamowite rzeczy, można tak powiedzieć.
7: Pozwalają ci trochę ingerować, jak masz jakiś świetny pomysł, czy raczej nie. Tak jak Marek powiedział, ma być koniec. Kornelia, nie ma nic do powiedzenia. Czy jednak jakieś tam jeden, dwa swoje grosze możesz wtrącić? wtrącić do tego procesu twórczego?
6: Nie, no absolutnie tak mogę. Wykonawczo to już, to absolutnie w 100% mam wrażenie.
5: Tak, ale...
3: Ale jest ale.
5: Nie. Nie chciałbym, żeby to ale zabrzmiało jako takie prawdziwe, ale nie. Ale oczywiście jak czasem jest tak, że pojawia się nagle podczas nagrania pracy w studiu, pojawia się nagle jakiś pomysł, to absolutnie to też o to chodzi, żeby... Ale jakieś takie główne ramy, to tak, to pilnuję tego, żeby było tak sobie, jak pan kompozytor wymyślił.

0: Słuchanie proste.
1: To jest pewnego rodzaju eksperyment muzyczny i ja nigdy wcześniej nie wyprodukowałem piosenki w taki sposób. Jestem głównie gitarzystą, jeżeli chodzi o produkcję muzyki, a to jest chyba pierwszy numer, jaki zrobiłem, gdzie nie ma gitary. Pomyślałem sobie, zrobię to elektronicznie, ale to też wynika z tego, że ja nasiąkłem tymi elektronicznymi dźwiękami za młodu, Jean-Michel Jarre, te wszystkie rzeczy, ja tą drogę przeszedłem. To, co się w głowie u mnie dzieje, to lepiej, żeby mało kto zagłębiał. W każdym razie te wszystkie dźwięki to był eksperyment. Ja się zupełnie dobrze w tym czułem. Naprawdę miałem fan produkując tą piosenkę. Nie wiem, czy to słychać. Mam nadzieję, że tak. Ale bawiliśmy się zupełnie nieźle.
2: Mocny skład w Radiu SK2. Marek Jany Kisieliński, a także Kornelia Korni-Raźniewska, czyli zespół Myk. Teraz jeszcze przypomnijmy sobie singiel Niepoprawny. Tak go opisujecie. Niedzielny vibe właśnie chilloutu. Ten numer właśnie taki ma być. Lubicie taką muzykę, która sprawia, że słuchacz może poczuć się jakby ponton bujany przez fale Bałtyku.
1: Oby się tak czuł. Nie sposób wyrazić tego lepiej. Ja powiem jedną rzecz odnośnie piosenki Niepoprawne, której jeszcze nigdy nie mówiłem. Nie wiem, czy dziewczyny nawet wiedzą o tym, ale jest to piosenka, którą zrobiłem jak gdyby w ostatnim etapie działalności w ogóle grania z zespołem wideo. To miała być piosenka tam z połowy płyty, która była zrobiona, która się nigdy nie ukaże. Zdradziłem tajemnicę. Został napisany nowy tekst, Kornelia zaśpiewał tyle na ten temat.
2: To tutaj na razie postawmy kropkę, jeżeli chodzi o ten niepoprawny numer. Czy ty jesteś, Kornelia, niepoprawna? Czy jesteś grzeczną, czy jesteś niegrzeczną dziewczyną? A nie okiem, czy może czasami w tobie rodzi się jakaś diablica i jak to się mówi, odpalasz wrotki i bawisz się na całego.
3: Jak to Marek mówi, mam kilka osobowości na pewno. Na co dzień jestem bardziej taką, może nawet osobą introwertyczną, spokojną, ale kiedy gdzieś tam wychodzę na scenę, to już czuję się ekstrawertykiem i korzystam z
1: tego. Tylko wrotki trzeba odpiąć.
3: Tak.

0: Kornelia, gdybyś miała zagrać koncert, wolałabyś taki ogromny, z powerem, światła, lasery, dymy, czy wolałabyś, załóżmy, nie wiem, w parkingu podziemnym galerii handlowej zrobić jakiś akustyczny koncert, albo pod mostem w Warszawie lub gdzieś w Poznaniu?
1: No tak, to już robimy właśnie.
2: No właśnie. Tak, tak, teraz by się przydał jakiś większy, tak, zdecydowanie.
1: Ta pierwsza opcja, zdecydowanie.
2: Tak.
0: No to w takim razie przechodzimy do kolejnego singla zespołu Myk, który dzisiaj goszczę w Radiu SK2. Tak czy nie? Flirt, wakacje, energia, numer pisany z wakacyjną miłością w tle. Tak czy nie?
2: Poniekąd tak, chociaż może nie aż tak dosłownie z tym flirtem.
0: Dobrze.
2: Ale tak, niech to zabrzmi jako moja odpowiedź.
0: Ale hit wakacyjny.
2: Nie wiem, czy hit. No, piosenka...
0: W Radiu SK2 gramy tylko największe polskie hity.
2: No to tak, to bardzo, bardzo cieszymy się, dziękujemy za taką opinię. I, czyli to znaczy, że spełnia swoją rolę. Ekran zgasł.

0: Jednak tak, no.
1: Chyba ale ja bym nie powiedział. Ja, Kornie, ja sporo o tobie słyszałem, że ty chyba przede mną się tak trochę wstydzisz. Ty mój, ja muszę cię podpatrzeć tak kiedyś jakoś tak, wiesz, znienacka.

0: Na początku, jak słyszałem tę piosenkę, to jakbym trochę słyszał utwór Wiktorii Kidy. Księgi Żywiołów.
1: Dobrze, że o tym powiedziałeś, bo ktoś mógłby pomyśleć, że ktoś tu od kogoś...
0: No, jakiś plagiat czy
1: słowość, tak. Działamy w dwóch różnych filmach, nie mamy jak gdyby wspólnych znajomych. To naprawdę to była sytuacja, jedna z tych absolutnie wyjątkowych przypadków. Teaser do piosenki Ogień i Woda wypuściliśmy 3 sierpnia. 4 sierpnia Kornelia mi wysłała w nocy zapowiedź tej właśnie piosenki wspomnianej przez ciebie tutaj, Wiktorii. I ja nie mogłem w ogóle tak słucham, co to jest? W ogóle,
0: to jest nasze.
1: O co? W ogóle, ale naprawdę tak zareagowałem. W ogóle tak obudziłem się rano i patrzę na tą wiadomość i nie mogłem uwierzyć. To jest po prostu, nie dość, że bicie to samo, akord ten sam, to w ogóle, no oczywiście tam się później kompletnie inaczej rozwija, ale żeby było śmiesznie, ja się zastanawiałem, czy nie przefiltrować tej gitary pod koniec tego taktu. Naprawdę tuż przed tym, jak robiłem master, zrobiłem ten efekt w drugiej zwrotce. Dla prawnego ucho to wysłyszy, ale tutaj naprawdę miałem tak zrobić ten phasing, to takie wpływanie tej akustycznej gitary w tym wstępie i tak, nie, zostawię naturalnie. Przypadek, no, total.
0: Mi się wydaje, że są artyści, którzy mają po prostu podobny kierunek myślenia w niektórych kwestiach.
1: Być może. No. Być może tak.
0: Gdzie lubicie spędzać wakacje?
1: Oj, dla mnie Palmy. Jestem bardzo przepraszam wszystkich słuchaczy, że nie powiem tutaj nic.
0: Nie polskie morze, nie polskie góry, nie złota rybka, oscypek.
1: Oscypek nie, rybka tak, ale ja mam tak mózg skonstruowany, że kiedy widzę palmę, to znaczy, że jest dobrze. Ja mam w domu, co prawda sztuczne, ale wyglądają naprawdę jak prawdziwe, takie na 2,5 metra, uwielbiam po prostu. Mózg widzi palmę, to znaczy, że jest okej.
0: Okay. To znaczy, że czasami też może człowiekowi odbić palma.
1: Nie grozi mi to, nie grozi. Kiedyś przy okazji sukcesu jakiegoś singla założyłem jeden jakiś taki promyczek, ale trwało chyba 5 minut. Zgasiłem w ogóle. Nie grozi.
0: Kornelia, gdzie lubisz spędzać wakacje?
2: Powiem szczerze, zakochałam się w Mazurach. Byliśmy nawet wspólnie.
1: Tak.
2: Nagrywaliśmy
0: jachty, mikołajki, kajaki, rowerki wodne, zapiekanki, kebaby.
2: Jak najbardziej. I takie połączenie z naturą to coś niesamowitego.
1: Przy okazji premiery piosenki byliśmy u Marty, na autorki tekstu na Mazurach. Tam zrobiliśmy sobie...
0: Gdzie, w jakiej miejscowości?
1: Zdory, to jest koło Pisza. Przy jeziorze Śniardwy. No, fantastyczny rejon.
0: Bajka.
1: Tam zrobiliśmy sobie też zgrupowanie zespołowe, taki live mini koncert akustyczny.
0: Zjazd integracyjny.
1: Tak. Cudownie. Ognisko naprawdę super.
0: W waszym życiu było więcej ognistych historii, czy może takich chłodnych pryszniców?
2: Właściwie 50-50.
0: Pół na pół.
2: Ale pół na pół. Jednak no wiadomo, że te zimne prysznice wzmacniają nas i sprawiają, że czujemy się tą pełnią, o której śpiewam w ogniu i wodzie.
0: Kornelia, zajmujesz się social mediami, czy nie? Chyba bardziej.
2: Staram się, staram.
0: Tak, Marek robi muzę, ale też zajmujesz się Instagram, TikTok, Facebook, czy zostawiasz to młodszemu pokoleniu?
1: Nie jestem jakimś tutaj wyjątkowym trolem. Marta, ona tutaj działa.
0: Co was najbardziej wkurza w social mediach?
1: Że trzeba codziennie coś tam stawiać, no bo potem te zasięgi robią się, to jest kłopotliwe trochę. No.
0: Ciebie co, Kordelia, najbardziej denerwuje? Że musisz rano wstać i zrobić kolejną rolkę? O Jezus, nie mam żadnego pomysłu. Przyglądasz tego TikToka, patrzysz, co teraz jest na topie, co jest na trendzie. Czy może też jesteś osobą, która ma to w nosie?
2: Nie, no

0: Nie ma w nosie, ale generalnie no trochę mi to sens powie gdzieś tam spowija, bo no jest to też jakiś obowiązek, żeby dbać o swój wizerunek w internecie, no i...
1: Teraz chciałbym zapytać, kogo wy obserwujecie? Kucharzy, majsterkowiczów, moda, budownictwo, uprawianie roślinek, takie macie swoje profile ulubione?
2: Masz?
0: Ulubionych chyba nie ma.
1: Nie.
2: Mam oczywiście kilka wykonawców, których obserwuję, ale staram się nie spędzać za dużo czasu na tym scrollowo.

0: Czy zespół Myk to już jest zamknięty twór? Czy on jest jeszcze otwarty i gotowy na nowości? Czy tutaj już jest wszystko dopięte na ostatni guzik i jesteście skoncentrowani na tworzeniu?
1: Mamy skład, mamy perkusistę, basistę, normalny zespół do grania. Mamy świetnych muzyków. Romek Golsiorowski, Kamil Komendecki, pozdrowienia serdeczne, bo są znakomici, są świetnymi ludźmi. Ja naprawdę trochę już tych zespołów tej swojej, nazwijmy to, karierze przeszedłem.
0: Z wieloma osobami współpracowały.
1: Tak. No to tutaj jest też fantastycznie, nie dość, że są świetnymi muzykami, to są cudownymi ludźmi, z abstrakcyjnym, cudownym poczuciem humoru. Na samo hasło, że się spotkamy, coś pomuzykujemy, to ja z bananem na twarzy.
0: Jakie macie plany na przyszłość?
1: No mamy kilka teraz piosenek do przodu.
0: Kilka singli już jest.
1: Tak.
0: Rozumiem, że niektóre także już powstały, jeżeli chodzi o muzykę albo teksty, tylko że w szufladzie na razie czekają na zrealizację.
1: Nie, one są w toku. One są
0: już
1: w toku.
0: Są realizowane.
1: Tak. Pracujemy w tej chwili nad kolejną piosenką. Oczywiście nie powiem nic więcej, bo ja strasznie nie lubię. To nawet nie o to chodzi. Ja bardzo nie lubię opowiadać o tym, co za chwilę zrobię. Uwielbiam sytuację, kiedy mogę przyjść i pokazać, a mówić, zapeszać.
0: Jesteś facetem, który dopiero bierze pieniądze za wykonaną robotę, nie przed.
1: Nie, żadnych zaliczek też nie lubię, za nic.
0: Jakie masz plany na przyszłość z zespołem Myk, Kornelia? Bo widzę, że jesteś uśmiechniętą osobą, pozytywną. Niezłe fluidy od ciebie czuć. A czy ty będziesz również miała swój udział w jakimś tworzeniu? Czy na przykład Marek mówi, Kornelia, jakbyś napisała jakiś tekst, albo miałabyś jakąś fajną melodię w głowie, to śmiało wal do mnie, mów, może coś razem wymyślimy. A może to będzie akurat tak fajne, że zrobimy z tego hit.
2: Nie, no mam nadzieję, bardzo bym chciała, ale rozmowy jakieś wstępne toczyliśmy też na ten temat, więc...
0: Niefinansowe.
1: Nie.
0: O tym dopiero będziemy rozmawiać, jak będą wielkie koncerty. Na stadionach, może kiedyś nawet i na Narodowym, fajnie by było, nie? Zagrać.
1: Na pewno fajnie, ale nie sięgamy myślami.
0: Aż tak daleko.
1: Znaczy nie, jesteśmy bardzo otwarci na wszystko, co się może przydarzyć, ale powoli, stopniowo. Znaczy oby jak najszybciej, no ale stopniowo.
0: Dobrze, czyli małymi krokami wielkie szczyty się zdobywa.
1: O.
0: Teraz na luzie taka szybka runda pytań jeszcze na sam koniec do was. Możecie odpowiadać króciutko, jednym zdaniem. Możecie pogłębić swoją myśl i wydłużyć wypowiedź. Nie ma żadnego problemu. Jesteście gotowi? No,
1: tak.
0: Króciutko. No, będzie kilka pytań. Uwaga, bez zastanowienia, jak coś odpowiadamy szybko. Pierwsza piosenka, której nauczyliście się grać lub śpiewać. Marek.
1: Oj, to był jakiś niemiecki marsz. Tak, tata mnie nauczył. Nie pamiętam tytułu, ale tata bardzo lubił takie rzeczy.
0: Kornelia?
2: Ja myślę, że mogło to być coś zespołu Baim. Moja mama bardzo uwielbiała, więc cały czas ten Baim gdzieś tam w tym dzieciństwie.
0: Noc po ciężkim dniu pewnie.
1: Hard Day's Night, tak.
0: To teraz uwaga, Kornelia, do ciebie pytanie, żeby Marek miał czas na zastanowienie się. Koncert, który albo występ, który zmienił twoje życie.
2: O matko... No, powiem szczerze, że koncertuję też z profesorami z mojej uczelni. Mm-hmm. No i stworzyliśmy sobie projekt Whitney Houston na jazzowo. I śpiewam te piosenki i kiedy widzę, jakie reakcje to wywołuje też wśród publiczności, no to jest dla mnie niesamowite przeżycie i to, jakie oni mają emocje, co im towarzyszy w przeżywaniu tego, no to jest, nie da się tego po prostu opisać.
0: Marek, twój koncert?
1: Tak, był taki koncert. Byłem dzieciakiem i pochodzę w ogóle z Mazur, to znaczy z Warmii, z Nidzicy, to jest miejscowość pod Olsztynem, ale młodzieńcze lata, nastoletnie spędziłem w Olsztynie i kiedyś z zespołem z Olsztyna grałem koncert w Warszawie, jakimś w ogóle zupełnym przypadkiem trafił się. To był jakiś koncert promocyjny nowej płyty T-Love i przez to, ja oczywiście z tym zespołem grałem support, przez to, że to był właśnie T-Love, byli ludzie z firmy ówczesnej, w której T-Love wydawał i po tym koncercie podeszli do mnie ludzie z tej firmy, Aindarowiec Robert Jagodziński, który wtedy pełnił tą funkcję. 3 miesiące po tym koncercie dostałem się do zespołu Edyty Bartosiewicz, która była wtedy na absolutnym topie. Ja w ogóle dzieciak z Olsztyna po jednym koncercie. No, ten koncert zmienił moje życie, bo tu się zaczęły jakieś rzeczy powoli dziać. No tak.
0: To o, Jenny, był... o Jenny, kto by pomyślał.
1: Tak, to był ten czas. To był ten czas, dokładnie. Chwilę przed. Tak. I pierwszy koncert, jaki z nią wtedy zagrałem, to był festiwal w Sopocie, 40-minutowy recital. Nie, to w ogóle dla mnie to było jakieś kompletne szaleństwo. Tak, to po tym koncercie. On zmienił.
0: To była chyba lepsza nagroda niż bursztynowy słowik.
1: Oj tak, dla mnie wtedy nie. To jakieś w ogóle...
0: Najdziwniejsze miejsce, gdzie powstała piosenka Myk.
1: Oj, powiem, bo toaleta. Paul McCartney z Lennonem bardzo dużo piosenek skomponowali w toalecie. Ja w toalecie skomponowałem tak. Jakiś, i to jeden z jakichś hitów, który tutaj u was często można słyszeć. To był chyba, nie pamiętam, ale tak, toaleta.
0: Toaleta.
1: Tak. Pogłos, który jest zazwyczaj. Wokaliści często lubią śpiewać w toaletach, bo jest jakiś specyficzny, łatwiej się śpiewa, a ja też czasem z gitarą lubię sobie pójść, posiedzieć i tak.
0: No, a u ciebie, Kornelia? Zgadzasz się oczywiście.
2: Zgadzam się.
0: Tak, idealny pogłos, szum morskiej wody, wszystko się zgadza.
1: Tak.
0: Czujemy się jak w muszli koncertowej.
1: Oceanicznej wody, tak.
0: Ulubiony tekst z waszej piosenki, Kornelia?
2: No, dla mnie ogień i woda teraz.
0: Tak?
2: Bardzo, bardzo ważny dla mnie tekst. Tym bardziej, że tak jak już powiedziałam wcześniej, Marek się ostatnio o tym dowiedział, kiedy interpretowałam ten tekst, no to miałam to złamane serce, więc absolutnie się utożsamiłam, więc ogień i woda.
1: Ja mam ulubiony wers z piosenki Niepoprawne. Może się dasz zaprosić w mój niepoprawny świat. Tak, lubię. Utożsamiam się z tym absolutnie.
0: Przyniosłeś, Marek, dzisiaj gitarę do studia. Czy będzie taka możliwość, że teraz ją akurat złapiesz? Ona jest już nastrojona. Nie wiem, czy ty grasz paluszkami, czy na kostce również?
1: Kostką.
0: Kostką, no to dobrze. Dawaj kostkę, bierz gitarę do ręki. Kornelia, czy mógłbym was prosić o to w imieniu wszystkich słuchaczy Radia SK2, żebyście tak akustycznie, unplugged, wasz najnowszy singiel, Ogień i Woda, zaśpiewali tutaj w studiu dla słuchaczy, zwrotka i refren. Bardzo proszę, będę bardzo wdzięczny. Interpretacja wasza, taka jaka płynie z serducha, z waszych myśli. Możecie improwizować albo zaśpiewać tak, jak jest w oryginale. Decyzja należy do was. Jesteście gotowi?
1: Tak, jesteśmy gotowi. Decyzja jest podjęta. Zrobimy wstęp tak, jak czujemy.

0: Pierwszy radiowy koncert. Dzięki Myk, naprawdę dziękuję wam. Macie Myk do muzyki, trzeba
1: Myk, ach, bardzo dziękujemy, bardzo. Cała przyjemność.
0: Wasza muzyka to po prostu klasa, powiew klasy, ale także również i świeżości. Trzymam mocno kciuki za waszą formację. Zapraszamy wszystkich do słuchania tylko polskich najlepszych hitów w Radiu SK2, między innymi Ogień i Woda, także do posłuchania na naszej antenie. Marek Jan Kisieliński, czyli Myk, tak, dobrze powiedziałem.
1: Tak.
0: Skrót od tej formacji, no i Kornelia Korni Raźniewska, która pięknie śpiewa. Ma dziewczyna dryk i Myk również do tego. Dziękuję wam za to, że przyszliście do studia Radia SK2, no i mam nadzieję, że widzimy się następnym razem, jak będą powstawać kolejne single, no i czekamy na tę płytę.
1: Będą, wszystko idzie w tym kierunku. Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
0: Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, do usłyszenia. Hej.
1: Cześć.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie. 100% polskich hitów.
2: SK2.
0: SK2.
3: Wracam ekspresji.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.